takich domach nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć zawieszone krzyż.

czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Oczy czarne.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: kolorowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A matuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: No ale pani Moniko, do lipca to jeszcze trochę czasu zostało. Dzień dobry, witam, cześć. Witamy serdecznie w Polskim Radiu Kierowców wszystkich tych, którzy dopiero wracają do domu albo dopiero co z tego domu wyjechali. Witamy was serdecznie i witamy was przede wszystkim ciepło. A propos tego ciepła właśnie, no to sprawdźmy, jak ten dzień się zapowiada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już teraz możemy powiedzieć, że temperatury troszkę takie letnie w ostatnich dniach i dzisiaj będzie podobnie. Aktualnie najcieplej 20 stopni w Zielonej Górze, tutaj zdecydowanie najcieplej, natomiast najchłodniej na Mazowszu w Kozienicach, stopni 7. Generalnie to 20 stopni to taka trochę anomalia na pogodowej mapie Polski, natomiast generalnie tak między 10 a 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. A jeśli chodzi o prognozy synoptyków, no to dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, w centrum i na południu. Tutaj także burze. I temperatura to najważniejsze. Maksymalnie od 21 stopni, 23 na północy, 26 w centrum i na południu, do, uwaga, 29 na południowym zachodzie. Nad morzem 16-18, także jeśli ktoś teraz chciałby się nad Bałtykiem poopalać, no to niestety jeszcze troszkę może zmarznąć. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty i w czasie burz oczywiście może powiać nieco mocniej. I w Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali, to ciśnienie oczywiście będzie nam wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.
0: Eldar Pedorenko, Kuba Domoracki i ja, Maciek Sampolski, witamy was serdecznie i budzimy się razem z wami w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Dajcie znać, kto jest po drugiej stronie. Jestem bardzo ciekaw, kto jedzie dzisiaj z nami i oczywiście, dokąd zmierzacie w tej swojej porannej podróży.

0: 10 minut po godzinie 6 w studiu zameldował się Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry. Kłaniam się tobie, Maćku, i państwu.
0: I bardzo dobrze, że się kłaniasz. Ja się bardzo cieszę, że jesteś z nami, że jesteś ze słuchaczami i że będziesz dbał o bezpieczeństwo kierowców aż do 11.
1: Poranek w niedzielę to tylko w Polskim Radiu Kierowców.
0: Dokładnie tak. I nie mówimy tego dlatego, że jesteśmy w pracy.
1: Absolutnie.
0: My po prostu bardzo lubimy tu być. I tutaj mówimy i ja, i Kuba całkowicie szczerze. A jeśli chodzi o sytuację drogową, no to oczywiście sprawdźmy, jak ta sytuacja kształtuje się teraz. Chwilę po godzinie 6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A niestety ten dzień zaczął się tragicznie właściwie na polskich drogach. Chodzi o województwo łódzkie i o tym, co się tam stało, informują państwo z trasy. Słuchamy.
3: Witam. Proszę poinformować wszystkich tych, którzy jadą A1 w kierunku Gdańska. Jeśli widzą na banerach informację, że węzeł Tuszyn jest zablokowany, to faktycznie stoi. Dwa samochody się roztrzaskały, cały pas jest zamknięty, także niech szukają objazdu.
1: Rzeczywiście pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe na kilometrze 327 doszło do tragicznego wypadku dwóch aut osobowych. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, a trzy osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska nadal jest tam zablokowana, a do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Ten fragment należy omijać drogą krajową nr 12 przez Tuszyn. Dwa auta osobowe zderzyły się także na śląskim odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Knurów. Na kilometrze 4 jezdnia w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach została zwężona, ruch dokładnie odbywa się jednym pasem. Uwaga na ekspresowej 7 w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Grójcem. Dokładnie przed węzłem Skórów doszło do kolizji i trasa S7 w kierunku Warszawy została tam częściowo zablokowana. I już teraz, pomimo niedzieli, pomimo wczesnej pory, obserwujemy tam dosyć spory korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Dosłownie kilka minut temu prosiłem was o to, żebyście dawali znać, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie i na jakim etapie swojego poranka aktualnie się znajdujecie. No i tak się okazuje, z czego bardzo się cieszę, że są tacy słuchacze, którzy o tej godzinie są z nami i to, że ja w to głęboko wierzę, to jest jedno, ale to, że tacy słuchacze faktycznie są, to jest drugie. I z tego bardzo się cieszę, że dajecie znać o tym, że jesteście razem z nami. Ale zanim o tych sprawach bieżących, to wróćmy do spraw, które się działy w nocy, bo w nocy mieliśmy taki oto telefon i taki oto apel, który moim zdaniem cały czas pozostaje aktualny.
1: Dobry wieczór. Chciałem zaapelować do wszystkich kierowców. Wolniej, panowie, wolniej, wolniej. Zdążycie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za ten apel. Ja to oczywiście podtrzymuję, podpisuję się rękami i nogami, zwłaszcza, że poranek dzisiaj na polskich drogach, jak na niedzielę, wyjątkowo niespokojny. Do tego dobra pogoda, a jak mówią wszelkie statystyki, niestety im lepsza jest pogoda, tym więcej na naszych drogach dzieje się tych niedobrych rzeczy. Niestety to wszystko pozwala nam myśleć, że skoro pogoda jest dobra, że skoro tak dobrze nam się jedzie, to możemy troszkę przyspieszyć. Nie myślimy o tym, jak szybko się poruszamy, no a niestety powinniśmy. Natomiast jeśli już mowa o tym się poruszaniu i o tym, o co prosiłem jeszcze kilka minut temu, no to na to też jest odzew.
2: Witam radiosłuchaczy, Marcin z Golfa. Właśnie wyruszam z Lublina w stronę Szczecina. Proszę Radio PRK o bezpieczne doprowadzenie mnie do domu. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie i ja zawsze bardzo się cieszę, jeśli ktoś mówi, że jedzie z Lublina albo do Lublina. Nie pytajcie dlaczego, każdy pewnie wie. Natomiast Marcinie, sprawa jest taka, że wydaje mi się, albo nawet jestem pewny, że to jest bardzo, bardzo długa trasa. Domyślam się, że najpierw S17 do Warszawy, potem S2 na A2 i A2 do mniej więcej okolic Świebodzina, właściwie to na węzeł Jordanowo. Tutaj S3 i w okolicach Szczecina właśnie możemy tą S3 wyjechać na A6, która już do Szczecina samego nas doprowadzi. Z moich obliczeń wynika, że to prawie 700 kilometrów, także trasa niemała, więc Marcinie, dawaj znać, jak tam ci się po drodze jedzie, informuj nas, melduj się, no i dawaj znać, czy wszystko po drodze jest w porządku i czy jedzie się bezpiecznie. Oczywiście też możesz nas poinformować, jeśli ta trasa jest troszkę inna niż ja ją określiłem właśnie. Dziękujemy ci bardzo za te informacje, szerokości przyczepności i czekamy na więcej informacji od was, oczywiście w naszej mobilnej aplikacji.

0: Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, nową świecką tradycję, chociaż ta tradycja nie jest wcale nowa. A ta tradycja właśnie to jest to, że trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym. I nie inaczej jest już teraz Kuba Domoracki razem z nami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważne utrudnienia po bardzo poważnym, tragicznym wypadku na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe na kilometrze 327 zderzyły się dwa samochody osobowe. Bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Jedna osoba zginęła, a trzy osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska już od właściwie 4 godzin jest zablokowana i ten fragment należy omijać na węźle Tuszyn, kierując się na drogę krajową numer 12 właśnie w kierunku miejscowości Tuszyn. I wtedy powrót na autostradę A1 możliwy jest na węźle Łódź Południe. Na A1 mamy także utrudnienia w województwie śląskim pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów. Tutaj także zderzyły się dwie osobówki na 4 kilometrze na jezdni w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Zablokowany jest tam jeden pas, a zatem ruch jest możliwy, ale oczywiście utrudniony. Podobnie jest na ekspresowej 7 na Mazowszu, gdzie do zdarzenia drogowego doszło pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, przed węzłem Skórów dokładnie, na wysokości mniej więcej miejscowości Bartodzieje. Tu jezdnia w kierunku Warszawy została zwężona i spore spowolnienie na tym odcinku obserwujemy. Zakorkowana jest droga krajowa numer 50, tak, zakorkowana. Droga krajowa numer 50 również na Mazowszu. Chodzi o odcinek w pobliżu Słomczyna, a zatem pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią. I tutaj zakorkowana jest i krajowa 50 pomiędzy Grójcem a Słomczynem i właściwie przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii. No oczywiście spore spowolnienia, spore korki obserwujemy także w samym Słomczynie i na trasach lokalnych, między innymi niedaleko miejscowości Lisówek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Korki jak na niedzielny poranek to rzecz, powiedziałbym, dość nietypowa, natomiast jak było słychać, mogą się takie zdarzyć i warto o nich wiedzieć. A wiecie o tym dzięki nam, dzięki Polskiemu Radiu Kierowców i my również czekamy na informacje od Was z drugiej strony.

W niedzielne poranki w PRK, Polskim Radiu Kierowców, staramy się Was zabierać w różne ciekawe miejsca w Polsce i na świecie. Mówimy o szeroko pojętej turystyce i rekreacji. Zarówno ja, jak i Ewa bardzo lubimy w właśnie niedzielne poranki jechać gdzieś w miejsca nietypowe i sprzedawać Wam takie różne ciekawostki z kraju i świata. I ja mam przygotowaną taką jedną ciekawą rzecz, mianowicie przeniesiemy się teraz do Włoch, do rejonu Umbria, bo tam został pobity rekord Guinnessa na najdłuższą bruschettę na świecie, w miejscowości Spoleto. 195 metrów miała najdłuższa na świecie bruschetta, czyli włoska grzanka z oliwą, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Ułożono ją w sobotę na średniowiecznym moście, akwedukcie w Spoleto we włoskim rejonie Umbria właśnie, a rekordowo długa bruschetta została przygotowana z 2003 ułożonych obok siebie kromek opiekanego chleba umbryjskiego. Każda z nich została polana oliwą z pierwszego tłoczenia, która tam uchodzi za produkt regionalny, a całość zaprezentowano na moście będącym jednym z symboli historycznej miejscowości. To tam na obrusie ułożono jeden wielki łańcuch z grzanek. To brzmi naprawdę dumnie. Poprzedni rekord został ustanowiony również we Włoszech i było to 1916 kromek chleba, czyli prawie 100 kromek więcej ułożyli tym razem Włosi z Umbrii. Inicjatywa w Spoleto towarzyszyła przyznaniu nagród dla producentów oliwy w rejonie, który z niej słynie. Przyjechali tam sędziowie z Księgi Rekordów Guinnessa, którzy formalnie uznali prymat bruschetty, a wcześniej skrupulatnie policzyli wszystkie kromki, zmierzyli całość oraz sprawdzili, czy spełnione są wszystkie wymagane warunki, żeby ten rekord właśnie uznać. A uwaga, każda kromka chleba musiała mieć co najmniej 7 cm długości. Grzanki zostały następnie zjedzone przez uczestników i widzów bicia rekordu oraz mieszkańców miasteczka. Trzeba sobie powiedzieć, że to dość nietypowy sposób na spędzenie soboty, natomiast jeśli miałbym być szczery, sam chętnie wziąłbym udział w takiej próbie bicia rekordu Guinnessa. Szczególnie, że jest to związane z jedzeniem, a jak ogólnie wiadomo, takie aktywności to ja bardzo lubię. A jeśli chodzi o aktywności i o to, co dzisiaj planujecie, no to ja zachęcam do tego, żebyście tymi planami swoimi dzisiejszymi się z nami podzielili. To oczywiście w naszej mobilnej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Po szóstej informował nas Marcin o tym, że jedzie z Lublina do Szczecina, natomiast ja jestem przekonany, że wy tych planów macie jeszcze więcej. Zatem czekam na to, żebyście tymi planami właśnie się podzielili. Można nagrać wiadomość głosową, a jeśli chcecie napisać, to oczywiście też jest taka możliwość. Można do nas pisać w naszej mobilnej aplikacji w formie tekstowej. Do tego również zachęcamy.

0: Kuba Domoracki w studiu, więc to pozwala nam sądzić, że zbliża się serwis drogowy. Tak więc słuchamy, co Kuba przygotował tym razem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważne utrudnienia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe autostrada jest zablokowana w kierunku północnym, a zatem w kierunku Trójmiasta. Tutaj ponad 4 godziny temu, dokładnie na kilometrze 327, doszło do tragicznego wypadku dwóch aut osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 3 osoby zostały ranne. I ten fragment należy omijać drogą krajową numer 12 przez Tuszyn. Informacje o tym zdarzeniu, o tym utrudnieniu pojawiają się na tablicach zmiennej treści właśnie na autostradzie A1. Na A1 utrudnienia utrzymują się także w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Knurów. Tutaj także zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Zablokowany jest tam jeden pas, ruch odbywa się drugim wolnym pasem. Chodzi o kilometr 4. Na A1 spore problemy utrzymują się także w Kujawsko-Pomorskim, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj utrzymuje się korek i to dosyć poważny, a właściwie korki w obu kierunkach, na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Słomczyna. Zakorkowana jest krajowa 50 zarówno od strony Góry Kalwarii, jak i od strony Grójca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. Także jeśli widzicie coś niebezpiecznego na swojej trasie, jeśli coś wydarzyło się na drodze przed wami, to oczywiście prosimy was o to, żebyście dali znać nam, a my tę wiadomość przekażemy światu, czyli innym kierującym.

0: I tak dotarliśmy do godziny 7. Gratulacje dla wszystkich tych, którzy już wstali i już są w trasie, albo jeszcze spać się nie położyli i słodki i błogi sen dopiero przed nimi. Sprawdźmy, jak ten dzień się zapowiada, bo muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o temperatury, to będzie bardzo, bardzo przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ba, przyjemnie jest już nawet teraz, między innymi w Zielonej Górze, gdzie na termometrach widzimy 20 stopni powyżej zera. Najchłodniej w Lesku stopni 9. Generalnie na przeważającym obszarze kraju, tak w okolicach 10, 11, 12 stopni. A jeśli chodzi o to, co będzie działo się z temperaturami dzisiaj, no to synoptycy przewidują, że maksymalnie na termometrach zobaczymy 21 stopni, 23 na północy, 23 w centrum i na południu, a do 29 nawet na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej, 16 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. I uwaga, w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrośnie nam do dużego i miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum i na południu mogą się zdarzyć burze i tych burz oczywiście możemy się dzisiaj obawiać, jeśli chodzi o te właśnie tematy pogodowe. Ciśnienie w Warszawie w południe to 1007 hektopaskali i to ciśnienie będzie nam dzisiaj wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zajrzałem przed chwilą do aplikacji, widzę, że się do nas odzywacie, że informujecie o tym, jak przebiega wasz poranek. Zachęcamy do tego jak najbardziej, róbcie to i czekamy na wasze wpisy i głosówki.

0: A my, zakładam, że i wy, drodzy słuchacze, bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się, co dzieje się na drogach. Na szczęście mamy 10 minut po godzinie 7 i Kubę w studiu, który na tym zna się chyba najlepiej aktualnie, jeśli chodzi o radiowców, o słuchaczy i ogólnie o społeczeństwo, bo jest w tym temacie od godziny i będzie jeszcze przez parę godzin tę sytuację drogową dla was obserwował. No i już teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Grójcem. Niedaleko miejscowości Zaborów na kilometrze 426 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i busa. W kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. Droga krajowa nr 50, także na Mazowszu, jest nadal zakorkowana niedaleko Słomczyna. I to zarówno od strony Góry Kalwarii, jak i od strony Grójca. Autostrada A1 w województwie łódzkim jest zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. To w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło kilka godzin temu, po godzinie 2 w nocy. Na kilometrze 327 zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, a trzy osoby zostały ranne. Autostrada nadal jest zablokowana w kierunku północnym i ten fragment należy omijać przez węzeł Tuszyn i przez drogę krajową nr 12, kierując się właśnie najpierw na Tuszyn, a następnie skręcić na obwodnicę Łodzi, na trasę S14, S8, na węzeł Łódź Południe i właśnie powrót na autostradę A1 jest możliwy na węźle Łódź Południe. Na A1 mieliśmy utrudnienia także w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Knurów. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Mieliśmy, bo w tej chwili dosłownie kilka minut temu drogowcy poinformowali, że utrudnienia się tam zakończyły i autostrada w kierunku Gorzyczek jest już odblokowana. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj niewielkie poranne, niedzielne spowolnienia, zwłaszcza w pobliżu Krakowa, chociażby na obwodnicy Wieliczki, także na Krajowej Siódemce pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na Krajowej 79 na odcinku Kraków-Zabierzów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Ciągle i wciąż zachęcam Was do tego, żebyście się dzielili tym, jak spędzacie dzisiejszy poranek i co dzisiaj planujecie. Jak chcecie spędzić tę pięknie zapowiadającą się niedzielę. I jak się okazuje, to nie jest tylko jazda w trasie, chociaż to też jest ciekawe, bo w Radiu Kierowców bardzo lubimy o tym rozmawiać, ale podejmujecie szereg bardzo, bardzo ciekawych aktywności. Słuchamy.
1: Cześć, Wojtek Kia. Nawiązując do naszych dzisiejszych aktywności, to właśnie za 6 godzin skończę bardzo długotrwającą aktywność, bicie rekordu świata, czy bicie rekordów świata, jeżeli chodzi o marsz Nordic Walking. 48-godzinny marsz Nordic Walking, 5. Ultra Nordic Walking World Record. Jako sędzia, także 48 godzin z całą ekipą sędziów na trasie, miejscowość Toruń. Pozdrawiam wszystkich uczestników, jeżeli ktoś mnie słucha, i wszystkich fanów Nordic Walking. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich, Wojtek Kia.
0: No, panie Wojtku, muszę powiedzieć, że to wszystko brzmi naprawdę jak wielkie wyzwanie, ale też brzmi niezwykle poważnie. No i dumnie. To trzeba sobie przyznać, bo domyślam się, że jeśli mówisz o sędziach, to chodzi o sędziów rekordu Guinnessa i jesteś jednym z nich, więc naprawdę są powody do dumy. Gratulujemy ci, Wojtku, już z tej pozycji. Gratulujemy też wszystkim tym, którzy biorą udział w tym właśnie marszu. Jeśli uda się go zakończyć z powodzeniem, to jeszcze lepiej, natomiast myślę, że sam udział już jest godny gratulacji i godny uwagi. Wojtku, daj znać, jak poszło to bicie rekordu. Jak to wszystko wyglądało na miejscu i jaki jest finał tego wszystkiego. My oczywiście o tym powiemy i jak najbardziej będziemy o tym mówić. Bardzo się cieszę, że podejmujecie takie właśnie aktywności. To jest tylko dowód na to, że słuchacze Polskiego Radia Kierowców PRK są najlepsi pod słońcem i robią bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące rzeczy. Oby więcej takich głosów. Zachęcam Was do tego, żebyście dawali znać, co tam robicie i jak przebiega wasz poranek, co dzisiaj planujecie, bo bicie rekordu Guinnessa to jest dość nietypowa sprawa, trzeba sobie przyznać to otwarcie, natomiast sytuacja jest taka, że każdy głos w tej dyskusji jest ważny i każdy głos od was jest dla nas niezwykle cenny.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Zatrzymują się w województwie łódzkim na autostradzie A1. Autostrada jest zablokowana w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Tutaj kilka godzin temu na kilometrze 327 doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Był to wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła, a trzy osoby zostały ranne. Do tego zdarzenia dokładnie doszło po godzinie 2 w nocy. Autostrada jest zablokowana, a zatem należy korzystać z objazdu. I to miejsce należy omijać przez węzeł Tuszyn i przez drogę krajową numer 12, którą właśnie trzeba kierować się w kierunku Łodzi w stronę Tuszyna, a potem skręcić na ekspresową 8 na węźle Łódź Południe. I właśnie na tymże węźle możliwy jest powrót na autostradę A1. Na A1 mamy także utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim, gdzie trwa dość uciążliwy remont pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i tutaj wolniej jedzie się zarówno w kierunku Gdańska, jak i w stronę Łodzi. Droga krajowa numer 50 na Mazowszu nadal jest zakorkowana na Mazowszu i to właściwie mowa o korkach dosyć poważnych, kilkukilometrowych, zarówno pomiędzy Grójcem a Słomczynem, jak i przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii. Na ekspresowej 7 pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, niedaleko miejscowości Zaborów, na kilometrze 426, zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy na kilometrze 426, a to przed węzłem Skórów. I także tam obserwujemy może nie korki, ale na pewno spore spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy niedzielny poranek i to, co powinno nas cieszyć o tej porze, to przede wszystkim dwie rzeczy. Pogoda, bo ta oczywiście jest do jazdy w tym momencie, powiedziałbym, stworzona. Trzeba jednak uważać, bo w ciągu dnia przelotne opady mogą się pojawić, miejscami nawet burze, ale to jest już troszkę odleglejsza przyszłość. Może skupmy się na tym, co teraz, a teraz jeździ się, powiedziałbym, bardzo dobrze. Jeśli mowa o sytuacji w ruchu drogowym, o tym cały czas mówi Kuba. Natomiast ja tylko powtórzę, że jak na niedzielny poranek przystało, to jeździ się całkiem nieźle. Jeśli wy macie zamiar dzisiaj wyjeżdżać gdzieś chociażby nad jezioro, warszawiacy rzecz jasna zapewne wyruszą nad Zegrze, lublinianie na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i tak dalej, to pamiętajcie tylko o tym, że tam mogą tworzyć się zatory, mogą tworzyć się korki i z racji tej bardzo dobrej pogody, no tak szczerze powiedziawszy, większość z nas może wpaść na tak genialny pomysł i gdzieś tego odpoczynku nad wodą chcieć zażyć. Ja wobec tego cały czas przypominam, że zbieram wszystkie głosy, które dotyczą waszych planów na dzisiaj i tak jak nasi słuchacze, którzy już się odezwali, prawdopodobnie macie bardzo inspirujące i bardzo ciekawe plany na dzisiejsze popołudnie i dzisiejszy wieczór, także możecie informować nas o tym, co dzisiaj planujecie, dokąd zmierzacie, w jakie ciekawe miejsce nas zabierzecie, nas wszystkich, czyli nas tutaj w studiu, ale też pozostałych słuchaczy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że już po godzinie 8 zabiorę was w miejsce dość odległe, to znaczy do Nowego Jorku. I to będzie podróż moim zdaniem dość ciekawa, bo wiecie, z Nowym Jorkiem jest tak, że to jest miasto, które albo się kocha, albo się go nienawidzi, a z drugiej strony to jest tak duży teren, że można go zwiedzać, no myślę, że przynajmniej tydzień. O tym wszystkim porozmawiamy sobie po godzinie 8. Także zostańcie z nami.

0: Mam nadzieję, że tutaj te słowa padły odnośnie sytuacji drogowej i przegonimy wszystko, co złe na naszych drogach właśnie. Pozbędziemy się utrudnień, korków i wszystkiego tego, co jazdę nam utrudnia. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda, a tymczasem informujemy o tym, co na tych drogach faktycznie się dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na pewno dobrze poinformujemy o tym, co się w tej chwili dzieje, bo niestety to nie jest spokojny poranek na polskich drogach. Właściwie niespokojna noc już była i teraz cały czas widać skutki właśnie tej niespokojnej nocy. Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe, gdzie na kilometrze 327 doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a trzy osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na objazdy, na węźle Tuszyn, na drogę krajową numer 12. I wtedy powrót na A1 jest możliwy na węźle Łódź Południe. Dwa samochody osobowe i bus zderzyły się na ekspresowej 7 na Mazowszu pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, dokładnie na kilometrze 426 za węzłem Józefów. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Uwaga na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Słomczyna, a zatem pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią. Od wczesnych godzin porannych utrzymują się tam spore korki i tak jest także w tej chwili. Przybywa samochodów także na innych trasach na Mazowszu, chociażby na Krajowej 7 w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek, także na Starej 7 pomiędzy Tarczynem Mrokowem a Stolicą oraz na drodze krajowej numer 79 w okolicach Piaseczna. I jeszcze wspomnę o jednym dość uciążliwym remoncie na drodze krajowej numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Tutaj na fragmencie prawie 9-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h. I mimo właśnie niedzieli, mimo wczesnej pory, obserwujemy tam dość spore spowolnienie w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam numer telefonu do nas 22 513 11 11 bądź nasza mobilna aplikacja. Tak możecie się z nami komunikować.

My oczywiście jeszcze będziemy was w takie miejsca zabierali, ale żeby było przyjemniej, no to oczywiście do tego przydałaby się dobra pogoda. Ta dobra pogoda przynajmniej przez jakiś czas dzisiaj będzie z nami. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że już teraz jest bardzo, bardzo ciepło miejscami, jak na godzinę 8 rano. Będzie jeszcze cieplej, ale niestety miejscami ta pogoda może nam się, mówiąc krótko, zepsuć. Także korzystajmy, póki mamy słońce. Zachęcam was do tego, żebyście chwalili się tym, jak zamierzacie ten piękny dzień dzisiaj spędzić. I jeżeli to będzie wyjazd nad jezioro albo jakikolwiek inny cel podróży, który miałby służyć temu, że skorzystamy z tego słońca, to oczywiście mnie to absolutnie nie dziwi. I czekam na takie głosy nieustająco w naszej mobilnej aplikacji. A tymczasem sprawdzamy, jaka pogoda dzisiaj przed nami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 21 stopni Celsjusza. Taką mamy temperaturę teraz w Zielonej Górze. Najcieplej właśnie w tych rejonach, natomiast najchłodniej, zdecydowanie, 11,5 stopnia w Lesku. Generalnie na przeważającym obszarze kraju od 16 do mniej więcej 18 stopni na plusie. To 21 to jest taka drobna anomalia, natomiast generalnie, jeśli chodzi o przewidywania synoptyków, no to faktycznie możemy dzisiaj dość wysokie temperatury odnotować na terenie naszego kraju. Najmniej 21 stopni, 23 na północy, 26 w centrum i na południu, do tego 29 na południowym zachodzie. Nad morzem będzie nieco chłodniej, 16 stopni do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich i możemy się dzisiaj spodziewać burz. Generalnie miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotne opady deszczu, a głównie na wschodzie, w centrum i na południu spodziewajmy się właśnie tych burz, o których mówiliśmy przed chwilą. I tam w czasie tych burz właśnie spodziewajmy się też porywów wiatru do 65 km na godzinę. Także tak jak mówiłem, cieszmy się tym słońcem, póki ono jest z nami, no bo ono jak szybko do nas przyszło, tak szybko może zniknąć. Mówiąc krótko, miejmy nadzieję, że temperatury będą nadal takie przyjemne w przyszłym tygodniu, bo przyznam szczerze, że weekend był dla nas bardzo łaskawy. Co więcej, ciśnienie 1007 hektopaskali w południe, tyle pokażą barometry w Warszawie i ciśnienie będzie nam wzrastało.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Eldar Pedorenko, Kuba Domoracki i ja, Maciek Sampolski. Witamy się z wami serdecznie i kłaniamy się nisko. Witamy w PRK, Polskim Radiu Kierowców i mówimy dzień dobry, witam, cześć wszystkim tym, którzy dopiero co do nas dołączyli. Zachęcamy do wspólnej jazdy razem z nami, a ta jazda będzie bardzo, bardzo wyjątkowa, bo będziemy jeździli po Stanach Zjednoczonych, a tak konkretnie to ulicami Nowego Jorku się przejedziemy przez najbliższe 2 godziny. Także zachęcam do tego, żebyście zostali z nami.

0: Jako że pora jest wybitnie śniadaniowa, to ja mogę zapytać ciebie, Kubo, co dzisiaj na śniadanie?
1: No właśnie zastanawiam się na razie.
0: A, czyli to kwestia wyboru. Tak. Jesteśmy na etapie wybierania.
1: Tak. A wybór jest najtrudniejszy, jeżeli chodzi o śniadanie.
0: Tak, bo potem z jedzeniem to już idzie gładko.
1: Automatycznie. A u ciebie co masz?
0: Ja jeszcze nie jadłem, to też kwestia wyboru, bo opcje mam dwie. Także jeszcze
1: praca koncepcyjna na razie.
0: Tak, na razie się nie chwalimy, co będziemy jedli, natomiast wy jak najbardziej możecie się pochwalić, do tego zachęcamy, a w międzyczasie informujemy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bardzo poważne utrudnienia cały czas utrzymują się w województwie łódzkim na autostradzie A1. To w związku z tragicznym nocnym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 327 pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. 3 osoby zostały ranne w tym zdarzeniu, a 1 osoba zmarła. Chodzi o wypadek 2 samochodów osobowych na jezdni w kierunku Gdańska. Autostrada jest tam zablokowana właśnie w kierunku Pomorza i ruch kierowany jest na objazdy na drogę krajową nr 12 przez Tuszyn. I wtedy powrót na autostradę A1 jest możliwy na węźle Łódź Południe. I do tego zdarzenia doszło w nocy, właśnie dzisiaj w nocy, po godzinie 2. Na ekspresowej 7, uwaga, w województwie mazowieckim, pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, niedaleko miejscowości Zaborów, tutaj na kilometrze 426, gdzie zderzyły się 3 pojazdy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Korki, i to dosyć spore, właściwie kilkukilometrowe, nadal utrzymują się na drodze krajowej nr 50, niedaleko Słomczyna. To także oczywiście Mazowsze i fragment pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią. Tutaj mamy korki i przed Słomczynem od strony Grójca, i przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii. I oczywiście w samym Słomczynie, na trasach lokalnych i w miejscowości Janówek czy Lisówek, obserwujemy także spore korki i spore spowolnienia. Przybywa samochodów już tak powoli na razie na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, chociażby na Zakopiance niedaleko Głogoczowa, także na Krajowej 7 na północ od Krakowa, czy na drodze krajowej nr 49 w pobliżu Nowego Targu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

20 minut po godzinie 8, a my przenosimy się do Nowego Jorku. Nowy Jork, czyli miasto ikona i uosobienie amerykańskiego snu. Jako turystyczny cel podróży ma wszystko, co można sobie wymarzyć. Muzea, parki, zarówno zabytkowe,

0: Jak i nowoczesna architektura i dużo, dużo więcej. Jakie jest to miasto, jak się tam żyje, jak je zwiedzać? O tym rozmawialiśmy z Aleksandrą Rakowicz, która prowadzi kanał na YouTube pod nazwą Polka w Ameryce. Pod tą nazwą znajdziecie ją także w mediach społecznościowych. Ola od 12 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, przez 10 lat mieszkała właśnie w Nowym Jorku i jeszcze teraz oprowadza turystów po tym pięknym mieście, napisała nawet książkę pod tytułem Nowy Jork za kulisami stolicy świata. Także o Nowym Jorku wie dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo. A jakie były pierwsze wrażenia Oli z wizyty w Wielkim Jabłku?
1: Pierwszy raz, jak przyjechałam do Nowego Jorku, 2 lata przed tym, jak tam zamieszkałam, to stwierdziłam, że jest fantastyczne miasto dla młodej osoby, ale że ciężko byłoby tam żyć ze względu na jedzenie. I faktycznie 2 lata później zamieszkałam w tym Nowym Jorku i to, co było najcięższe i co do dzisiaj, z czym do dzisiaj mam problem, to jest po prostu fatalna jakość tego jedzenia tutaj w Stanach. I to jest coś, z czym człowiek musi się mierzyć na co dzień i to jest pierwsza rzecz, którą jakbym mogła zmienić, to bym zmieniła. Natomiast jeśli chodzi o samo zderzenie takich oczekiwań i tego, co myślałam, że spotka mnie w Stanach Zjednoczonych, a co się wydarzyło, to Nowy Jork mnie absolutnie nie zawiódł, wręcz przerósł moje oczekiwania. Uważam, że jest to fantastyczne miejsce dla takich osób jak ja, czyli osób, które są bardzo kreatywne, ale też fantastyczne jest to miejsce dla osób, które lubią na przykład tą pogoń, świat biznesu, dużych pieniędzy. Obecnie co 22. osoba żyjąca w Nowym Jorku jest milionerem, więc w zeszłym roku było właśnie takie badanie, więc jest tam też pełno osób oczywiście sukcesu, ale też pełno artystów takich jak ja. I fantastyczne, zróżnicowane to miasto. Naprawdę przerosło wszystkie moje najśmielsze oczekiwania i jestem mega szczęśliwa, że dane mi tam było tego doświadczyć, tej energii, która jest nie do zastąpienia. Nigdzie indziej na świecie nie odczułam to, co można odczuć w Nowym Jorku. I ludzie przyjeżdżają i nie mogą być obojętni w stosunku do tego miasta. W nim się albo zakochasz na zabój i chcesz tam wrócić jak najszybciej, żeby znowu to poczuć, albo znienawidzisz, bo to też nie jest łatwe miasto z kolei do życia.
0: Czyli można powiedzieć tak w 2 słowach, że Ola jak najbardziej spełniła swój amerykański sen i jak dobrze wiemy, gro z naszych rodaków, koleżanek, kolegów, znajomych ma takie marzenia również, a jest to tym lepsze, że wizyta w USA, zarazem w Nowym Jorku, przestała być dla Polaków tylko nieosiągalnym marzeniem. W ostatnich latach coraz więcej naszych rodaków wylatuje w tym kierunku, chociażby na wakacje. A czy na miejscu jest też to takie widoczne?
1: Cały świat wydaje mi się, że się stał bardziej turystycznie dostępny dla Polaków. Natomiast kwestia jest taka, że ja jestem właśnie przewodnikiem, oprowadzam po Nowym Jorku i tutaj w Miami, ale to kiedy indziej o tym porozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy do Stanów, to niestety ze względów na politykę, to turystyka w tym kraju trochę siedzi. A teraz będzie i FIFA, i olimpiada, i bilety się nie sprzedają tak, jak myśleli, że będą się sprzedawały. Hotele się nie sprzedają tak, jak myśleli, że się będą sprzedawały. Kanadyjczycy bojkotują. Polaków może i stać, natomiast wiele osób teraz mi mówi, że zwlekają z przyjazdem, że chcieliby zobaczyć ten Nowy Jork, tylko po prostu ze względów politycznych no, nie czują się teraz komfortowo latać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich 10 latach o wiele więcej Polaków wyjeżdża też właśnie do Stanów Zjednoczonych w odwiedziny i faktycznie ten Nowy Jork, jak rozmawiam z turystami, to często jest wyjazdem spełniającym marzenia, że lata właśnie trwało to marzenie, żeby to kiedyś zobaczyć i że często słyszę takie zdanie, że ja nie wiedziałam, że ja to kiedyś zobaczę. I faktycznie to świadczy o tym, że kiedyś jeszcze nie było to takie łatwe do pomyślenia, że po prostu można kupić sobie bilet na samolot i po prostu polecieć do Nowego Jorku. A to w tym momencie jest już wykonalne i po prostu można to zrobić.
0: Można powiedzieć też, że świat się zmienia.

mniejszy, nie tylko dla Polaków, ale też dla wszystkich obywateli świata. A jeśli mowa o Mistrzostwach Świata 2026, które w Ameryce Północnej, w tym

0: Jak tam, panie Kubo, z wyborem tego śniadania?
1: I właśnie, jeszcze praca koncepcyjna trwa.
0: Praca trwa, tak? Tak. Tutaj burza mózgów.
1: Tak,
0: co
1: za
0: Kuba
1: dużo
0: może
1: pomysłów.
0: Zjeść?
1: Właśnie.
0: Widzisz, no jak to się mówi, dziecko lubi wybór, ale no niekoniecznie zawsze jest to dobre, bo jak ma się za dużo do wyboru, to potem się okazuje, że jest problem.
1: A już 8:30, to nie wiem, czy od razu nie będzie drugiego śniadania zamiast pierwszego. Chyba tak będzie.
0: To jakieś porządniejsze musi być.
1: Myślisz, że drugie jest porządniejsze?
0: Nie, ale jak to pierwsze łączysz z drugim, no to w sumie co w takim wypadku?
1: Właśnie nie wiem, może do obiadu poczekam, zobaczymy.
0: O, to powiem ci, że możesz nie wstać od stołu w takiej konfiguracji. Tak. Trzy posiłki w ciągu jednego to naprawdę brzmi...
1: Jak w święta poważnie. Wielkanocne.
0: O, właśnie.
1: Wtedy się je przecież śniadanie, drugie śniadanie, obiad cały czas.
0: Tak, a święta wielkanocne już tam trochę za nami, mogliśmy się stęsknić, mówiąc szczerze, także wiecie, jak to jest doskonale przy tych świętach tak siedzieć, się zajadać. Kuba dzisiaj będzie miał podobnie. Ale poza sytuacją gastronomiczną, to oczywiście monitorujemy też to, co na drogach. I dzielimy się tym z wami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A dosyć sporo dzieje się na polskich trasach. Pomimo niedzieli, pomimo wczesnej pory, już obserwujemy i właściwie spore korki, niestety spore także utrudnienia na głównych arteriach w naszym kraju. W tej chwili problemy pojawiły się na A4 w województwie śląskim i opolskim. Pomiędzy węzłami Łany a Strzelce Opolskie doszło do kolizji mniej więcej w pobliżu miejscowości Chechło.

0: Jezdnia jest częściowo zablokowana w kierunku Opola i już teraz obserwujemy tam dość spory korek. A jedynka pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. To w związku z tragicznym nocnym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 327. Dokładnie doszło tam do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Jeden samochód osobowy jechał pod prąd. Do tego doszło do pożaru jednego i drugiego pojazdu. Jedna osoba zginęła, a trzy osoby ranne zostały przetransportowane do szpitala. Cały czas trwa tam akcja służb, między innymi Straży Pożarnej, Policji i Prokuratora. I autostrada jest zablokowana w kierunku Gdańska. Ruch kierowany jest na objazd na drogę krajową numer 12. Do tego zdarzenia doszło trochę po godzinie 2 w nocy. Na ekspresowej siódemce na Mazowszu pomiędzy Białobrzegami a Grójcem doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i busa. Na kilometrze 426 za węzłem Józefów zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Krajowa 50 w pobliżu Słomczyna nadal jest zakorkowana i od strony Grójca i od strony Góry Kalwarii, a wzmożony ruch obserwujemy także na innych trasach w regionie, chociażby w pobliżu Czosnowa, Łomianek, Legionowa, także Piaseczna i Tarczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do znudzenia przypominamy, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. Zatem czekamy na wieści od was z trasy. Jeśli widzicie coś niebezpiecznego na swojej drodze, wypadek, kolizję, leżący przedmiot na jezdni, to oczywiście dawajcie nam znać w naszej aplikacji.

Widzę poruszenie w naszej aplikacji, zaczęliście do nas pisać, z tego jak najbardziej się cieszymy. I melduje się Toczek. Cześć chłopaki. Toczek wraca z Zakopanego, już minął Kraków, na A4 w kierunku Rzeszowa, luzik, piękna pogoda i 20,5 stopnia. Ruch mały. Do tego piękne zdjęcie, błękitne niebo, fantastyczna pogoda do jazdy, także nic, tylko ruszać w trasę. A my kontynuujemy naszą podróż po Nowym Jorku. Mówiliśmy o tym, jak sytuacja wygląda na miejscu, jakie mogą być pierwsze wrażenia, czy jest tam dużo turystów, szczególnie z Polski. Ale teraz skupimy się na tym, co zobaczyć tam trzeba i co zobaczyć tam powinniśmy. Bo jak się okazuje, to są dwie różne rzeczy. Co zwiedzać w Nowym Jorku? A takich turystycznych klasyków w tym mieście jest wiele. Central Park, ulice Manhattanu, Empire State Building, Times Square czy Broadway. To tylko niektóre z nich.

0: miejsca w Nowym Jorku, które cieszą się olbrzymią sławą, które trzeba jakby zobaczyć, bo wszyscy je zobaczyli. Natomiast to są miejsca, które się zobaczy i powie się takie, a okej. W większości wypadków będzie tylko takie, a okej, zaliczone, ale nie będzie żadnego takiego doświadczenia duchowego. Na doświadczenia duchowe to zapraszam na spacer o zachodzie słońca przez most brukliński, albo na lunch na ławeczce w Bryant Parku, albo na bajgla w rękę i kawę w rękę i spacer poranny, wczesnoporanny, najlepiej koło 7-8 spacer przez Central Park, kiedy jest mniej ludzi i są ludzie, którzy biegają, jakieś wiewiórki, a ty z bajglem sobie przechodzisz wśród takiej porannej mgiełki. Coś wspaniałego. Więc można, jakby wiele rzeczy w Nowym Jorku można zobaczyć. Można pójść zobaczyć Empire State Building, Rockefellera, Chrysler. Jakby wszystko można zobaczyć. Times Square oczywiście. Ale jest kilka miejsc i doświadczeń, które są rzędu po prostu takiego przeżycia duchowego. Nie wiem jakby nawet jak to nazwać. To jest taki rodzaj energii, która jest nie do opisania. Natomiast ludzie starają się ją opisać. Nawet ja napisałam książkę o Nowym Jorku z wydawnictwem właśnie Pascal. Nowy Jork za kulisami stolicy świata, gdzie opowiadam o tych wszystkich doświadczeniach z 9 lat życia w Nowym Jorku. Także to jest ciężkie do opisania, natomiast warto spróbować i przekonać ludzi, żeby sami to kiedyś odczuli.
1: To miasto skrywa jednak w sobie dużo więcej ciekawych miejsc. Kompleksowe zwiedzanie mogłoby nam zająć nie dni, a nawet tygodnie. Zatem w jakie nieoczywiste miejsca zabrałaby nas nasza bohaterka?
0: Z takich mniej oczywistych miejsc... Nie wiem, czy Roosevelt Island jest mniej oczywisty, ale zawsze lubię tam pojechać, zwłaszcza na zachód słońca. Tam się jedzie taką kolejką nad mostem Queensboro. I tam w kwietniu rosną te cherry blossom, na różowo te drzewka. Jezu, jakie to jest piękne. I jak się tam pojedzie na zachód słońca, to słońce wtedy zachodzi za Manhattanem. Więc jak akurat będzie golden hour, to te budynki dosłownie na złoto się zapalają, świecą. Coś nieprawdopodobnego. Tak jak mówisz, niektóre miasta się zwiedza, inne się przeżywa, więc mi się wydaje, że Nowy Jork jest takim miastem, które się przeżywa. Też z takich rzeczy bardzo bym polecała na przykład takie darmowe miejsca. Little Island Park, gdzie jest park na wodzie z ładnymi widokami, albo obok jest Pier 57, gdzie można za darmo wjechać na dach i zobaczyć też widok na Manhattan. Można pojechać sobie na przykład do Prospect Park na Brooklynie, który był zaprojektowany przez tych samych panów co Central Park, więc ma podobny klimat, ale też jest przepiękny. Mniej ludzi niż w Central Parku. Także no i dużo jest po prostu takich miejsc, zwłaszcza jak się tam mieszkało i się ma sentyment do tego miasta. To w zależności jaką dzielnicę powiesz, to ja ci powiem jakie tam jest magiczne miejsce na tej zasadzie, bo jest pełno i tak jak mówisz w Nowym Jorku to można spędzić tygodnie, nie tylko dni, a tygodnie i przeżywać to miejsce, doświadczać codziennie czegoś nowego.
1: I to moim zdaniem w tym mieście jest właśnie niesamowite, że można podróżować, zwiedzać. Każda dzielnica to w zasadzie tak jak trochę inne państwo. Zależy na co trafimy. Do rozmowy z Olą Rakowicz oczywiście będziemy wracali po godzinie 9:00. Również będziemy rozmawiali o Nowym Jorku i o Stanach Zjednoczonych.

0: Zaglądam do naszej mobilnej aplikacji, a tutaj informacja od słuchacza, właściwie to pytanie. Jestem w drodze do Wrocławia od strony Katowic. Którędy ominąć wypadek pod Strzelcami Opolskimi? Pozdrawiam, Marcin.
1: I to jest bardzo dobre pytanie.
0: Bardzo dobre.
1: Skierowane do właściwych osób.
0: Tak.
1: I do właściwej stacji. Ja bym to robił tak, że na węźle Łany bym skręcił na drogę krajową numer 40 w kierunku Kędzierzyna-Koźla, ale oczywiście nie dojeżdżałbym do miasta, tylko skręciłbym potem na trasę wojewódzką 426 i na autostradę A4 będzie można wtedy powrócić na węźle Kędzierzyn-Koźle. Czyli no zdecydowanie już ominie się i korek i blokadę właściwie, bo teraz A4 jest nawet zablokowana, także być może ruch jest i tak kierowany właśnie tak na ten objazd. Można ewentualnie A4 ominąć od strony jakby północnej, czyli kierować się na drogę krajową numer 94 na miejscowość Toszek, ale tutaj chyba będzie nieco dłużej.
0: Powiem szczerze, że ja już nie mam nic do dodania.
1: A ja troszkę mam, ale to po dżinglu chyba.
0: Oczywiście, informacje drogowe przed nami. Ja tylko powiem Marcinie, że ominięcie tego utrudnienia może chwilę potrwać, natomiast chyba to będzie szybsze niż czekanie w tym korku na odblokowanie autostrady, bo jak to bywa w takich przypadkach, no to potrafi trwać długie godziny. O szczegółach tego zdarzenia, ale też i innych rzeczy, które dzieją się na polskich drogach już teraz. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A z takim bardzo długim utrudnieniem, które utrzymuje się już kilka godzin, od dokładnie drugiej z kawałkiem w nocy, mamy do czynienia w województwie łódzkim na A1. Autostrada pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe jest zablokowana w kierunku Gdańska. Na

0: kilometrze 327 właśnie kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku dwóch aut osobowych. Samochody stanęły w płomieniach i był to wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła, a trzy osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest nadal zablokowana, a zatem należy korzystać z objazdu. I ten fragment należy omijać drogą krajową numer 12 przez Tuszyn. I wtedy powrót na A1 możliwy jest na węźle Łódź Południa. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej siódemce na Mazowszu pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, gdzie niedaleko miejscowości Zaborów na kilometrze 426 zderzyły się trzy pojazdy. W tej chwili trasa ekspresowa w kierunku Warszawy jest już odblokowana i właściwie większych spowolnień tam nie obserwujemy. I oczywiście nie ma także utrudnień w przeciwną stronę, ale tych utrudnień w kierunku Radomia nie było. Droga krajowa numer 50 w pobliżu Słomczyna, a zatem pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią, jest nadal zakorkowana. I to zarówno od strony Grójca, jak i od strony Góry Kalwarii. Ten korek, właściwie te korki, utrzymują się od wczesnych godzin porannych. W województwie małopolskim nieco wolniej, na razie tylko nieco, może tak pozostanie, chociaż nie wiadomo, bo mamy piękną niedzielę, więc w wielu miejscach, także na południu naszego kraju, przybywa samochodów. I w Małopolsce tak jest chociażby na Zakopiance pod Krakowem, także na Krajowej Siódemce pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na drodze krajowej numer 28 niedaleko Mszany Dolnej. I jeszcze wspomnę raz jeszcze o A4, tutaj mamy całkowitą blokadę pomiędzy węzłami Łany, a Strzelce Opolskie, gdzie auto dostawcze uderzyło w bariery. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W nawiązaniu do tych ostatnich utrudnień, powtarzam to, co Kuba sugerował Marcinowi jeszcze przed serwisem drogowym. Na węźle Łany jedziemy 40 w stronę Kędzierzyna, potem na rondzie skręcamy w prawo, 426 trasa wojewódzka i wracamy na A4 na węźle Strzelce Opolskie. I wyobraź sobie, Kubo, że Marcin nam serdecznie podziękował, że jesteśmy niezawodni, jesteśmy jedynym słusznym radiem i że mu towarzyszymy w każdej podróży. Dziękujemy ci. Kłaniamy się.
0: Wow.
2: No, a jak?

0: Już teraz miejscami w Polsce jest naprawdę ciepło, a będzie jeszcze cieplej. I to są na pewno dobre informacje. Gorsze są jednak takie, że miejscami ta pogoda nam się popsuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do 23 stopni Celsjusza wzrosła nam temperatura w rejonie Zielonej Góry. Najchłodniej wciąż w Lesku, stopni 14 tym razem, także 4 stopnie więcej niż przed godziną. Natomiast generalnie ta temperatura powoli nam wzrasta. Teraz od 18 do 19 stopni, taka jest średnia na przeważającym obszarze kraju. A będzie jeszcze cieplej, maksymalnie

0: Od 21, 23 stopnie na północy, około 26 w centrum i na południu kraju, a do 29 stopni Celsjusza zobaczymy na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, także on nie będzie nas tutaj przesadnie ochładzał, natomiast dzisiaj spodziewajmy się zachmurzenia miejscami wzrastającego do dużego. Także te chmury słońce nam miejscami zabiorą. Z wyjątkiem południowego wschodu spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu mogą pojawić się burze. I to na pewno tą piękną, już chyba letnią można powiedzieć, aurę dzisiaj nam zepsuje. 1007 hektopaskali. Takie ciśnienie w południe w Warszawie. Zobaczymy na barometrach. I to ciśnienie będzie nam sukcesywnie rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
4: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety cały czas nie mam dobrych wieści dla podróżujących po autostradzie A1, zwłaszcza w województwie łódzkim. Autostrada jest nadal zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Tutaj na kilometrze 327, kilka godzin temu, dzisiaj w nocy, doszło do bardzo tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Te auta zderzyły się i to czołowo, jeden z pojazdów po prostu przemierzał autostradę pod prąd. Tragiczny był to wypadek, jedna osoba zginęła, a trzy osoby zostały ranne i autostrada w związku z tym, że nadal jest zablokowana, to ruch kierowany jest na objazd na drogę krajową numer 12 przez Tuszyn, a potem do węzła Łódź Południe na autostradzie A1 i wtedy można już wrócić właśnie na tym węźle na A1 i właściwie utrudnień już w województwie łódzkim nie ma. A teraz województwo śląskie, opolskie, chodzi o A4 właśnie w tych dwóch województwach i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Dzwonię z informacją, że lewy pas tego korka na A4 został odblokowany i ruch jest spuszczany. Pozdrawiam, Adam.
1: Bardzo dziękujemy. Również pozdrawiamy. Dziękujemy za tę informację. Rzeczywiście także drogowcy i nam donoszą, że ruch został tam częściowo wstrzymany, a częściowo odblokowany. Zablokowany jest jeden pas, a jednym pasem właśnie można jechać. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Łany a Strzelce Opolskie, gdzie na kilometrze 284 autodostawcze uderzyło w bariery. W związku z tym, że jednak autostrada jest nadal zwężona, to obserwujemy tam nadal spory, właściwie kilkukilometrowy korek. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj cały czas krajowa 50 jest zakorkowana w pobliżu Słomczyna i to zarówno od strony Góry Kalwarii, jak i od strony Grójca, a także wzmożony ruch obserwujemy chociażby niedaleko Łomianek czy Zegrza.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: Zatrzymałem Kubę jeszcze na chwilę w studiu, no bo słuchacze udzielają się a propos tych naszych gastronomiczno-śniadaniowych dywagacji.
6: A no to jeśli to jest praca koncepcyjna nad śniadaniem, to czy mógłbym ja zaproponować na przykład coś takiego jak płatki kukurydziane z ketchup? Smaczne.
5: Kuchnia Fusion.
1: Ojej, co się bardzo zowie? Nowoczesna.
5: Tak. Nie,
1: zaproponować zawsze można.
5: Tak, nie jadłem, nie próbowałem, ale biorąc pod uwagę, że pomidor jest uznawany w niektórych kręgach za owoc, to nie byłoby takie głupie.
1: No tak, no to próbuj. Potem mi powiesz.
5: Dobrze, do odważnych świat należy, jak to się mówi.

0: Wracamy na ulicę Nowego Jorku, a w tym temacie odezwał się do nas Dariusz, który pisze tak. Ja osobiście nie podzielam tego zachwytu Nowym Jorkiem, bo przecież my mamy to samo u siebie w Warszawie. Pole Mokotowskie jest bardzo często nazywane warszawskim Central Parkiem i pełni w stolicy analogiczną funkcję. Mamy to u siebie i tego nie doceniamy. Centrum rekreacji, dokładnie tak jak Nowojorczycy w Central Parku, tak warszawiacy na Polu Mokotowskim biegają, jeżdżą na rolkach, organizują pikniki, uprawiają jogę na trawie i spacerują z psami. Lokalizacja w sercu miasta. Pole Mokotowskie leży na styku trzech centralnych dzielnic: Śródmieścia, Ochoty i Mokotowa. Jest otoczone ruchliwymi arteriami miejskimi, stanowiąc gigantyczną zieloną enklawę w środku metropolii. Pozdrawiam, Dariusz. Dariuszu, jak najbardziej popieram cię z tym, że powinniśmy doceniać to, co mamy, że tak powiem, pod nosem, ale to absolutnie moim zdaniem nie wyklucza zachwytu innymi miejscami na świecie i na przykład takim nowojorskim Central Parkiem, bo dlaczego by jedno i drugie miałoby się nam nie podobać? Natomiast oczywiście również jestem za tym, żeby doceniać to, co mamy u siebie, bo bardzo często patrzymy bardzo, bardzo dalekowzrocznie i to oczywiście się zdarza. Natomiast nikt nie powiedział, że w Polskim Radiu Kierowców nie doceniamy Pola Mokotowskiego. Mamy całkiem niedaleko stąd, także doceniamy jak najbardziej. Dzięki, Darku, za ten wpis. Jeśli wy macie coś do dodania w tym temacie, na ten temat, to oczywiście będziemy czekali na takie wpisy. Tymczasem wracamy do tego, co mówimy o Stanach Zjednoczonych, o Nowym Jorku, bo wokół Ameryki i Nowego Jorku właśnie narosło z biegiem lat wiele stereotypów. Jednym z nich jest wizerunek przeciętnego amerykańskiego obywatela, uśmiechniętego od ucha do ucha, wesołego i nadzwyczaj uprzejmego. A jak jest naprawdę?
1: Każdy ma bardzo przyjemne doświadczenia, jeśli chodzi o ludzi w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie, czy jest to Nowy Jork, czy jest to środek Stanów, czy Los Angeles. Ludzie generalnie w Stanach Zjednoczonych są raczej mili i pomocni, zwłaszcza dla turysty. Ten kraj żyje turystyką i miałam naprawdę bardzo tutaj pozytywne, zarówno opinie turystów, jak i sama miałam zawsze pozytywne doświadczenia. No wiadomo, że nie zawsze, bo mieszkam tu 12 lat, no ale 98% interakcji to są bardzo pozytywne. Jest duży nacisk na bycie politycznie poprawnym i na small talk. Także często ludzie dosłownie zagadują, ale masz fajne buty, a skąd jesteś, słyszę akcent i tak, takie to jest jakby przyjemne. I zawsze to lubiłam akurat i to nie jest stereotypem, tylko naprawdę Amerykanie są tacy i pomocni i przyjemni.
0: A propos stereotypów, zza oceanu bardzo często docierają do nas niepokojące informacje. Do tego wizerunek Ameryki jako kraju miejscami niebezpiecznego może niepokoić przed wyjazdem w tamte strony, a rzeczywistość, jak się okazuje, wygląda nieco inaczej.
1: Czułam się tam bardzo zawsze bezpiecznie. I miałam parę nieprzyjemnych sytuacji, ale nigdy jakby nic się de facto nie wydarzyło. Jedyne, co trzeba uważać, to osoby bezdomne i takie mówiące same do siebie, bo to się zdarza niestety w Stanach Zjednoczonych. Już tam nie wchodząc w szczegóły typu opieka zdrowotna i to, czy te osoby mają zapewnioną wystarczającą pomoc, czy nie, to już inna kwestia. Natomiast faktycznie zdarzają się takie osoby, ale mniej niż straszą w telewizji. Te takie straszne jakieś zombiaki i te jakieś namioty jeden przy drugim, to akurat nie w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, jak są bezdomni, to często śpią w metrze, więc jedyne co, jeśli ktoś naprawdę bardzo jest strachliwy, ale tak jak mówię, ja naprawdę wracałam po nocach, nie ma się czego obawiać w Nowym Jorku. Nowojorczycy też są bardzo pomocni i siebie wspierają nawzajem, co myślę jest też związane z World Trade Center. Więc ci bezdomni, to bardziej problem jest taki, że na przykład nie można wchodzić do pustych wagonów metra, bo jak tam śpi bezdomny, to znaczy, że jest zapach, że jak widzisz, że ktoś do siebie mówi, to nie patrz się na tą osobę, bo jeżeli zobaczą, że na nich patrzysz, to mogą poczuć, że to jest atak, że są

jakby podjudzani do czegoś. Więc jak się trzyma, każdy trzyma się swojego nosa, dosłownie każdy ma nos w swoim telefonie, to nikt absolutnie nie zaczepia, jest spokój, a nawet jak ktoś zaczepia, to inni Nowojorczycy jakby przychodzą z pomocą w razie czego, więc ja naprawdę się czułam bardzo bezpiecznie przez te 9 lat w Nowym Jorku.

0: Od jakiegoś czasu bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się na autostradzie A4. Na trasie Katowice-Wrocław spore utrudnienia zawęzłem Łany. Wy informujecie nas na bieżąco również o sytuacji na miejscu. Nie inaczej jest i tym razem.
1: Drodzy redaktorzy, no niestety nikt nie kieruje samochodu za czwórki na Łany. Wszystko jedzie prosto w korek, niestety.
0: Dziękujemy za te informacje. Muszę to jednak sprostować. My kierujemy.
2: A rzeczywiście.
0: A służby na miejscu, no to wiadomo, że różnie to może być. Może to było czasowe przekierowanie tego ruchu, a może, drogi słuchaczu, trafiłeś na moment, w którym częściowo została już ta trasa odblokowana i to kierowanie na objazdy może już nie było takie konieczne. Jak wygląda sytuacja na A4 i na innych polskich trasach? O tym wszystkim oczywiście Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście autostrada A4 w województwie śląskim, powiedzmy, pomiędzy węzłami Łany a Strzelce Opolskie, nie jest już całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia, ale jest zwężona. Chodzi o kilometr 284, gdzie auto dostawcze uderzyło w bariery. Rzeczywiście ta blokada była przez chwilę A4, ale w tej chwili ruch jest możliwy jednym pasem. No co z tego oczywiście, jak utrzymuje się tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się właściwie już za węzłem Łany. Także i tak najlepiej omijać w miarę możliwości oczywiście to miejsce i kierować się na drogę krajową numer 40, a następnie na trasę wojewódzką numer 426 i wtedy powrót na A4, taki bezpieczny, spokojny powrót jest możliwy na węźle Kędzierzyn-Koźle. Autostrada A1 jest nadal zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Na kilometrze 327, kilka godzin temu, już ponad 7 godzin temu właściwie, doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a trzy osoby zostały ranne. Cały czas trwa tam akcja służb. I w związku z tym autostrada jest zablokowana w kierunku północnym, a ruch kierowany jest na objazd na drogę krajową numer 12 na Tuszyn. I wtedy na A1 jest możliwy powrót na węźle Łódź Południe. Jeżeli chodzi o trasy mazowieckie, to tak, krajowa 50 jest nadal zakorkowana niedaleko Słomczyna i to zarówno od strony Grójcy,

0: Kielca i od strony Góry Kalwarii, ale także wzmożony niedzielny ruch już obserwujemy w wielu innych miejscach w regionie, chociażby pomiędzy Piasecznem a Warszawą, także niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego, w pobliżu Zegrza i Nieporętu oraz na odcinku Warszawa-Jabłonna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękujemy za wszystkie informacje z tras i przypominamy, że to właśnie wy jesteście dla nas tym pierwszym źródłem informacji i to najbardziej sprawdzonych informacji. Także dziękujemy wam bardzo. Tymczasem czytamy wpis od Toczka, bo Toczek do nas apeluje, do nas dwóch tutaj w studiu. Nie mówcie o jedzeniu, bo Toczek wyruszył dziś z hotelu bez śniadania, gdyż było bardzo wcześnie i jeszcze nie podawali. W związku z tym jest na głodzie. Ale za 25 minut Toczek będzie już w domu i coś w szam. Ma na A4 za Tarnowem ciągle nudy, ale to chyba dobrze. Pozdrawiam Toczek. Pozdrawiamy serdecznie.
0: I bardzo dobrze, że nudy.
2: Tak.
0: Tak, na A4 ta nuda się przyda.
2: Oczywiście, czasami. Że tak. Polecamy ci coś do jedzenia, bo tu można osłabnąć, że tak powiem, po takim czasie bez śniadania. I oby nie była to praca koncepcyjna, jak w naszym przypadku.

0: Cały czas jesteśmy w Nowym Jorku. Nowy Jork zwiedzamy wzdłuż i wszerz, a teraz obok motoryzacji. Moja ulubiona tematyka, jeśli chodzi o podróże, mianowicie gastronomia. Skoro byliśmy przy śniadaniu, to oczywiście teraz jest to jak najbardziej wskazane. A co zjeść w stolicy świata? Można się domyślić, że prawdopodobnie wszystko, co sobie wymarzymy. Poza nowojorskimi klasykami możemy tam spróbować kuchni z niemal każdego zakątka globu. Mowa oczywiście o Nowym Jorku. A o tym rozmawialiśmy z Aleksandrą Rakowicz, która prowadzi vloga pod nazwą Polka w Ameryce.
1: Jeśli chodzi o te nowojorskie przysmaki, to bajgle koniecznie trzeba spróbować. Polecam też ciepłego precla z ulicy. Polecam kanapkę z pastrami jak najbardziej. Jeśli chcecie iść do tego najpopularniejszego miejsca Katz Delikatesen, to trzeba iść wcześniej rano, ponieważ później cały dzień są kolejki. Jeśli chodzi o kawałki pizzy, to jest pełno miejsc, które mają za $1-2, już teraz nie za dolara, kawałek pizzy. Trzeba ją troszkę wycisnąć z niej tłuszcz, bo ona jest taka charakterystyczna, że jest polana takim tłuszczem. I jest przepyszna. Te rzeczy wszystkie są bardzo dobre. Jedyne, co jest niedobre, a jest też takie charakterystyczne dla Nowego Jorku, to wydaje mi się, że hot dogi. Mi osobiście bardziej smakowały mi bardziej te hot dogi na Orlenie niż w Nowym Jorku, prawdę mówiąc. Natomiast jak już jesteście w Nowym Jorku, to jeśli chodzi o gastronomię, to powiem wam o jeszcze jednym takim aspekcie magii Nowego Jorku, który sprawia, że tam ludzi ciągnie, że to miasto nie może

0: się znudzić, ponieważ tam żyje cały świat, tam żyją ludzie z całego świata. Więc wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą, gdzie wszędzie wam gra brazylijska muzyka, wszędzie brazylijskie flagi, knajpki, i przechodzicie dwie ulice dalej, jest koreańska. I nagle wszędzie tutaj jakieś fajne ponczusie, jakieś kosmetyki koreańskie, tutaj ktoś robi barbecue, jakieś bibimbap. Przechodzicie dalej, a tam nagle Chinatown. Że niezależnie od tego, gdzieś, znaczy inaczej, wchodzisz do metra i wychodzisz na randomowej stacji i wysiądziesz w małej Etiopii, w małych Chinach, w małej Japonii, w małej Polsce i możesz sobie zjeść w autentycznej knajpie z tego miejsca, usiąść na ziemi w etiopskiej knajpie i zjeść naleśnika, pójść do jakiejś żydowskiej knajpy, zjeść najlepszy hummus w swoim życiu, marokańskiej napić się genialnej herbaty siedząc na dywanie. No w ogóle genialne naprawdę jest w Nowym Jorku to, że to są bardzo, jest dużo autentycznych miejsc prowadzonych przez ludzi z tego kraju, gdzie gotują też ludzie z tego kraju, do których chodzą mieszkańcy Nowego Jorku, którzy pochodzą z tego kraju, i jako turysta można doświadczyć całego świata w jednym miejscu, zwłaszcza gastronomicznie.
1: Ja powiem wam szczerze, że troszkę się rozmarzyłem i bardzo chętnie wybrałbym się do takiego pięknego miejsca, w którym można zjeść wszystko, skąd sobie tylko wymarzymy, z każdego zakątka świata. To jest naprawdę piękna sytuacja. A my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali o motoryzację w USA. Rynek w Stanach, podobnie jak w Europie, stoi bowiem w obliczu kryzysu i trudno tutaj nazywać to inaczej.
0: Jest teraz problem, to taki, tak zahaczę o politykę, ale chodzi o motoryzację. Problemy są na paru szczeblach. Po pierwsze, problem jest taki, że teraz w związku z kłótnią Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, bo administracja Trumpa chciała, żeby zostali 51. stanem i się Kanada nie zgodziła, więc się pokłócili. I Kanadyjczycy teraz przez to zezwolili chińskim samochodom, żeby tam je sprzedawać w Kanadzie. I generalnie tutaj zarówno General Motors, jak i Ford, CEO, powiedzieli, że jeżeli dotrą chińskie samochody tutaj do Stanów Zjednoczonych, bo są zakazane, że jeżeli dotrą, to będzie koniec amerykańskiej motoryzacji, bo nie są już w tym momencie w stanie konkurować z tą technologią, którą mają Chińczycy. I też ostatnio, tak motoryzacyjno-wojenne informacje, ale właśnie też Trump ostatnio skontaktował się zarówno z General Motors, jak i z Fordem, żeby już brali pod uwagę produkowanie również elementów wojennych, a nie tylko samochodowych. Także też jest o tym mowa. Więc tyle, jeśli chodzi o rynek motoryzacji. Ceny paliw strasznie poszły do góry, a jako, że tutaj wszyscy mamy duże auta, my też z mężem oboje mamy duże auta, on ma właśnie GMC, ja mam co prawda Hyundai'a, więc trochę tam, ale SUV-a. Więc nie poszłam tutaj w amerykańskie, natomiast pełno tutaj ludzi jeździ właśnie tymi dużymi truckami, wielkimi, też tutaj jest modna ten Cybertruck, w ogóle jest modny pod Miami. W Nowym Jorku akurat nie, bo to w zakręty ledwo wchodzi, ale tutaj tak. W Nowym Jorku są modniejsze, natomiast takie mniejsze samochody, bardziej kompaktowe do parkowania. A tutaj z kolei na Florydzie to duże, wielkie, bo jest dużo miejsca.
1: Czyli ten amerykański stereotyp wielkiego auta, które właśnie zajmuje pół drogi, to nie jest takie wyssane z palca. I to, co wszyscy myślimy o amerykańskiej motoryzacji i jak ją postrzegamy, no to mniej więcej by się zgadzało. No ale jak ktoś lubi, to dlaczego mielibyśmy komuś żałować albo zabraniać? Absolutnie nie idźmy w tę stronę. O życiu w Stanach, o zwiedzaniu Nowego Jorku rozmawialiśmy z Aleksandrą Erakowicz, która prowadzi vloga pod nazwą Polka w Ameryce i tak znajdziecie ją także w mediach społecznościowych.

0: Polskim Radiu Kierowców, jako jedyni w polskim eterze, trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, co dzieje się na polskich drogach. I z racji tego, że za 10 minut wybije godzina 10, no to już teraz czas, żeby sprawdzić, co na tych drogach dzieje się właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Na kilometrze 327 doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 2 w nocy. Fragment ten należy omijać drogą krajową numer 12 przez Tuszyn i następnie ekspresową 8 do węzła Łódź Południe. Przypomnę, to był tragiczny wypadek, jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a trzy osoby zostały ranne i zostały przetransportowane do szpitala. Cały czas trwa tam akcja służb, nie wiadomo do której to utrudnienie potrwa. Jeżeli chodzi o A4 w województwie śląskim i opolskim, chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Łany a Strzelce Opolskie. Tutaj auto dostawcze uderzyło w bariery i na kilometrze 284 jezdnia w kierunku Wrocławia była zwężona. W tej chwili chyba najprawdopodobniej już jezdnia nie jest zwężona, jeżeli jest, to częściowo zwężona, bo nie obserwujemy tam już korków, a autostrada A4 była w tym miejscu dosyć poważnie zakorkowana. W województwie małopolskim przybywa samochodów w wielu miejscach, nie obserwujemy tam jeszcze korków, ale wzmożony ruch owszem, chociażby na obwodnicy Wieliczki, także na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na drodze krajowej numer 49 na wysokości Nowego Targu. Powoli także przybywa samochodów na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar i Bańskiej Niżnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 bądź nasza mobilna aplikacja.

akcja. A propos aplikacji. Siemanko, meldunek z Gryfina, stopni 22, zachmurzenie średnie, słońce się przebija, widoczność dobra, przyczepność również, Maniek z Fiesty w trasie do Szczecina. Wszystkim kierowcom życzę przyczepności i spokojności, a tym co weekend mają miłego dnia. Antek z Gryfina. Antku, dziękujemy bardzo w imieniu swoim i w imieniu wszystkich innych kierowców. Szerokości przyczepności.

0: Ciepło i coraz cieplej. Na terenie całego kraju to oczywiście z pozytywów, a na termometrach dzisiaj zobaczymy nawet 29 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 25 już teraz na ziemi lubuskiej. Tyle pokazują termometry między innymi w Zielonej Górze. Natomiast zdecydowanie najchłodniej nad morzem. Tutaj 15,5 stopnia w Ustce i generalnie od 16 do 18 stopni pokażą dzisiaj termometry nad samym morzem. Jeśli chodzi o temperatury w głębi kraju, to maksymalnie od 21 stopni. 23 kreski powyżej zera zobaczymy na północy, 26 stopni w centrum, 29 na południowym zachodzie i tak te właśnie temperatury będą nam się kształtowały. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie ono małe i umiarkowane, ale uwaga, okresami wzrośnie nam do dużego. Miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotnych opadów deszczu należy się spodziewać, a głównie na wschodzie i w centrum burze. Niestety, one zepsują nam trochę tą iście letnią aurę, którą mamy już nawet w tej chwili w pewnych częściach kraju. 1007 hektopaskali. Tyle wyniesie ciśnienie w Warszawie w południe, a jeśli mowa o tym ciśnieniu, to będzie ono wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Eldar Pedorenko, Kuba Domoracki i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się serdecznie. Witamy Was w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Zapraszamy do wspólnej jazdy, a tymczasem czytamy wpis od Oliny. Dziękuję za komę i życzę dobrego dnia. Dziękujemy również, miłego dnia i wszystkiego dobrego. Czekamy na więcej wpisów od Was.

0: To oczywiście kult na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i ja bardzo bym sobie życzył, żebyśmy mieli taką władzę, żeby nagle odwołać wszystkie drogowe utrudnienia, żeby się remonty skończyły i żeby korków magicznie też nie było.
1: Nie za dużo tych marzeń.
0: No wie pan, no myślenie życzeniowe to jest zwrot kluczowy.
1: Chociaż w jakimś sensie te twoje marzenia się troszeczkę spełnią teraz po sygnale właśnie drogowym.
0: Czyli widzisz, od marzeń do ich realizacji czasem droga jest bardzo krótka.
1: Mów więcej.
0: Dobrze, teraz mam nadzieję, że to, co powie Kuba, również okaże się magiczne i że te utrudnienia znikną w życiu prawdziwym, faktycznie na polskich drogach. Sprawdźmy, jak to wygląda okiem Kuby właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra informacja z autostrady A4 z odcinka pomiędzy węzłami Łany a Strzelce Opolskie. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia, gdzie autodostawcze uderzyło w bariery. Autostrada była tam całkowicie zablokowana, potem częściowo także zwężona. W tej chwili już jazda w kierunku Wrocławia jest możliwa całą szerokością jezdni i właściwie większych spowolnień tam nie obserwujemy. Autostrada A1 w województwie łódzkim także była zablokowana w kierunku Gdańska przez kilka dobrych godzin. Właściwie od nocy, tutaj po drugiej w nocy, pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południem doszło do bardzo poważnego, tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Chodzi o kilometr 327. I w tym zdarzeniu jedna osoba zginęła, trzy osoby zostały ranne. Autostrada była przez wiele godzin zablokowana. W tej chwili dosłownie 2-3 minuty temu drogowcy poinformowali, że autostrada jest już odblokowana, a zatem ruch po autostradzie A1 jest już możliwy w województwie łódzkim. Oczywiście na pewno spore spowolnienia tam występują i w pobliżu węzła Tuszyn i dalej w pobliżu węzła Łódź Południe. Ale dobra informacja jest taka, że nie ma już tam blokady. W województwie mazowieckim coraz więcej samochodów na wielu trasach, chociażby na krajowym

0: Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem i to w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Także na Krajowej 50 w pobliżu Słomczyna. Tutaj cały czas właściwie korki się utrzymują i od strony Grójca i od strony Góry Kalwarii. I także niedaleko Zegrza, Nieporętu. Tutaj także przybywa samochodów. Na razie nie ma za dużo korków, ale spowolnienia. Owszem, i tych spowolnień jest coraz więcej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

Teraz tak trochę odejdziemy od tematów turystyki, podróżowania i motoryzacji również, bo stała się rzecz moim zdaniem niesamowita. Nie wiem, czy pamiętacie takiego człowieka, który się nazywa Łatwogang i jeszcze niedawno prowadził charytatywnego streama, na którym zbierane były środki dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Ponad 200 milionów udało się wtedy zebrać. No i jak się okazuje, pan Łatwogang wcale się nie zatrzymuje w tych swoich charytatywnych działaniach, bo ostatnio stwierdził, że bierze rower i jedzie z Zakopanego do Gdańska. I to również w celu zbożnym i charytatywnym, bo chodziło o to, żeby zebrać 12 milionów dla Maxa, który choruje na dystrofię mięśniową. To 8-latek, którego leczenie jest zaplanowane w Stanach i właśnie te 12 milionów na to leczenie było tu potrzebne. Mówię o tym trochę w czasie przeszłym, bo udało się zebrać tych 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na bardzo rzadką chorobę powodującą zanik mięśni, a Łatwogang właśnie wyruszył na rowerze spod Tatr nad Bałtyk, aby zebrać środki na jego leczenie.

0: Nie. Od piątkowego popołudnia youtuber prowadzi transmisję ze swojego przejazdu i zachęca do wpłat na ten cel właśnie. Potrzebnych było 12 milionów złotych i tą sumę udało się osiągnąć. Pojawiła się ona na koncie zbiórki w czasie przerwy w Toruniu.
1: Jest!
2: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max na pewno to ogląda albo potem obejrzy. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień, brawo dla was, bo to czasu.
0: Choć cel zbiórki został osiągnięty 100 km przed celem podróży, to Łatwo Gang dalej prowadzi zbiórkę na rzecz dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Także trzeba powiedzieć, że za co ten człowiek się nie weźmie, to mu wychodzi. I bardzo dobrze.

0: To co z tym śniadaniem, Kuba?
1: Praca koncepcyjna nadal trwa właściwie.
0: Naprawdę?
1: No prawie, że tak.
0: No weź, bo to zgłodnieć można, już nie, jest w pół do 11.
1: Ale już zaraz dyżur się nam kończy, prawda? I wtedy...
0: Obiado-śniadanie.
1: Tak, tak właśnie.
0: Obiado-śniadanie, tak. Tak żyją radiowcy, mam nadzieję, że wy tak nie żyjecie.
1: Brunch. O,
0: brunch,
1: właśnie, tak,
0: o tak, mówiliśmy o Nowym Jorku. Tam to podobno jest modne. Taki brunch właśnie. Obiado-śniadanie bardziej mi się podoba, ale jak kto woli, co się komu podoba. Nam podoba się jak najbardziej pogoda, bo to jest dobra pogoda do jazdy, ale niestety czasem w tej jeździe mogą nam przeszkadzać utrudnienia. I o tych utrudnieniach mówimy właśnie teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch i coraz większe spowolnienia na południu naszego kraju, w województwie małopolskim zwłaszcza, na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Tutaj przede wszystkim dużo wolniej jedzie się od strony Tatr w kierunku Krakowa. Wolniej jedzie się także na Krajowej 87 pomiędzy Nowym Sączem a Piwniczną Zdrojem oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Limanowej, Mszany Dolnej i Wadowic. Zakończyły się utrudnienia na A1, o tym już wspominałem, ale warto to powtórzyć, ponieważ te utrudnienia na A1 w województwie łódzkim utrzymywały się wiele godzin, od godziny właściwie drugiej w nocy. Tam doszło wtedy pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe do bardzo poważnego, tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Trasa, czyli autostrada A1, była zablokowana w kierunku Gdańska. W tej chwili już można jechać całą szerokością jezdni, zarówno w kierunku północnym, jak i w stronę południa, czyli w stronę, powiedzmy, Katowic. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to tutaj wzmożony ruch, także spowolnienia spore, takie niedzielne, przedpołudniowe, chociażby obserwujemy na Krajowej 7, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem. Podobnie na drodze krajowej nr 61, niedaleko Zegrza, oraz na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. A Krajowa 50 koło Słomczyna, czyli pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią, nadal jest zakorkowana. Te korki są troszeczkę mniejsze niż jeszcze, powiedzmy, godzinę czy dwie godziny temu, ale cały czas, no niestety, Krajowa 50 jest po prostu zakorkowana i pomiędzy Słomczynem a Grójcem, i pomiędzy Słomczynem a miejscowością Żyrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli wybieracie się gdzieś nad jezioro albo gdzieś, gdzie jest troszeczkę chłodniej niż w mieszkaniu, to pamiętajcie, tam też mogą tworzyć się korki.

0: My z Kubą od samego rana rozmawiamy o tym, co nazywa się śniadaniem w wersji koncepcyjnej.
1: Znaczy, między innymi, bo nie tylko.
0: Tak, między innymi i z tej okazji ściągnąłem Kubę do studia poza serwisem drogowym, bo jak wiadomo, Kuba jest bardzo miłym kolegą i oczywiście na to się zgodził. Do tego wszystkiego mogę powiedzieć, że słuchacze tutaj się aktywnie udzielają, Jakubie, i to nie tylko te płatki z ketchupem.
1: No bo jedzenie to jest taki miły temat zawsze dla nas wszystkich.
0: Tak, ale Kuchnia Fusion ma swój ciąg dalszy. Posłuchaj.
2: No to panowie, kanapkę trzeba zrobić. Trzeba będzie szklankę. Tak, z kromki chleba szklanką wykrawamy kółeczko i smarujemy po obu stronach masełkiem. Następnie przychodzi bolesna część, czyli trzeba ugotować jajka. Jajko ugotowane przekrajamy na pół. Wkładamy między połówki to kółeczko z chleba i jest kanapka.
0: Rozumiesz?
1: No
0: bierzesz,
1: tak.
0: Przekrajasz jajko ugotowane na twardo, w środek chleb i jest kanapka. To jest wersja kanapki z chlebem, której nie znałem.
1: Czekałem na puentę.
0: Tak, do tej pory myślałem, że kanapka z chlebem to wiesz, że bułeczka, przekrajasz sobie bułeczkę, w środek dajesz chleb i masz kanapkę z chlebem. Ładne. A tutaj widzisz, taka powiedziałbym... dieta keto? Tak, to można nazwać?
1: Ale trzeba mieć szklaneczkę, czyli najpierw trzeba na przykład, można pierogi zrobić, prawda, bo tam też jest szklanka potrzebna do ciasta i kanapeczka na drugie śniadanie.
0: No i widzi pan, i nie trzeba kupować nie wiadomo jakich narzędzi, żeby mieć i obiad, i śniadanie. Dziękuję.
1: Warto słuchać Polskiego Radia Kierowców w niedzielę rano.
0: Warto, Radio Kierowców bawi i uczy, inspiracje czekają na każdym kroku i to wszystko dzięki wam, drodzy słuchacze.

0: 10 minut zostało nam do godziny 11. Tematy śniadaniowe troszkę już za nami, ale może niekoniecznie, bo napisał do nas kolejny słuchacz, że ta opcja kanapki z jajkiem na zewnątrz popularna, tylko nie z jajkiem na twardo, tylko chlebem namaczanym w surowym jajku roztrzepanym jak na jajecznicę. Na patelnię z minimalną ilością tłuszczu, do tego dodatki typu szczypiorek do jajka jak najbardziej.
1: A o tym to już słyszałem i nawet jadłem.
0: Tak, tak zwane jajochlebki.
1: Tak.
0: Albo tosty francuskie.
1: No, powiedzmy, tak.
0: Wszystko zależy od nazewnictwa. W każdym razie jajochlebki z kanapką z chleba to na pewno byłaby sycąca opcja na śniadanie. Ale to może nie dzisiaj. Zostawmy tematy gastronomiczno-śniadaniowe, a przejdźmy do tego, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na A1 utrudnienia, przypomnę, zakończyły się w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe, ale spore właściwie problemy utrzymują się w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to oczywiście związek z pracami remontowymi. Utrzymują się tam dość spore spowolnienia. Wzmożony ruch na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, także na drodze Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na Krajowej 61 niedaleko Zegrza. A teraz Małopolska. Tutaj dużo wolniej jedzie się na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Białego Dunajca, Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu. Przypomnę, że te fragmenty ewentualnie można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Spore spowolnienia, a wręcz niewielkie, ale jednak korki obserwujemy na drodze krajowej numer 28, niedaleko Mszany Dolnej, a także Wadowic, oraz przybywa samochodów w pobliżu Krakowa, zwłaszcza na krajowej 7, na południe od Krakowa, czyli to jest Zakopianka po prostu, w Libertowie, i na północy jest dosyć podobnie pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także coraz większy ruch obserwujemy chociażby niedaleko Pruszcza Gdańskiego, na drodze krajowej numer 91, czy na trasie wojewódzkiej numer 216 w pobliżu Pucka.
2: PRK, Polskie

0: Radio Kierowców.
1: A teraz utwór, powiedziałbym, taki z przesłaniem. Może wolniej. Dominik Dudek.

0: dzień. Nieco ponad 4 minuty do 11. Marcin Koczyba w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Podobno w niedzielę nie należy używać słowa jutro.
0: Aha.
1: Ani tego słowa na P, które jest po niedzieli. Tak ostatnio słyszałem.
0: Dobrze, pomidor to może jest to słowo, którego nie powinniśmy używać. Natomiast my jesteśmy w dyskusji śniadaniowo-jajecznej. Posłuchaj proszę.
2: No nie, to nie są tosty francuskie, to jest po prostu chleb w jajku. Tost francuski, żeby dobrze zrobić, to najpierw jest potrzebna szklanka. Otóż w kromce chleba wykleja się kółeczko. I tam się wbija po prostu na patelni jajko. I wtedy się to smaży.
0: I skąd się wziął ten śmiech u słuchacza? Już ci tłumaczę, bo wcześniej słuchacz nam sugerował, żebyśmy wzięli kromkę chleba, wykrawali tą szklanką kółeczko i wsadzili ten kawałek chleba między dwie połówki ugotowanego jajka. I takie śniadanie nam sugerował.
1: No okej. <okay.
0: grym> Także...
1: może kiedyś spróbuję.
0: Także stąd to się wzięło. Ja tej kanapki nie znałem. Mhm. Powiem ci szczerze, kanapka z chlebem tak... Ale w formie takiej, że...
1: Kanapka z jajkiem.
0: Tak, z chlebem, że przekrajasz bułkę i wsadzasz chleb do środka.
1: A w ten sposób jeszcze?
0: Tak,
1: to już jest bardzo ciekawe rzeczywiście.
0: A, prawda?
1: Tak, ziemniaki z ryżem na przykład, tak, jakby tak, ktoś lubił.
0: Także jakbyś jutro planował śniadanie, to proszę bardzo.
1: Ja chyba jednak zostanę przy swoim.
0: Dobrze. Nie namawiam, generalnie to jest opcja dla odważnych. Marcin Koczyba po godzinie 11. Ja dziękuję, odmeldowuje się Maciek Sampolski.

0: 11 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 26 stopni w Zielonej Górze, 16 stopni w Ustce. To najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce w Polsce. A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami trochę więcej chmur i mogą też pojawić się burze z opadami deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu do 29 na południowym zachodzie. Czyli piękny, upalny dzień przed nami. Tylko się tym cieszyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę pamiętać o naszej aplikacji. Mogą Państwo do nas pisać, mówić. Zachęcam, zapraszam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po 11. Emilia Kleszczewska w studiu. Tyle
1: dzień
0: słońca
1: dobry.
0: W całym mieście, prawda?
1: Piękny nie widziałeś dzień. Tego jeszcze?
0: Ja już dzisiaj zdążyłem zobaczyć, ale kto nie widział, niech odsłoni okna.
1: Tak, jest sobota, więc może jeszcze nie wszyscy dzisiaj wstali. Może.
0: Czekaj. Co tam dzisiaj jest?
1: Przepraszam, niedziela.
0: No właśnie.
1: Po sobocie.
0: Sobota była wczoraj.
1: Tak, po sobocie, że jeszcze nie wszyscy wstali w niedzielę, o to mi chodziło dokładniej. Więc jeżeli już otworzycie oczko, to tak, warto.
0: To zaraz potem
1: otworzyć.
0: Drugie proponujemy. Bo
1: drugie otworzyć?
0: Tak.
1: Bo
0: obydwa
1: piękne słońce
0: i
1: jest.
0: Piękny dzień, słoneczny, pogodny miejscami. Mogą pojawić się burze, tak zapowiadają synoptycy, ale to lokalnie i niewielkie. A tak ogólnie rzecz biorąc, wczoraj na przykład napisał do nas słuchacz, nie wiem czy pamiętasz wieczorem, bo przecież pracowaliśmy tu razem, i powiedział, że brał udział w maratonie i w słuchawkach miał cały czas Polskie Radio Kierowców.
1: Tak,
0: miło.
1: Tak. Czyli fajnie, czyli napędza nasza audycja do tego, żeby w maratonie, bo rozumiem rowerowym, tak?
0: Nie, chyba biegu.
1: Biegu. A,
0: no, tak
1: taki maraton, okej. Okay. No to świetnie w takim razie. No niektórzy słuchają tylko muzyki, a niektórzy potrzebują też wartościowych treści.
0: No to już wiesz, o tobie wczoraj był, tak? No,
1: więc i o tobie też.
0: Jak najbardziej.
1: Czyli tak, dzisiaj niedziela, 24 dzień maja.
0: Muszę... Tak jest. Godzina 11:10. To oznacza, że czas dla wiadomości dla kierowców, ale państwo mogą też do nas napisać lub opowiedzieć, w jakich okolicznościach słuchacie teraz Polskiego Radia Kierowców. Co robicie? Jedziecie samochodem, gotujecie obiad, a może po prostu leżakujecie. Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wiemy, że zakończyło się już utrudnienie między Tuszynem a Łodzią południe, 327 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. No i niestety jest to bardzo poważne w skutkach zdarzenie drogowe. Jedna osoba zmarła. Trzy osoby są ranne. Zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska i to jest zdarzenie drogowe, które pojawiło się oczywiście w naszych komunikatach po godzinie 2:00 i dopiero, no tak całkiem niedawno rzeczywiście można tam na A1 bez problemów przejeżdżać. Natomiast aktualnie wzmożony ruch jest na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą Łomiankami a Czosnowem, także droga krajowa nr 79 w pobliżu Piaseczna oraz na drodze krajowej nr 61 w okolicy Zegrza też są troszeczkę trudniejsze warunki drogowe. Natomiast remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem jeszcze dzisiaj i na fragmencie prawie 9-kilometrowym jezdnia jest zwężona, no jest też ograniczona prędkość dokładniej do 50 km/h.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: sobie pas.
1: 18 minut po 11 PRK, Polskie Radio Kierowców. W Krakowie sezon motocyklowy można uznać za oficjalnie otwarty. Wczoraj przypomniał o tym mieszkańcom miasta charakterystyczny warkot silników i zapach palonej gumy. Kilkuset motocyklistów przejechało ulicami aż do zalewu w Kryspinowie.
2: Ja jeżdżę już 3 lata i żona mnie namówiła.
3: Żona?
2: Tak.
3: O, proszę.
2: To nie był mój pomysł, to był pomysł żony, żona mnie namówiła. Zrobiliśmy prawo jazdy i jeździmy. To jest nasza pierwsza parada, wcześniej tego nie robiliśmy. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda. Może kogoś poznać.
3: A widzi pan tu jakieś maszyny, które się panu podobają gdzieś tam?
2: Ja osobiście będę tutaj szukał motocykla dla siebie.
4: Jest fajnie, jest atmosfera i konkursy, nie konkursy. Można sobie pooglądać motory jakieś.
3: Wymiana informacji,
4: znajomi, nowi.
1: No właśnie, i motocykl to jest styl życia, to nie jest tylko środek transportu, więc to, co też bardzo mnie zawsze zachwyca w tym środowisku motocyklowym, to, że ci ludzie się wzajemnie wspierają. Jeżeli jakiś motocyklista ma kolizję, zaraz obok niego są inni, którzy pytają, czy pomóc i tak dalej. Szkoda, że wśród kierowców samochodów tak nie jest. No ale dobrze, motocykliści zaczęli przejazd, rzeczywiście parada, jak zwykle prawie 1000 motocykli robi ogromne wrażenie. No a państwo do nas piszą, na przykład: dzień dobry Marcinie, wszystkiego dobrego na niedzielę. Słucham cię wraz z synem Wiktorem. Młodzież na huśtawce, a ja siedzę nad pracą zaliczeniową na studia podyplomowe. Przesyłam fotografie z nocy muzeów. Pozdrowienia, Aleksander Koch. Znacie Aleksandra, on często u nas pojawia się w Motoretro i będzie się pojawiał, bo to człowiek, który ma ogromną wiedzę. Aleksander, pozdrawiamy. Ma się rozumieć. Kolejny wpis, pozdrawiam. O, proszę, jak ładnie. Pozdrawiam najlepsze radio we wszechświecie. Norbert też pracuje. No właśnie, no to wiele osób pracuje, my też teraz pracujemy. Kolejny wpis, dzień dobry panie redaktorzu, a to ja już wiem kto. Pozdrawiamy całą ekipę PRK i słuchaczy, miło nam będzie spędzić z wami czas na trasie Szklarska Poręba Warszawa. Właśnie ruszamy i cieplutko pozdrawiamy Emilia i Przemek, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Też was pozdrawiamy, jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie. No i co mamy dalej? Działeczka, traweczka, kosiareczka, pozdrawiam serdecznie wszystkich, życzę miłego dnia. Paweł z Forda. Pawle, pozdrawiamy i życzymy miłego dnia, rzeczywiście w taki dzień jak dzisiaj działania gdzieś w terenie super się przydają. Ja w niedzielę jestem w pracy i pakuję buty na wysyłkę, żeby koniec następnego tygodnia mieć wolny i popłynąć do Szwecji na ryby. Bartek z Goslar do nas napisał. Pozdrawiamy, no i życzymy miłego pakowania i słuchania Polskiego Radia Kierowców. Proszę do nas pisać, gdzie państwo są, w jakich okolicznościach słuchacie nas dzisiaj, nawet na dyżurze w szpitalu, jak się okazuje, pan Norbert do nas napisał. Więc jest miło i sympatycznie, że państwo są dzisiaj z nami, a my jesteśmy z wami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11:29. Słucham codziennie PRK od 3 lat, uwielbiam sympatycznych, o proszę bardzo, prowadzących, świetne audycje, konkursy i dobrą muzykę. Pozdrawiam serdecznie Ania z Tarnowa. Pani Aniu, pozdrawiamy i ciepłe uśmiechy ślemy do Tarnowa. Podobno najcieplejsze miasto w Polsce, a na pewno w Małopolsce, więc...
1: Dzisiaj, tak?
0: Nie, w ogóle. Tarnów, tak. Tarnów to jest w ogóle takie miasto, gdzie jest troszeczkę inny klimat niż na południu Polski. Jest trochę cieplej, bardziej sucho, no i to z tego między innymi słynie, nie tylko z tego, ale to też tam się wydarzyło. Więc pani Aniu, proszę napisać, jaka tam u was temperatura jest dzisiaj.
1: Ale podobnie też jest trochę we Wrocławiu. Zawsze jak się patrzy na mapy, to Wrocław o ten 1-2 stopnie jest w górę, prawda?
0: Tak, to Wrocław jest takim, no powiedziałbym, chyba jednak najcieplejszym miastem. Nie wiem czemu. W kochanym radiu kierowców jak zwykle nie leniuchują, lecz nawet w taką niedzielę niczym mróweczki pracują. Więc docenię ich wysiłek i załączcie odbiorniki, by poprawić sobie humor lub usłyszeć z dróg wyniki z okazji pracującej niedzieli. Direks napisał.
1: No proszę, nasz Direks tutaj stał się poetą chyba
0: tak,
1: od wczoraj.
0: Ale super, świetnie. Wczoraj też... trochę tej poezji mieliśmy dzisiaj. Ciąg dalszy. No to skoro czekamy na te wyniki z dróg, to Emilia Kleszczewska teraz zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 utrudnienia utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i utrzymują się cały czas spore spowolnienia. Przypominamy także, że drugi odcinek autostrady A1 to województwo łódzkie między węzłem Tuszyn i węzłem Łódź Południe. Nie ma już utrudnień, można już przejechać, a przypomnijmy, tam przez całą noc tak naprawdę trwały prace służb po niestety też poważnym w skutkach zdarzeniu drogowym, ponieważ doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, 3 osoby zostały ranne, no i przez całą noc zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska. Teraz już tych problemów nie ma. I przypominamy także, że wzmożony ruch jest cały czas na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą Łomiankami a Czosnowem. Droga krajowa numer 79 w pobliżu Piaseczna też jest troszeczkę trudniejsza sytuacja z przejazdem oraz na drodze krajowej numer 61, a to w okolicy Zegrza. I jeszcze na koniec Pomorze zakorkowana jest trasa wojewódzka numer 215 między Władysławowem a Jastrzębią Górą i wzmożony ruch utrzymuje się także na sąsiedniej drodze numer 215 w okolicach Pucka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypomnę, że zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo dali znać, kiedy i znaczy gdzie i w jakich okolicznościach słuchacie PRK w tej chwili. Pozdrawiamy Bartka, który ciężko pracuje, aby móc jechać na ryby do Szwecji. Pozdrowienia od Mireli i Kasi. Proszę bardzo, lubię takie sytuacje. Piszcie, mówcie, aplikacja czeka.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Państwo do nas piszą. Zgadza się, Tarnów to polski biegun ciepła. Dzisiaj bezchmurne niebo, 24 stopnie i piękne słońce. Relaksuje się na balkonie, pije kawę i słucha najlepszego radia na świecie. Ania. Pani Aniu, bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Pozdrawiamy cieplutko i miłej niedzieli życzymy. No i pytamy państwa, jak państwo spędzają tę niedzielę i w jakich okolicznościach państwo słuchają Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Tak mówicie, że ludzie na maratonach słuchają Polskiego Radia Kierowców. Ja jeżdżę bardzo dużo na rolkach i wczoraj nastąpiła taka sytuacja. Fakt, no mam słuchawki, które mnie zakrywają uszów. One są takie napowierzchne, te słuchawki, więc cały dźwięk z tyłu mnie dolatuje, co się dzieje za mną, tak? Jeździłem po parku i sobie włączyłem Polskie Radio Kierowców, tak? No, fajne audycje są i tylko tyle, no. Nie wiem, może ktoś lubi, może nie. Mnie to nie przeszkadza, więc z wami nawet na rolkach się fajnie jeździ. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
0: Też pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy i uwaga na tych rolkach, na nierówności jezdni, bo to rzeczywiście, ale to po co to rolkarzom mówić, jak wiedzą. Ale jak gdyby ktoś zaczynał, to trzeba być czujnym. No i jeszcze jeden głos od państwa.
2: No, dzień dobry. Koza korzysta z długiego weekendu, bo ma i zabiera córę w góry na dwa aparaty. W międzyczasie robiąc próbne testy do prawa jazdy, bo to już 16 lat stuknęło i niedługo trzeba się będzie zbierać do BMW. Będę miał wydatki. Ech.
0: Ech, życie, chciałoby się dodać. PRK, Polski Radio Kierowców, mogą państwo do nas pisać, ale tak, będę miał wydatki, to tak się zaczyna zwykle. Pierwszy samochód, więc pierwsze przecierki, jakieś drobne usterki, no i tak się ta skarboneczka na nowo zaczyna napełniać. PRK, Polski Radio Kierowców, piszcie, mówcie, dajcie znać, jak spędzacie tę niedzielę i w jakich okolicznościach słuchacie dziś Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, a ja maluję elewację i ścigam się ze słońcem, bo zaraz wejdzie słońce na ścianę, którą maluję. Pozdrawiam Lukis z Bydgoszczy. Tak, bo potem jest, widać odcięcie, widać różnicę w kolorze, więc rzeczywiście to nie jest takie łatwe, jakby się zdawało, to malowanie. I jeszcze jeden, wiem, że moje autko nie było dawno w myjni, ale trzeci dzień z rzędu ściana wody. To chyba będzie teraz jak po umyciu zimnym prysznicu, bo tutaj 13 stopni, pisze Direx. To ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce taka pogoda dzisiaj nie występuje. No i proszę się tym cieszyć i korzystać.
1: A jaka dzisiaj temperatura? Ty tam obserwujesz na bieżąco.
0: Tak,
1: ile
0: w tej
1: nas?
0: Chwili mamy najcieplejsze miejsce w Polsce. Zielona Góra 26, pokazują termometry.
1: Już 26?
0: Tak, a w Ustce jest najchłodniej i tam jest 16 stopni.
1: Straszna sprawa, 16 stopni.
0: Duża różnica, 10 stopni. No ale to się zdarza. 10 stopni to jest akurat to, co w Polsce bardzo często się pojawia. Jak jest większa niż 10, to już rzeczywiście robi się dynamicznie i wtedy latem zwłaszcza mogą pojawić się gwałtowne burze. Dziś takich burz nie zapowiadają, więc wszystko dobrze i miło. Jedziemy ostrożnie, uważamy na siebie, piszemy, jak państwo spędzają ten czas, no i w jakich okolicznościach słuchają państwo Polskiego Radia Kierowców. Bardzo jesteśmy tego ciekawi. A teraz państwo posłuchają Emilii Kleszczewskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A lokalnie trudniejsze warunki drogowe są za Kryspinowem, na południowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic, dalej na wysokości Kopytkowa. To już w drodze do Grudziądza, autostrada A1, gdzie prowadzone są cały czas prace drogowe. Sporo samochodów jest też na przejściu granicznym, autostrada A6 Kołbaskowo i to trasa, która prowadzi Was, kierowców, do Berlina. Ruch powoli rośnie również i w Warszawie na S8 na wysokości Marymontu i po obu stronach jezdni, czyli jeżeli jedziecie do Białegostoku, ale też na przykład do Łodzi. Więcej samochodów przed samym południem jest również na dojazdówce do stolicy, czyli Krajowa 7, Dziekanów Leśny i Łomianki, a w kierunku Płońska tworzy się niewielki korek. Dobre informacje są także z autostrady A1. Przypominamy, że tam całą noc pracowały służby po śmiertelnym w skutkach wypadku. Przed trzecią między węzłami Tuszyn i Łódź Południe na 327 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak wiadomo, jedna osoba zmarła, a trzy zostały ranne i przez 7 godzin zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska, ale w tym momencie autostradowa jedynka jest już czysta i do Gdańska można przejechać. 22 513 11 11 to jest numer do Radia Kierowców, ale jak zawsze zachęcamy, żeby również korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Jest 12 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w tej chwili w Polsce, 27,5 stopnia w Słubicach. Pokazują termometry, 15,5 w Ustce i to jest miejsce najchłodniejsze konsekwentnie od rana. Tam jest najchłodniej. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, okresami nieco większe, no i też gdzieniegdzie mogą pojawić się niewielkie burze i deszcz. I to będzie głównie na wschodzie i centrum kraju. W czasie burz deszcz do 15 mm się pojawi. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu do 29 na południowym zachodzie. Czyli tam będzie dziś upalnie. A noc, która przed nami, no to jeszcze trochę godzin zostało, ale już tak Państwu na wszelki wypadek powiem, przeważnie zachmurzenie małe, czyli znowu to samo, że gdzieniegdzie może pojawić się niewielki deszcz, a temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 13 do 15. Czyli ta doba przed nami miła, przyjemna i ciepła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć, ekipo Toczek już wrócił z Warmii do z Wami do Zakopanego, około 220 km z Zakopanego. Jeszcze raz to przeczytam. Cześć, ekipo Toczek już dziś wrócił z Wami z Zakopanego, około 220 km, a teraz zawiózł córkę na mecz, czyli dokładam jeszcze 30 km do dzisiejszej trasy, a poza tym słucham Was w domu, pisze do nas Toczek. Hej, jedziemy do babci i z wielką przyjemnością słuchamy PRK, napisał Bartek. Pozdrawiamy, piszcie, dokąd jedziecie i w jakich okolicznościach w ogóle słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy kolejny wpis. Hej, wracam z Międzyzdrojów do Bielska z żoną Klaudią i córkami Amelią i Tolą. Pozdrawiam radio. Napisał do nas Karol, nasz słuchacz. No to też pozdrawiamy.
1: Dziękujemy. Karol pozdrawia radio, a my pozdrawiamy Karola.
0: No i wszystkich tych, którzy w tym samochodzie razem z Karolem, czyli całą załogę wracającą do Bolesławca. Miło tak z Państwem sobie porozmawiać.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście zostańcie z nami do samego końca, jak dojedziecie do celu, prawda?
0: Na zawsze w ogóle.
1: Na zawsze. Tak. Już możecie na zawsze jeździć po Polsce wzdłuż i wszerz.
0: A już na pewno nie przełączać radia.
1: Tak, to jest jedno. Przerwa jest od godziny 22 do godziny 6 rano. Wtedy ale można odpocząć.
0: Ale radio wciąż nadaje, więc można nocą też posłuchać,
1: słuchać
0: jak
1: muzyki.
0: Ktoś. Tak, oczywiście, że tak. No dobrze, teraz zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dosłownie przed chwilą pojawiła się informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, województwo opolskie. I to dokładnie odcinek Opole-Kluczbork, droga krajowa numer 45 na wysokości miejscowości Kuniów, 144 km. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma na razie informacji o osobach poszkodowanych, natomiast wprowadzony został ruch naprzemienny. I taka sytuacja jest od godziny 12. Te problemy z przejazdem mogą być jeszcze przez najbliższą godzinę. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, jest on dobry raczej w całej Polsce, chociaż delikatne spowolnienia są na autostradzie A1. Kopytkowo, Bobrowiec, tutaj rzeczywiście zaczyna się korkować autostrada w kierunku Grudziądza, dalej Torunia też czy Łodzi. Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli możecie, to oczywiście zjedźcie na drogi lokalne, chociaż ten korek, tak jak mówiłam, nie jest dość długi. Ma on mniej więcej kilometr i dalej jedzie się już dobrze. A my oczywiście czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i naturalnie mogą Państwo wciąż opowiadać, w jakich okolicznościach słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut, 19, już prawie po 12. Państwo cały czas mogą do nas pisać i mówić, zachęcamy. Jak się okazuje, wiele osób dzisiaj podróżuje i te wpisy do nas docierają. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Malagi. Minęliśmy Lyon i cały czas z wami. Pozdrawiamy Ania, Darek i Lola. A Lola jest pieskiem, tutaj mamy zaznaczone, więc pozdrawiamy Darka, Anię, Darka i Lola, Lolę również, tak? Bo Lola, czyli to pewnie jest dziewczynka. I jeszcze jeden wpis. My w tych pięknych okolicznościach przyrody pozdrawiamy ze Szkierów Jędrula i nasz wspaniały model. No to pozdrawiamy, no i życzymy wszystkim szerokiej drogi. Piszcie do nas, gdzie jesteście, jak wam się podróżuje, w jakich okolicznościach słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Teraz trochę o remontach opowiemy, bo zrobiło się ciepło, już wiosna w pełni, lato zaraz, więc i sezon remontowy się rozpędza. Szymon Piechowiak w Polskim Radiu Kierowców opowiadał nam o drogach, na których prowadzone są właśnie prace lub tam, gdzie się zakończyły, czyli robimy sobie taki wiosenny przegląd tego, co na drogach. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapytaliśmy go, czy remontowanych tras jest wciąż dużo.
1: Odcinki, które oddajemy, udostępniamy kierowcom. Kilka dni temu obwodnica Wąchocka, jeszcze wcześniej na Majówkę odcinki autostrady A2, czy odcinek drogi ekspresowej S6. Mamy odcinki, które są w trakcie realizacji, zarówno już na tym takim, bym powiedział, finalnym etapie, gdzie w zasadzie widać przyszłą drogę, brakuje tylko jeszcze kropki nad i, ale też budowy, które są w trakcie realizacji, niektóre jeszcze na etapie prac ziemnych. Są też inwestycje, które jeszcze nie wyszły z biur, czyli są na etapie przetargów, są na etapie prac przygotowawczych, więc mapa drogowa naszego kraju zmienia się bardzo. Tuż przed Majówką przekroczyliśmy 5,5 tysiąca kilometrów dróg szybkiego ruchu. Taką siecią dróg szybkiego ruchu mogą poruszać się dzisiaj kierowcy. To ponad 1900 kilometrów autostrad i prawie 3600 kilometrów dróg ekspresowych.
0: No, trzeba przyznać, że jest to zauważalne i że dużo lepiej jeździ się w tej chwili polskimi drogami niż jeszcze kilka lat temu. Wracając do tego, co państwo robią, kiedy słuchają państwo Polskiego Radia Kierowców, to mamy tutaj taki wpis. Słucham was, gotując barszczyk ukraiński na wyjazd w trasę. Pozdrawiam, Piotrek z Wrocławia. No to teraz taka propozycja, może państwo mają jakiś fajny przepis na właśnie taki barszczyk. Ja bardzo lubię na przykład też, w ogóle lubię barszcz, Botwinkę szczególnie, ale ukraiński barszcz też jest mocny, bardzo go lubię i jeśli państwo mają jakiś dobry przepis, to proszę podać, napisać albo opowiedzieć o nim w naszej aplikacji. No i chętnie cały czas słuchamy i czytamy o tym, co państwo robią, kiedy słuchają Polskiego Radia Kierowców.

0: Dobrego. No i kolejny wpis. Dzień dobry, wierny słuchacz. Małci słucha was dziś z trasy na Komunię Świętą. Bratanka, pozdrawiamy ze słonecznej Środy Wielkopolskiej. Macik, Małcin i mama Bożena. No to my też pozdrawiamy i wszystkiego dobrego całej tej dzielnej ekipie życzymy. Nie mamy na razie przepisu na ten barszcz ukraiński. Czy ty gotowałaś kiedyś barszcz ukraiński?
1: Nie, chyba sama nie, nie robiłam nigdy.
0: No to czekamy na przepis. Może ktoś z państwa coś podrzuci. Jak
1: no
0: to
1: pewnie,
0: zrobić,
1: my tutaj
0: było...
1: zawsze w niedzielę o jedzeniu coś musimy, prawda?
0: Ten element też może być.
1: Albo niech się pochwalą ci, co na komunii. Co na komunii będą jeść dzisiaj?
0: Rosół, dewolaj, tak?
1: No to są takie sałatki. Chyba standardy, prawda?
0: Albo schabowy.
1: Albo schabowy.
0: Tak, ale
1: oczywiście.
0: Schabowy podobno ostatnio uchodzi za mniej elegancką potrawę, w związku z tym dewolaj. Ja nie lubię dewolaja.
1: Ale dlatego, że taka nazwa jest dewolaj?
0: Być może, ale jadłem ostatnio parę miesięcy temu tak dobrego, że chyba zmienię zdanie. Że jednak może być dobry, tylko trzeba trafić na takiego kogoś, kto umie robić.
1: Masz rację, no fajnie, bo tamten serek taki wypływa. No dobra, tak? Się zaraz zrobię głodna.
0: Jasne,
1: przejdźmy
0: dobrze.
1: Może do dróg.
0: Tak, no to jedziemy, a państwo piszą. Można oczywiście o jedzeniu, ale też bardzo jesteśmy ciekawi, tak jak to dzisiaj bardzo ładnie nam się rozwija, w jakich okolicznościach państwo słuchają Polskiego Radia Kierowców, a teraz zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W województwie małopolskim cały czas zwalnia autostradowa obwodnica Krakowa, ale nieznacznie. W drodze do Katowic są nieco trudniejsze warunki drogowe i problemy mogą pojawić się dokładniej na węźle Tynieckim. W dużo poważniejszej sytuacji jest natomiast dojazdówka do Krakowa, czyli Zakopianka. W miejscowości Gaj samochody zwalniają no, dosyć mocno i do Krakowa jest w tym momencie 4-kilometrowy korek już. Utrudniony przejazd jest także na drodze w kierunku Nowego Targu, czyli Bańska Niżna. Szaflary, tam też kierowcy stoją i utrudnione warunki są w samym Nowym Targu również, czyli droga krajowa numer 49. Korek jest dokładniej przed rondem Jana Pawła II. Z dojazdówek do dużych miast przypominamy, że do stolicy też jedzie się wolniej. Krajowa siódemka, Dziekanów Leśny i Łomianki, to w obu kierunkach są te utrudnienia z przejazdem. No i jeszcze informacja od służb, powtarzamy, droga krajowa numer 45 Opole-Kluczbork na wysokości miejscowości Kuniów. Na 144 kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, natomiast wprowadzony jest ruch naprzemienny i jeszcze jedna informacja dosłownie sprzed chwili. Droga krajowa numer 77 Leżajsk-Jarosław na wysokości Dębna, to województwo podkarpackie, gdzie zderzył się samochód osobowy z motocyklem. No i niestety już teraz wiemy, że jedna osoba jest ranna. Służby są na miejscu zdarzenia i kierują ruchem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny wpis od państwa. Zapraszam PRK i wszystkich słuchaczy do Brnia 14 czerwca na czwarty pokaz pojazdów zabytkowych i unikatowych. Szósty powiatowy Dzień Bezpieczeństwa, pierwszy rajd turystyczno-krajoznawczy po Powiślu Dąbrowskim, prezentacja wielkiej wyprawy maluchów, miasteczko ruchu drogowego i naczepa edukacyjna i wiele innych atrakcji, między innymi dobra kuchnia i zabawa. Napisał do nas nasz słuchacz pan Norbert, więc jeśli państwo byliby gdzieś w tej okolicy, albo może wręcz wprost się wybrali, to 14 czerwca bardzo ciekawa impreza właśnie w Dąbrowie, w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej, miejscowość Breń. I to tam wszystko będzie się odbywało. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, a ja nie potrzebuję żadnych dewolajów, zup ukraińskich, jajek, ala coś tam. Jestem z kraju szerokiej wiedzy kucharskiej, więc schabowy, bigos i zalewajka albo szczawiowa. Nawet mogą być po żołniersku kartofle w mundurkach, też dobre. No i wymienił... Łeś, drogi Direksie, wszystko to, co lubię, czyli i schabowy, wiadomo, bigos, wiadomo, szczawiowa, moja ulubiona zupa w ogóle latem, jeszcze taka z jajkiem albo z ryżem do wyboru, no i te kartofle w mundurkach też lubię, więc gdybyśmy mieli iść na obiad, to chyba dopasujemy do siebie menu. No dobrze, teraz było dzisiaj już trochę o otwarciu sezonu motocyklowego, teraz o sezonie rowerowym, bo ten już w pełni od dłuższego czasu. W PRK w ubiegłym tygodniu gościliśmy rzecznika finansowego Marcina Jaworskiego. Rozmawialiśmy z nim o ubezpieczeniach dla rowerzystów. Pytaliśmy, czy warto mieć takie ubezpieczenie i co w sytuacji, gdy zostaniemy potrąceni przez auto, a jego kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia.
1: Polskie prawo jakby przewiduje wsparcie dla rowerzystów w takiej sytuacji, jeśli nie wiemy, kto wyrządził nam szkodę właśnie w przypadku takiego rowerzysty.
2: Kierowca zbiegł, tak, z miejsca wypadku?
1: Kierowca zbiegł lub też nie miał ważnego OC, bo zgłaszamy się do dowolnego ubezpieczyciela, który oferuje w Polsce OC komunikacyjne i takim formalnym płatnikiem jest oczywiście Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale te kwestie związane ze zgłoszeniem załatwiamy u ubezpieczyciela. Przy czym bardzo ważne zastrzeżenie, ta ochrona w takich sytuacjach działa zasadniczo w poważniejszych wypadkach. To jest tak, że generalnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokrywa właśnie w takiej sytuacji te tak zwane szkody osobowe, czyli ewentualne rekompensaty właśnie za koszty rehabilitacji, na przykład tej złamanej. Odszkodowanie za ten zniszczony rower można uzyskać, jeśli w takim zdarzeniu ktoś odniósł obrażenia powodujące roztrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. I do tego jeszcze to odszkodowanie jest pomniejszane o równowartość 300 euro. W związku z tym ten system działa zasadniczo przy poważniejszych szkodach.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Warto się ubezpieczać. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Kiedyś takie stare hasło z dzieciństwa niemalże pamiętam. Ale coś w tym jest, że ubezpieczenie zawsze się przydaje. I tak samo, jeśli państwo, to już samochodowa przygoda, jeżeli państwo ubezpieczają samochód, upewnijcie się, że macie ubezpieczenie szyby samochodowej i że możecie sobie też wykupić takie ubezpieczenie od utraty

Zniżki na ubezpieczenie. Też warto to mieć, bo w dzisiejszych czasach szyby naprawdę dużo łatwiej się rozbijają. To wszystko dlatego, że ekologiczna forma produkcji tych szyb, ograniczenie ołowiu, który był używany do szyb, powoduje, że one są mniej, no, jeśli szyba w ogóle może być elastyczna, w każdym razie na pewno są mniej, mniej odporne na takie uderzenie, nawet małego kamyczka. To o ubezpieczeniu. Dobrze, proszę do nas pisać, proszę mówić, gdzie państwo są, jak państwo spędzają tę niedzielę, no i w jakich okolicznościach słuchają państwo Polskiego Radia Kierowców.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, Skalne Miasto Czechy, następnie Polanica Zdrój. Pozdrawiamy Ania i Darek ze Złotej, też pozdrawiamy.
2: Skalne Miasto to chyba nawet jest w nazwie Adrspach, z tego co kojarzę. Byłam. Piękne miasto skalne, piękne miejsce. Tamta woda jest taka turkusowa. Nie wiem, czy byłeś kiedyś.
1: No nie byłem i słucham z zaciekawieniem.
2: No, pamiętam aż do dzisiaj. Rzeczywiście fajne w ogóle, fajne miejsce dla nas, bo to jest bardzo blisko. Rzeczywiście tam nie trzeba jechać długo, zwłaszcza jeżeli na przykład się mieszka gdzieś w okolicach Krakowa, Katowic, Wrocławia. No to fajny wypad na weekend. Pięknie było. Byłam, polecam.
1: Ja byłem blisko, żeby tam pojechać, ale jakoś się nie złożyło. W ogóle odkryłem wtedy okolice Wambierzec. To jest też taka bardzo ciekawa miejscowość.
2: Tak,
1: tam jest taki rynek zabytkowy, gdzie jest 7 bram Jerozolimy. Każdy wjazd na ten rynek to jest inna brama jerozolimska. To jest tak specjalnie zbudowane. No i przepiękny kościół zabytkowy. No i dużo takich zabytków, które są w gorszym stanie w okolicy, czyli stare jakieś zamczyska, gdzie może białe damy jakieś się pojawiają.
2: Wambierzyce są zawsze w planie wycieczki, właśnie jeżeli jedzie się do Czech. To pamiętam, że jeżeli jechaliśmy
1: ze szkołą... Blisko.
2: No widzisz?
1: I nie.
2: Tak, szkolne wycieczki do Czech to zawsze był przejazd przez Wambierzyce, ale piękne są i rzeczywiście przez nas może trochę zapomniane, warto odwiedzać.
1: Chyba jeszcze nieodkryte nawet.
2: Albo
1: wiesz,
2: nawet
1: tak
2: nieodkryte.
1: Więc warto to odkryć. Dobrze, proszę do nas pisać, mówić, dokąd państwo jadą, jak spędzacie tę niedzielę, no a także chętnie poczytamy, w jakich okolicznościach państwo nas słuchają, bo może państwo nigdzie nie jadą, tylko siedzą na ławeczce na przykład lub leżaczku. Pogoda sprzyja. Teraz wiadomości dla kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po 12 w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 77 między Lżajskiem a Jarosławiem na wysokości Dębna doszło do zdarzenia drogowego samochodu osobowego z motocyklem. Już teraz wiadomo, że w wyniku tego zderzenia jedna osoba jest ranna. Służby są na miejscu, kierują oczywiście ruchem i te problemy z przejazdem mogą tam potrwać jeszcze do godziny 14. W województwie opolskim między Opolem a Kluczborkiem, dokładniej na wysokości Kuniowa, zdarzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma tam rannych. Kierowcy przejeżdżają jednym pasem naprzemiennie. To odcinek prowadzący w kierunku Opola. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, gdzie on rośnie? W województwie małopolskim przypominamy, że cały czas zwalniacie na autostradowej obwodnicy Krakowa, ale nieznacznie. W drodze do Katowic są nieco trudniejsze warunki drogowe i te problemy mogą pojawić się na węźle tynieckim. Dokładniej. Jeszcze sporo samochodów oczekuje na przejazd na przejściu granicznym w Kołbaskowie. To autostrada A6 w kierunku Berlina. Z dojazdówek w dużych miastach stolica cały czas jedziecie wolniej na Krajowej Siódemce, czyli ruch kumuluje się na wysokości Dziekanowa Leśnego i Łomianek. 22 513 11 11. Przypominamy o numerze do Radia Kierowców. Czekamy cały czas na wasze informacje, ale też oczywiście jest dostępna nasza aplikacja mobilna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wiadomości dla kierowców przygotowała Emilia Kleszczewska. Państwo piszą: witam, w piękną niedzielę jadę z żoną do Augustowa. Pozdrawiam, Łukasz. No, też...
2: Augustowo też super, też byłam, też polecam.
1: Augustowskie noce, była taka piosenka. Pamiętam.
2: Jeziora piękne.
1: No właśnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 13. Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28,5 stopnia w Słubicach, no czyli blisko 30 stopni już, upalne popołudnie. No a w Chustce 16 stopni i to jest miejsce najchłodniejsze. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, tylko miejscami nieco większe i tam mogą pojawić się również niegroźne burze z deszczem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21-23 na północy, około 26 w centrum, na południu do 29 na południowym zachodzie, nad samym morzem do 18 stopni pokazują termometry. W nocy bardzo podobna pogoda, też zachmurzenie zmienne, w każdym razie niegroźne, raczej padać nie powinno, a lokalnie mogą pojawić się burze, też niegroźne i nie z jakimiś mocnymi opadami. To bardziej przelotne opady deszczu będą, a temperatura minimalna nocą od 8 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 13 do 15. No i tak się ta noc zapowiada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 13. Dzisiaj niestety wracamy do Sosnowca, a wczoraj z dwójką dzieci weszliśmy na Morskie Oko. Spacer po Krupówkach, dzisiaj Gubałówka i czas wracać do domu. Pozdrawiamy wszystkich, Paulina z rodzinką. Też pozdrawiamy Paulinę i całą rodzinkę. No i fajnie, że spędziliście miło ten weekend, bo rzeczywiście pogoda sprzyja.
1: Trzeba korzystać, póki jest, prawda? Chociaż chyba dobrze się zapowiada lato, z tego co patrzyłam ostatnio, że chyba nie ucieknie nam to ciepło tak szybko.
0: 26,5 stopnia w Tarnowie, pisze pan Norbert.
1: A jeszcze była jakaś wiadomość z Estonii, tak? Że 23?
0: Tak, jest, faktycznie. Pozdrowienia z południowej Estonii, tutaj 23 stopnie i słoneczko, lekki wietrzyk. Pozdrawiam Grzegorz. Pozdrawiamy pana Grzegorza. Ta Estonia to ciekawe, czy to jakiś wypoczynek, czy raczej dłuższe miejsce pobytu.
1: Właśnie, może nam zdradzić, słuchacz.
0: Ja nigdy nie byłem w Estonii i ciągle gdzieś tam myślę sobie, że chciałbym, bo to chyba jest dobry kierunek, żeby trochę pozwiedzać.
1: Tak, ładne w ogóle miejsca. Zrobić sobie taki tur Litwa, Łotwa, Estonia, prawda? Mhm. I zwiedzić sobie trzy kraje, jeden po drugim, taka kilkudniowa wycieczka, to byłoby coś fajnego, zwłaszcza, żeby stolicę chociaż zobaczyć.
0: Tak, to czekamy, może nasz słuchacz nam podpowie, co tam warto zobaczyć.
1: Podobno stolica Estonii jest naprawdę przepiękna, jest taka unikatowa.
0: No to dobrze.
1: No jak widać, nie jest wcale zimno.
0: Brzmi
1: można
0: jak
1: jechać.
0: 23
1: jedziemy.
0: Stopnie, tak? Tak.
1: No. Dobrze. Jedziemy.
0: Dobrze, jedziemy, a teraz sprawdzamy, co na drogach, bo żeby dojechać, to trzeba jechać. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrzymują się problemy na trasie, na drodze krajowej numer 77, odcinek Leżajsk-Jarosław. Na wysokości Dębna to województwo podkarpackie, gdzie po godzinie 12 zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, dlatego służby, nie tylko policja, ale też właśnie służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia i kierują ruchem. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze przynajmniej do godziny 14. Najlepiej omijać. Droga krajowa numer 45. To województwo opolskie, 144 km, a odcinek Opole-Kluczbork na wysokości miejscowości Kuniów, gdzie po godzinie również 12 zdarzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest ruch naprzemienny. Nie widać, żebyście tam mieli problemy z przejazdem. Raczej dojeżdżacie bez większych problemów do celu, także można przejeżdżać przez Krajową 45. Przypomnę, tam ruch naprzemienny. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie się korkuje trasy po godzinie 13, no to tak naprawdę nie schodzimy z tego Krakowa i z województwa małopolskiego. Tutaj cały czas w gorszej kondycji, gorsze warunki drogowe są na autostradzie A4. To nitka, która prowadzi Was od węzła Kraków Południe do Katowic oraz utrudnienia są na wysokości Libertowa i trochę wcześniej, czyli Zakopianka oczywiście. Tam też widać, że jest zdarzenie drogowe, jeżeli tylko macie taką możliwość. No to lepiej omijać Zakopiankę w tym momencie i przejechać przez drogi lokalne. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: RK, Polskie Radio Kierowców, 23 minuty po godzinie 13. Na jakich drogach dochodzi do największej liczby wypadków i na jakich, na których spośród nich zdarzenia drogowe są najtragiczniejsze? O tym mówiła w PRK, Polskim Radiu Kierowców, Maria Dąbrowska-Lorantz, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Instytutu Transportu Samochodowego.
1: Główny ruch, gdzie jest bardzo duże natężenie, to jest 12% na sieci dróg, a pozostałe drogi to są gminne, samorządowe, to są te miasta, to są wsie i one stanowią 88% dróg, ale na tych drogach właśnie takich najważniejszych mamy 40% wypadków i ponad 50% osób zabitych na drogach. Także mimo, że to jest stosunkowo mała część sieci, to tam dochodzi do największej liczby ofiar drogowych. Ale jeśli spojrzymy z punktu widzenia terenu zabudowanego i niezabudowanego, tutaj mamy właśnie te miasta, to jeśli chodzi o liczbę wypadków, to 70% jest w terenie zabudowanym, a tylko 30% poza terenem zabudowanym. Ale jeżeli już patrzymy na liczbę zabitych, to w tym terenie zabudowanym, w miastach ogólnie rzecz biorąc, w miejscowościach mamy tylko 38% zabitych, a te ponad 60% to jest teren niezabudowany, czyli można to w skrócie powiedzieć, w co szóstym wypadku na drogach pozamiejskich ginie człowiek, a w co dwudziestym w miastach, czyli może wypadków jest więcej, ale zagrożenie z punktu widzenia ciężkości tych wypadków jest dużo większe. No drogi jeszcze możemy też dzielić autostrady, drogi.

0: drogi dwujezdniowej, dwukierunkowej.
1: Tak, no i to generalnie rzecz jasna wynika też z tego, że poza terenem zabudowanym jeździmy szybciej, więc te skutki zderzenia czy potrącenia bywają cięższe, gorsze, bo właśnie to jest tego powód, więc no trzeba uważać i jak ktoś ma za ciężką nogę, to naprawdę warto się nad tym zastanowić i trochę nad tym popracować, bo wypadek, jeśli już do niego dojdzie, jest nieodwracalny. Nawet jeżeli jest to drobna stłuczka, to gdzieś tam w nas ten ślad zostaje, więc lepiej tego uniknąć i zawczasu o tym pomyśleć. PRK, Polskie Radio Kierowców, pisze do nas nasz słuchacz pan Tomasz. Ależ niech pada w nocy, ale w Montrealu, od 23 naszego czasu. Jutro będzie co posłuchać w PRK o F1, czyli o formule, oczywiście, że tak. Także zapraszamy, proszę być z nami, PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Trzeba dodawać informacji od kogo ta wiadomość, bo już wiadomo po treści od kogo, że to
1: bardzo dziękujemy, tak, no i tam Direx. Rzeczywiście chłodno, więc trochę ciepła wysyłamy dla Direxa, bo tu miejscami jest już lekki nadmiar, koło 30 stopni pokazują.
0: Ja się mogę wygrzewać jak jaszczurka na kamieniu. Dla mnie może być 35.
1: Otwieramy dach.
0: Otwieramy dach, dobrze. Tylko żeby nam nie padało. Zrobimy sobie kabrioleta tutaj, tak? W radiu kierowców.
1: Jak jaszczurka na kamieniu. Dobre. Dobra, no. Okej, to co, jedziemy?
0: Jedziemy.
1: Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są najnowsze informacje od służb. Na początku droga krajowa numer 45, tam już utrudnienia nie ma. To odcinek Opole-Kluczbork. Przypominamy, że po 12 zderzyły się tam dwa samochody osobowe i wprowadzony był ruch naprzemienny na wysokości miejscowości Kuniów. 144 kilometr. Teraz można już tam przejechać. Też jak wcześniej mówiłam, nie widać tam było większych problemów, jeżeli chodzi o ruch i o korki. Natomiast pojawiła się informacja z S3, odcinek Jawor Północ do węzła Jawor Wschód. W kierunku Lubawki 321 km samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne. Nie ma osób rannych na szczęście, natomiast zablokowana jest droga całkowicie i wytyczono objazd przez węzeł Jawor Południe. Od 12.16 trzeba się właśnie udać już tym objazdem przez Jawor i dokładniej do godziny 15 mogą jeszcze te problemy z przejazdem trwać. Droga krajowa numer 77, przypominamy, Leżajsk-Jarosław na wysokości Dębna, 104 km, tam było już po godzinie również 12 zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Jest jedna osoba ranna, służby oczywiście cały czas są na miejscu i kierują ruchem do godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jedziemy przez ten upalny, słoneczny, piękny dzień w Polsce. Proszę na siebie uważać i pisać do nas, jak Państwo ten dzień spędzają i w jakich okolicznościach albo na jakiej trasie słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: 20 minut do 14 PRK, Polski Radio Kierowców. Europejska Wizja Zero to projekt, który zakłada, że do 2050 roku w całej Europie będziemy mieli zerową liczbę wypadków śmiertelnych. Czyli mówiąc inaczej, nie będzie dochodziło już do śmiertelnych wypadków. Śmiertelnych, bo oczywiście tam jakieś stłuczki czy drobniejsze rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast te śmiertelne chcemy całkowicie zlikwidować. Polska jest uczestnikiem tego projektu i też prowadzi działania, które mają do tego doprowadzić. No i teraz pytanie, na jakim etapie jest Polska? I o tym także mówiła na naszej antenie Maria Dąbrowska-Lorantz, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.
1: My, jako Polska, jesteśmy na bardzo dobrym etapie. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy chyba jednym z niewielu krajów, który ma szansę na zrealizowanie do 2030 roku planu, że tak powiem, czy programu bezpieczeństwa i zredukowania liczby w tej dekadzie obecnej o 50%. A to są kolejne kroki na drodze do likwidacji, no, osiągnięcia tej wizji 0% zabitych na drogach. Jest u nas coraz lepiej, jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie są bardzo duże postępy. No, 10 lat temu ponad 3000 osób zabitych, w tej chwili to jest, prawda, już blisko 1500.
0: Czyli połowa. O połowę udało nam się ograniczyć w ciągu tych 10 lat liczbę ofiar śmiertelnych. Oczywiście to wciąż bardzo dużo. Ja wiem, bo to już brzmi jak truizm, ale podkreślamy to za każdym razem, żeby uzmysłowić Państwu, że nie zachłyśniemy się tym, że o, ale fajnie, to teraz hulaj dusza, tylko jednak no, jest dużo do zrobienia, bo tu nie o to chodzi, że chcemy w statystykach wykazać, bo w Excelu tabelki ładnie wyglądają, jak jest zero w miejscu ofiary śmiertelne. Tu chodzi o to, że za każdą ofiarą śmiertelną kryje się tragedia. Wielu osób, wielu, nie tylko rodziny tego, kto zginął, ale także rodziny tego, kto doprowadził do tego wypadku. Więc to ogromny krąg ludzi, którzy w tym wszystkim są zaangażowani. Do tego zaręczam Państwu, wiem na pewno, że ludzie, którzy pracują w ratownictwie, ludzie, którzy pracują w policji, którzy pracują w straży pożarnej, noszą w sobie ten ładunek całymi latami. Że to jest coś jak stres pourazowy. Kiedy przyjeżdża się na miejsce i jest się świadkiem no, strasznych rzeczy, tak? Ci ludzie, którzy tam zginęli w takim wypadku, no, trzeba ich pozbierać, trzeba ich przetransportować. No to jest coś, co w człowieku zostaje i wiem, co mówię, bo byłem świadkiem i pracowałem przy takim właśnie wypadku, gdzie dwie osoby zginęły i do dziś pamiętam ten dzień, pamiętam wszystko, co do sekundy, każdy moment tego dnia, więc chcemy to ograniczyć, chcemy, żeby nikt nie musiał tego ładunku w sobie nosić. Nikt nie musiał z tego powodu cierpieć w ten czy w inny sposób. I dlatego staramy się ograniczyć tą liczbę wypadków. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas mówić, proszę do nas pisać. Jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Siemanko, aktualizacja pogodowa z Gryfina w ciągu godzin 4. Od ostatniego raportu temperatura wzrosła do poziomu 26 stopni w cieniu. Zachmurzenie małe, słońce świeci, w pełni wiatr znikomy, momentami umiarkowany, nieochładzający, widoczność bardzo dobra, przyczepność również, radio świetne do ostatnich porządków przed jutrzejszym powrotem do szkoły i do gry w ETS-2. Pozdrawiam Antek z Gryfina, też pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Fajnie tam w tym Gryfinie mają.
1: Fajnie, że ciepło, fajnie, że słoneczko.
0: Lekki wietrzyk.
1: Tak, ten wietrzyk to jest bardzo
0: przydatny.
1: Wspomaga opalanie. A, no tak, rzeczywiście. Wspomaga opalanie. Podobno najlepiej najlepsza opalenizna jest też, jak się pływa.
0: Podobno
1: w wodzie. Podobno w wodzie. Wiadomo, że nie gdzieś tam w głębinach. Nie okay. To, że tam...
0: Nie mówimy o nurkach.
1: Rów Mariacki, tylko gdzieś na powierzchni.
0: Dobrze, to jedźmy dalej w takim razie. Państwo się opalają, wygrzewają się jak jaszczurki na kamieniu, tak? Tak to dzisiaj padło. Dobrze, Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mariański, tutaj dostałam reprymendę rzeczywiście. Geografia do powtórki. S6, Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg, wschód, miejscowość Stramnica, województwo zachodniopomorskie w kierunku Szczecina, 95 km. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas ruchu od 13 do godziny 15. Natomiast S3, przypominamy, że między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód w województwie dolnośląskim w kierunku Lubawki na 321 kilometrze samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne również. Tam nie ma osób rannych, natomiast droga cały czas jest zablokowana i jest też wyznaczony objazd przez węzeł Jawor Południe. Natomiast długi korek ustawia się przed Nowym Targiem na drodze krajowej numer 49. I korek kumuluje się przed rondem Jana Pawła II, Bańska Niżna i Szaflary, czyli droga krajowa numer 47. Sporo kierowców stoi na trasie z Zakopanego właśnie do Nowego Targu. Za Nowym Sączem tam też są popołudniowe trudności z przejazdem. Droga krajowa numer 76 na wysokości miejscowości Wielogłowy w kierunku Brzeska. Na południu cały czas też wąskie gardło jest na Zakopiance. Mogilany, Chorowice przed wjazdem do Krakowa. I na sam koniec jeszcze kilka minut dłużej postoicie na A4 na południowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Największy ruch jest na wysokości Sidziny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Jest 14 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 stopni w Lesznie, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Kołobrzegu, 16 stopni, podają synoptycy. A po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, ale gdzieniegdzie może pojawić się trochę więcej chmur i także deszcz, a nawet nie groźne burze, choć lokalnie nawet grad może się pojawić. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, czyli nie będzie to jakieś oberwanie chmury. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, na północy około 26 w centrum i na południu do 30 stopni. Jutro, a właściwie to jeszcze o nocy opowiemy, że w nocy podobna pogoda, też gdzieniegdzie może padać, mogą pojawić się niewielkie i niegroźne burze, a temperatura minimalna od 7 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 13 do 15 stopni. Tak zapowiadają się najbliższe godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo do nas pisać, mówić, do wyboru, do koloru.

0: O 14 PRK, Polskie Radio Kierowców. No i jedziemy sobie przez tę pogodną niedzielę. Jak się okazuje, wiele osób dzisiaj, korzystając z pogody, maluje, naprawia, kosi trawę. Taka pracowita niedziela niektóra
1: wypadła. No dobrze, niech właśnie tak ludzie spędzają niedzielę, a nie przed... I no ten telefon i telefon, tak? Nie telefon, telewizor, tylko właśnie
0: coś
1: radio
0: trzeba
1: namalujmy.
0: Włączyć, tak. I jeszcze coś pożytecznego można zrobić
1: może
0: przy okazji.
1: Może nas namalujcie.
0: Przestań! Nie idźmy tą drogą.
1: Nie idźmy tą drogą.
0: Nie, w życiu, co ty? Znaczy ciebie tak, ale mnie to wiesz, jaką wielką czaramę
1: ale
0: do
1: ja
0: tego,
1: bym bardzo chciała, żebyśmy razem byli namalowani. Miałabym na pamiątkę, no. Tej pięknej niedzieli.
0: No dobrze, to jak się komuś uda, to czekamy. Zachęcamy. No i zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy o ekspresowej szóstce, węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód na wysokości miejscowości Stramnica w województwie zachodniopomorskim, a to jeżeli jedziecie do Szczecina, 95 km. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i zablokowany został jeden pas ruchu właśnie w kierunku Szczecina. Ale też jest najnowsza informacja od służb dosłownie sprzed 5 minut. Droga krajowa numer 20, odcinek Bytów Kościerzyna na wysokości miejscowości Korne, czyli województwo pomorskie. 251 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe jeszcze chwilę przed 14. Nie ma osób poszkodowanych, to na pewno jest ta dobra część informacji, natomiast wiemy, że całkowicie droga jest zablokowana w tym momencie i utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 16. Przypominamy, to odcinek Bytów Kościerzyna. Także nie zakończyły się jeszcze prace na drodze krajowej numer 77, leżą Jarosław, czyli już przechodzimy do województwa podkarpackiego, a to w kierunku Jarosławia. 104 km, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Niestety wiemy, że akurat tam już jest ta jedna osoba ranna, dlatego na miejscu oczywiście pojawiły się służby, które kierują ruchem cały czas. Nie widać, żebyście mieli problem z przejazdem, jednak właśnie warto poinformować, że to utrudnienie na krajowej 77 cały czas jeszcze jest. A my czekamy na wiadomości od Was. 22 513 11 11, ale też oczywiście można i należy używać naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: żeby osiągnąć tą wizję zero w 2050 roku, ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych do zera, czyli kompletnie je zlikwidować, trzeba dużo działań, dużo pracy i to też takich przemyślanych działań, bo chaos tutaj nie sprzyja. Wielokrotnie zadajemy sobie to pytanie, czy ważniejsza jest edukacja, czy kary, podnoszenie tych kar. Jedno i drugie jest ważne, ale moim zdaniem i tak najważniejsza jest mimo wszystko edukacja. No i teraz pytanie, nad czym trzeba pracować, by do tej wizji zero doprowadzić? Co już udało się zrobić? Mówi Maria Dąbrowska-Lorenc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.
1: No problem jest tutaj bardzo szeroki. No wiadomo, że żeby osiągnąć pewną poprawę w bezpieczeństwie, to trzeba działać w różnych obszarach. To z jednej strony jest legislacja, czyli przepisy, i bardzo wiele w tej chwili się dzieje. Ciągle słyszymy, że to teraz wchodzą nowe, kolejne przepisy. Dotyczą one zasad ruchu, dotyczą one kar, dotyczą one punktów karnych, dotyczą szkolenia kierowców, także w różnych obszarach te zmiany zachodzą. Następna sprawa to jest nadzór, bo nie wystarczy zapisać obowiązek prawny, trzeba jeszcze nadzorować realizację tych przepisów czy stosowanie w praktyce. No i trzeci obszar też bardzo ważny, to jest edukacja, prawda, bo trzeba jeszcze dotrzeć do człowieka, żeby on nie tylko wiedział, jak powinien się zachować, ale chciał się zachować w sposób bezpieczny na drodze. No i obok wszystkiego jest inżynieria, bo jeżeli dzisiaj mówimy o drogach, no to drogi to jest budowa tych dróg, to jest organizacja ruchu na tych drogach dostosowana do charakteru ruchu, uczestników ruchu, którzy z tej drogi korzystają.
0: Czyli wszystko po trochu jest potrzebne, taka jest prawda i determinacja. Determinacja tych, którzy prawo tworzą i tych, którzy mają go stosować. No i a propos nadzoru, to coraz więcej mamy tych odcinkowych pomiarów prędkości. Na przykład na S7 między Warszawą a Krakowem są już cztery, a będzie jeszcze piąty niebawem. No i to jest taki stały punkt nadzoru, że wiadomo, że przez całą dobę działa. Te takie pojedyncze akcje no, wcześniej nie odnosiły aż takich efektów jak to, że stale, bez względu na to świątek, piątek czy niedziela, jak się mówi kolokwialnie, zawsze ten pomiar się odbywa. A co państwo o tym sądzą? PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 14.30. Trzeba będzie sprawdzić, co nowego na drogach, ale tu jeszcze kącik poetycki, tak? Dobrze mówię? I choć leniwa niedziela, to musicie wiedzieć przecie, że w sercach wielu słuchaczy na zawsze pozostaniecie. Zgadnijcie od kogo, Emilia?
1: Direkt.

0: powiedział i pięknie można, właśnie dobrze. Dziękujemy bardzo za te wiersze.
1: Jesteśmy wzruszeni.
0: Bardzo.
1: To co, teraz zaglądamy na drogi, tu proza życia niestety.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zdarzenie drogowe jest na autostradzie A2, komorniki przed węzłem Poznań i to trasa w kierunku Nowego Tomyśla. Trudne warunki drogowe to Zakopianka, Mogilany. Coraz trudniejszy przejazd jest przed Krakowem, to 4-kilometrowy korek. W sumie to prawie zator, samochody tam stoją, przejazd jest niemożliwy. Kilka kilometrów dalej za węzłem Kraków Południe również jest coraz większy ruch i tam też kierowcy na mapach podają informację, że jest jakieś zdarzenie drogowe, także jeżeli tylko macie możliwość, najlepiej autostradową czwórkę omijać w tym momencie. Natomiast przed węzłem Poznań Zachód korkuje się nam trasa na wysokości Głuchowa i to jest oczywiście droga, która prowadzi Was na przykład do Zielonej Góry czy do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam też jest informacja, że jest zdarzenie drogowe, ale jeszcze nie mamy informacji oficjalnych od służb. A jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to wiemy, że na drodze krajowej numer 20 między miejscowościami Bytów Kościerzyna, a na wysokości miejscowości Korne, dokładniej w województwie pomorskim, cały czas zablokowana jest droga całkowicie, ponieważ tam po 13 zderzyły się dwa samochody osobowe, ale na szczęście nie ma osób rannych. Jeszcze do 15 rzeczywiście ta droga krajowa numer 20 będzie zajęta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mogę cię prosić tutaj na chwilę, żebyś tu stanęła przy moim mikrofonie, chyba że masz otwartą aplikację od państwa. Witam, z tej strony Highlander. Jeśli można coś namalować, to mam coś dla pani Emily. Bing dong.
3: Ojej, czy mnie słychać tutaj teraz?
1: Tak.
3: Matko, ale to ja poproszę to wywiesić gdzieś w Luwrze.
1: Przestań, od razu wysoko mierzysz.
3: Albo chociaż w jakimś naszym pięknym...
1: W Muzeum Narodowym na razie.
3: Narodowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: Jasne, piękny obraz rzeczywiście Emilia na tym obrazie. Widziałaś, mówisz i masz, to się nazywa.
3: Ale to szybka jest, powiedziałabym, kwestia.
1: Szybki
3: proszę,
1: pędzel.
3: Proszę i mam.
1: Ktoś
3: od
1: miał
3: razu.
1: Szybki pędzel po
3: Kilka
1: prostu.
3: Kilka minut.
1: Dobrze, jedziemy dalej. PRK, Polski Radio Kierowców.

21 minut do godziny 15. PRK, Polskie Radio Kierowców. W naszej stacji od kilku tygodni prezentujemy Państwu cykl reportaży, których bohaterami są sprawcy tragicznych zdarzeń na drogach. To są ludzie, którzy bardzo często doprowadzili do wypadku pod wpływem alkoholu, ale nie tylko, jak się okazało. To było 5 odcinków, każdy piątek je prezentowaliśmy i w ten piątek był właśnie ostatni. To jest pierwsza seria, bo zakładamy, że być może powstaną następne. Przygotowaliśmy to razem z Mają Wasilewską i te nagrania powstały w zakładzie karnym w Tarnowie. Mogą Państwo tego posłuchać na stronie, po pierwsze obejrzeć film, który tam powstał na kanale YouTube Polskiego Radia, a także na stronie podcastowej Polskiego Radia posłuchać tych odcinków. No i w tym tygodniu, bo zawsze prosimy, prosiliśmy ekspertów o ocenę tego, co słyszymy, co widzimy i o ocenę tego, co zrobić, żeby tak się nie działo. Tym razem

0: Do studia zaprosiliśmy psychologa transportu Andrzeja Markowskiego i on zwrócił uwagę, że my, jak wynika z badań, wcale nie identyfikujemy się ze sprawcą, a może to byłoby kluczowe w zachowaniu bezpieczeństwa na drogach.
1: Problem polega na tym, że my wszyscy zawsze identyfikujemy się wcale nie ze sprawcą, tylko z ofiarą. Jak widzimy gdzieś worek, prawda, czarny na poboczu i policję i tak dalej, to Boże, jak to dobrze, że mnie to nie spotkało, prawda? Kiedyś były prowadzone nawet takie zajęcia, które miały nauczyć ludzi, że jeżeli są zalkoholizowani, to nie mogą usiąść za kierownicą samochodu i straszne filmy były pokazywane, jak to dziewczyna spłonęła, prawda, bo została potrącona przez samochód, w którym kierował pijany kierowca i tak dalej. Ja robiłem takie badania i okazało się, że my się identyfikujemy wyłącznie z ofiarami. Nie chcemy być ofiarami. Nie chcemy, żeby nas coś takiego spotkało. Tymczasem taka prawdziwa edukacja powinna polegać, edukacja, która by minimalizowała liczbę wypadków drogowych, powinna być nakierowana na to, żebyśmy nie chcieli być sprawcami tych wypadków, czyli zupełnie inne spojrzenie na to zdarzenie. Tutaj. Przecież zwróćmy uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz przed wejściem. Tutaj pan też na to zwrócił uwagę, jak sprawca tego wypadku mówi o swoim zachowaniu, o tym, jak przecież on był zawsze takim grzecznym, potulnym, nieprzekraczającym przepisów kierowcą. A tutaj raz, nagle się zdarzyło co? Wchodzi samochodem na rondo, prawda? Wjeżdża na rondo z prędkością 100 km na godzinę, czy około 100 km na godzinę, co wiadomo dla każdego, kto dość rozsądnie myśli, że musi to skończyć się, jakimś zdarzeniem, jakimś zdarzeniem, które przyniesie negatywne skutki. Tak. Musi się to skończyć. No i rzeczywiście kończy się to tragedią wielu różnych osób.
0: Ta tragedia dotknęła jego rodzinę, tych, którzy zginęli, oni tam spłonęli żywcem, ci chłopcy, którzy siedzieli z tyłu w tym samochodzie. Zresztą znaleźliśmy gdzieś w internecie filmik z tego wypadku. To auto momentalnie faktycznie stanęło w płomieniach. Też nie wiem dlaczego, bo przeważnie samochody od razu tak nie płoną, więc coś tam być może było nie tak. Ale pomijając to wszystko, to jest to, co też zwróciło moją uwagę. Wsiedliśmy i zapięliśmy pasy. Od razu to podkreślił, że ja byłem niewinny, no namawiali filmik, chcieli nakręcić, oj tam przejechaliśmy kawałek, no i tak się nieszczęśliwie złożyło i jak powiedział, że tam o tych rodzinach, co też mnie bardzo uderzyło, że oni też przecież przeżyli tragedię, rodziny tych, którzy stracili synów.
1: Oni też.
0: Też, właśnie.
1: Czyli kto był przede wszystkim tutaj, ma sytuację, która jest sytuacją tragiczną? On, sprawca tego wypadku, on. Dlaczego? No dlatego, że nie udało mu się. Dlatego, że musi odpokutować, bo społeczeństwo odpłaciło mu za to, co się stało, tam 5,5 roku więzienia, prawda? No właśnie, musi tam odsiedzieć. I on tam też mówi, że przecież jeszcze zostały mi tam 2 czy 3 lata tutaj tego siedzenia. To jest też naturalne. Każdy, kto zrobił coś złego, po pierwszym przerażeniu, Jezus Maria, dlaczego tak się stało, dlaczego ja zrobiłem taki błąd, zaczyna siebie usprawiedliwiać, bo trudno by było z tym poczuciem winy żyć przez wiele, wiele miesięcy, wiele, wiele, wiele lat. My musimy jakoś sobie z tym poradzić. I najczęściej to jest taka racjonalizacja. Przecież ja zawsze byłem dobrym, spokojnym kierowcą. Raz coś mnie podkusiło, tu w tym wypadku zgodziłem się na to, żeby zrealizować oczekiwania kolegów, prawda, poznanych kolegów. No i co? Zgodziłem się na te oczekiwania zrealizować z nawiązką. Przecież jeżeli on sam w pewnym momencie mówi, że namawiali go, żeby pojechał trochę szybciej, prawda, żeby pojechał, a przecież z tego wynika, że on zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Tutaj raz pojechał i skończyło się to tragedią dla niego i dla innych, prawda, ale ci inni są dodatkiem. To nie znaczy, że on jest zimnym człowiekiem, że on nie potrafi, że nie jest empatyczny tutaj. Trudno tutaj powiedzieć jest. Natomiast Tak jak w większości przypadków, w tego typu zdarzeniach najczęściej zajmujemy się sobą. Już po pewnym czasie, jak już się oswoimy z tym, że jesteśmy w tej trudnej sytuacji,

0: no to siebie próbujemy ratować. No, ludzie są egoistami w sposób naturalny, no, oczywisty. No przecież nasze życie dla nas jest najważniejsze. Nasz komfort jest dla nas najważniejszy. Wobec tego tutaj też będę próbował jakoś usprawiedliwiać swoje zachowanie. Ale to też pokazuje, jaki jest obowiązek nas wszystkich wobec współuczestników naszego życia, tutaj współuczestników ruchu drogowego. My możemy wpłynąć na zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Tego nie robimy, a to jest coś, co przyniosłoby nam wszystkim dość duże profity.
1: To jest w ogóle też jeszcze historia, to był słaby silnik, bo było 300 ponad koni, 304 konie dokładnie. Jak to jest słaby silnik? To jak jest mocny? To jest bardzo mocny silnik. To w ogóle jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym mówi, czy chce to zbagatelizować i nas znieczulić. Tak? A taki słabiutki samochód.
0: Nie. Pokazuje, że przecież on, tak mi się wydaje oczywiście, bo nie wiem, bo nie rozmawiałem z tą osobą, że przecież on, są mocniejsze silniki. Zdecydowanie mocniejsze. On miał tylko te 300 ileś koni, co jest niewyobrażalną mocą dla przeciętnego samochodu, prawda? Ale ta moc to jestem ja. Funkcjonowanie w ruchu drogowym kogoś takiego, to jest funkcjonowanie nie człowieka, ale pewnego zespołu, samochód i człowiek. Samochód, on tam mówi, przecież wszystko jedno, czy ja będę jechał kią, prawda, tam gdzieś, czy jakimś tam innym, to niekoniecznie muszę jechać samochodem, który ma te 300 ileś tam koni. Mogę jakimś innym, ja zawsze będę zachowywał się spokojnie, jeżeli dobrze zapamiętałem, coś takiego tam pada. To znaczy, że co? Że ja i ten samochód stanowimy jakąś wartość. Wartość, która jest często nieosiągalna dla innych.
1: Do rozmowy z psychologiem transportu Andrzejem Markowskim jeszcze dziś będziemy wracać. No i zachęcamy Państwa do przemyśleń, bo to nie o to chodzi, że ja się mam identyfikować ze sprawcą i mówić, jaki on jest biedny, tylko mam myśleć o tym, co zrobić, żebym ja się nim nie stał. I żeby zrozumieć, co poszło nie tak, co się wydarzyło, co było złego w tej historii, żebym ja tego błędu nie powtórzył. Tylko tyle. I aż tyle. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut do godziny 15. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już od dłuższego czasu powtarzamy, że przejazd utrudniony jest w Małopolsce. Zakopianka oraz autostradowa czwórka.

0: najlepiej omijać, jeżeli tylko możecie. Na Zakopiance to zator przed Libertowem, gdzie jest zdarzenie drogowe i praktycznie niemożliwy jest przejazd w kierunku Krakowa. No i podobnie jest na węźle Kraków Południe, gdzie również na autostradzie doszło do zdarzenia. Korek ma tam 5 km i nitka w kierunku Katowic w najbliższym czasie będzie zdecydowanie przewężona. Kierowcy ustawiają się w długim sznurze także przed Nowym Sączem. Wielopole. Tam przejazd w najbliższym czasie również może być utrudniony. W województwie wielkopolskim natomiast na wysokości Poznania dokładniej przed węzłem Poznań Zachód tworzy się korek, który ma niespełna 3 km i utrudnienia z przejazdem są w kierunku Świebodzina. Natomiast od służb jest informacja z drogi krajowej nr 10 Toruń-Lipno na wysokości Głogowa, czyli województwo kujawsko-pomorskie. W obu kierunkach jazdy, 323 km, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 14.30. Natomiast też są dwie dobre informacje. Droga krajowa nr 20 już przejezdna, a przypominamy to odcinek Bytów-Kościerzyna na wysokości miejscowości Korne, gdzie droga była całkowicie zablokowana, a także nie ma już problemów z przejazdem na S3 w województwie dolnośląskim, węzeł Jawor Północ, węzeł Jawor Wschód, w kierunku Lubawki, gdzie droga także była zablokowana i zalecany był wcześniej objazd przez węzeł Jawor Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 15. Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Pogodny dzień, piękna pogoda. Zobaczmy, co wskazują termometry. Najcieplejsza jest Zielona Góra, w tej chwili 29 stopni. Najchłodniej w Kołobrzegu 16 stopni. A do końca dnia pogoda bez większych zmian. Lokalnie mogą pojawić się niegroźne chmury i bardzo lokalnie mogą pojawić się burze. Nie jakieś mocne, ale jednak od...

0: 21-23 na północy wskazują termometry, około 26 w centrum i na południu, do 30 na południowym zachodzie. No i to się rzeczywiście potwierdza. Nocą bardzo podobnie, tyle że temperatura niższa, czyli trochę chmur, trochę przejaśnień, gdzieś lokalnie może zagrzmieć, a temperatura minimalna od 7 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 13 do 15 stopni. Tak te najbliższe godziny będą wyglądały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić. Aplikacja czeka. Może rzeczywiście sprawdźcie, co tam termometry u was pokazują, bo może się okazać, że nawet gdzieś już to 30 albo i powyżej się pojawiło.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 15. No i proszę bardzo, oto obiecany obraz dla pana redaktora od Highlandera. No
1: dorobiłeś
0: to,
1: się
0: to
1: też.
0: To mamy teraz, wiesz co, drukujemy i na ścianę.
1: Mm-hmm. Ale tutaj? W studiu? Czy do siebie weźmiesz?
0: Wszędzie.
1: Przecież po całej Warszawie może, i w całym Krakowie.
0: Tak, może nie, ale jednak ja sobie taki obraz chętnie powieszę u siebie w pokoju.
1: Dobrze, dobrze. Ja też sobie swój może powieszę.
0: To ja powieszę też twój, to ty powieś mój. Ale będzie...
1: No proszę. To jest dobry pomysł. Rzeczywiście.
0: Spod jednej ręki to
1: ale
0: wyszło.
1: Ale pięknie się zastanawiam, co to jest za technika malarska?
0: Skuteczna.
1: No pięknie. Tak jak kiedyś się malowało królów, żeby wyglądali dobrze, a nie tak jak wyglądają naprawdę, to my wyglądamy tu pięknie.
0: Tak.
1: Chociaż my
0: ja
1: nie mieliśmy żadnych defektów.
0: W rzeczywistości.
1: Wydaje mi się, że wyglądasz tak samo na żywo, jak i na tym obrazie.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: No dobrze, to ja już
1: symetryczny
0: tutaj...
1: Symetryczny jesteś.
0: Jaki?
1: Symetryczny.
0: No tak, tak. Przód, tył rzeczywiście. Zgadza się. Żadna część nie jest wyższa. Dobrze, jedziemy dalej.

0: Zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A są utrudnienia cały czas, oczywiście w Warszawie samej, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Zdecydowanie zwalniacie, to jest ekspresowa ósemka, Marymont również i to trasa, która prowadzi was do Łodzi. I cały czas też wjazd do samej Warszawy, do stolicy jest utrudniony na wysokości Czosnowa, czyli odcinek ekspresowej siódemki oraz później trasy na wysokości Dziekanowa Leśnego, Łomianek, już podwarszawskich, a raczej warszawskich Młocin. I tutaj nitka jest bardzo mocno przewężona do samego centrum miasta. Warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście cały czas spory korek jest w Krakowie i pod samym Krakowem, czyli autostradowa czwórka, jeżeli jedziecie w kierunku Katowic. Korek zaczyna się na wysokości węzła Kraków Południe, a jeżeli chodzi o dojazdówkę, Zakopianka za miejscowością Gaj, a dokładniej na wysokości Libertowa cały czas jest spory ruch, chociaż widać, że już troszeczkę mniej kierowców stoi na Zakopiance. Prawdopodobnie tam na miejscu też pracują służby i rozluźniają ten odcinek i ten przejazd. Natomiast są aktualizacje odnośnie drogi krajowej numer 10. Niestety wiadomo, że jedna osoba została ranna. Chodzi o odcinek Toruń-Lipno na wysokości Głogowa na 323 kilometrze, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Droga w tym momencie jest całkowicie zablokowana. I na koniec jeszcze dobra informacja z S6 Ustronie Morskie, Kołobrzeg Wschód na wysokości Stramnicy. Tam już nie ma utrudnienia, a przypomnijmy, że po 13 pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne i zablokowany był jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 15. Wracamy do rozmowy z psychologiem transportu Andrzejem Markowskim. No i to, co też zauważył i podkreślił w naszej audycji pan Andrzej, to, że bardzo różnią się od siebie zachowania kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o ruch drogowy. I te różnice na przykład widać przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Stoimy na czerwonych światłach i mężczyźni spoglądają na siebie i nagle zaczyna się wyścig. Dlaczego?
1: Ano dlatego, że każdy z nich chce być jak najwyżej w hierarchii społecznej. Oczywiście my nawet o tym nie myślimy, ale to jest te miliony lat naszego rozwoju. To jest wszystko po to, każdy z nas żyje po to, żeby przekazać swoje geny dalej, najprościej mówiąc. Mhm. Po to, żeby przekazać swoje geny dalej, musimy być wyżej w hierarchii.

0: i społecznej, bo wtedy mamy większe szanse na to, żeby no, płeć przeciwna była, nas akceptowana. Kiedyś wystarczyło przynieść, trzeba było przynieść tego mamuta, żeby i żona, i progenitura były nakarmione, prawda? I wtedy miałem powodzenie. W tej chwili ten mamut nie wystarcza, bo go nie ma. Gdzie ja mogę zabłysnąć, jeżeli w domu, w szkole, w miejscu pracy hierarchia jest ustalona? A jeżeli próbuję zmienić tą pozycję w hierarchii, to szybciutko jestem sprowadzany do parteru, gdzie zostaje tylko ta jedna arena, jaką jest ruch drogowy. I w ruchu drogowym stosunkowo łatwo i prosto mogę subiektywnie poczuć się lepszym od innych. A przecież tutaj chodzi o to poczucie subiektywne. Stąd jednym z ogromnych błędów, które ciągle są powtarzane, jest uparte przedstawianie ruchu drogowego jak takiego trójkącika. Kierowca, pojazd, droga, ruch drogowy. Tak nie wygląda ruch drogowy. Ruch drogowy to są relacje między uczestnikami. Ja, uczestnik ruchu drogowego, inni uczestnicy ruchu drogowego i ja posługuję się rowerem, samochodem, hulajnogą i tak dalej, na jakimś obszarze, czyli w ruchu drogowym. Ale ta relacja między mną a innymi określa to, jaki jest ruch drogowy. Ja sobie dostarczam poprzez swoje zachowanie pewne informacje o tym, jakim ja jestem i innym dostarczam informacje o tym, jak chcę być postrzegany. Przecież ten wypadek wyraźnie to pokazał. Ten wypadek, o którym mówiliśmy. Ten kierowca musiał innym, tym, którzy siedzą obok niego, pokazać, jakim on jest wspaniałym kierowcą, stąd wszedł na pewno niebezpieczną prędkością na rondo i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że przecież nie wszyscy tak się zachowują.
1: Otóż to. Chciałoby się powiedzieć. PRK, Polskie Radio Kierowców. My do rozmowy z panem doktorem Andrzejem Markowskim jeszcze będziemy wracać. Dużo ważnych rzeczy padło w tej audycji piątkowej, więc przypominamy to państwu dlatego, żeby wziąć to pod rozwagę, bo to są rzeczy, o których na ogół nie myślimy. Dzieje się wiele rzeczy tak zupełnie samych z siebie, jak choćby to, o czym powiedzieliśmy, że stoimy przy czerwonym świetle i nagle wyścig. No właśnie, no bo gdzieś tam tysiące lat temu ten wyścig się zaczął i my jako kolejne pokolenia go kontynuujemy. Może warto by już przestać. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 15.30 PRK, Polski Radio Kierowców. Może gdyby płeć piękna nie ciągnęła tak bardzo do tak zwanych bad boys, to nie byłoby takich odruchów na czerwonym świetle. Prawda?
1: Że co, panie na drogach?
0: Direct, tak, że panie lubią twardych facetów i takich bad boysów.
1: No, tak jest, chociaż nie wiem, czy wszystkie. Może tak w kinematografii może troszeczkę jest taka tendencja, że właśnie rzeczywiście kobiety drań, lubią, ale potem myślę, model. Że w życiu wybierają różnie naprawdę. Chyba kto pierwszy namaluje piękny obraz.
0: Sprawa rozstrzygnięta, jeśli chodzi o Emilię.
1: To jest wtedy taki pan wybierany. Oczywiście pozdrawiamy naszego Direksa.
0: Dzięki za państwa aktywność w naszej aplikacji i zachęcamy do tego, żeby pisać dalej do nas i

0: I też można nagrywać informacje dźwiękowe. Lubimy posłuchać waszych głosów, więc zapraszamy. A teraz głos Emilii Kleszczewskiej o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Województwo kujawsko-pomorskie, odcinek Toruń-Lipno w...

0: Jedna osoba została ranna i droga jest całkowicie zablokowana w tym momencie. Natomiast przypominamy też, że już jedziemy bezproblemowo na S6, węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód. Jeżeli chodzi o odcinki, gdzie jeszcze cały czas utrzymują się utrudnienia w ruchu, to na pewno trzeba wymienić drogę krajową numer 77, Leżajsk-Jarosław, i tam już od południa, od 12.15 tak dokładniej, trwają prace na wysokości miejscowości Dębno, czyli Podkarpacie, w kierunku Jarosławia, 104 kilometr, gdzie zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Jedna osoba tam też została ranna. I służby już od tych trzech ponad godzin właśnie są na miejscu i kierują ruchem. Nie widać, żebyście tam zwalniali cały czas, także przejazd raczej powinien być bezproblemowy. I na koniec zajrzymy sobie oczywiście na trasy, zobaczymy, gdzie najbardziej się korkuje, i tutaj bez zmian to południowa obwodnica Krakowa, czyli od węzła Kraków południe, a w drodze do Katowic, i ten korek jest naprawdę coraz bardziej gęsty. Też na mapach widzimy, że jest zdarzenie drogowe, korek utrzymuje się aż do samego Kryspinowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jedziemy dalej, czekamy na informacje od Państwa, również te o tym, co tam na tych termometrach u Was widać, ile pokazują, jaka temperatura, no bo okazuje się, że miejscami jesteśmy blisko 30. Miło, nie?
0: Blisko 30? No to nie trzeba już na wakacje jeździć za granicę, po co?
2: No właśnie.
0: 30 stopni mieć tu, a 30 stopni i wydać na bilety, na wszystko, prawda? Hmm. Żeby się przejechać.
2: A tu mamy augustowskie noce.
0: No.
2: Może ktoś nam to zaśpiewa, bo ja nie pamiętam, co
0: jest dalej. Augustowskie noce, jeszcze dzisiaj było Skalne Miasto, tak? Ale to już Czechy. No tam też fajnie. A w górach trochę chłodniej. Bo Skalne Miasto, tam może być rzeczywiście
2: Trochę od
0: bardziej
2: kamienia
0: rzeźko.
2: Ciągnie.
0: Bardziej to,
2: jak ktoś się lubi wygrzewać na słonku, może być na kamyku, ale jednak w słonecznym miejscu.
0: Jednak tak.
2: Jak jaszczurka, tak?
0: Jak jaszczurka na kamieniu. W 30 stopniach.
2: Jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

20 minut do 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Inaczej na drodze zachowują się kobiety i mężczyźni. Psycholog transportu Andrzej Markowski uważa, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie na kursach prawa jazdy informacji o tym, jak funkcjonują kobiety i mężczyźni i czym to się w zasadzie różni.

0: Gdybyśmy porównali liczbę wypadków, które są powodowane przez mężczyzn i przez kobiety, mając ten sam mianownik, 1 000 000 przejeżdżanych kilometrów, prawda, to nagle okazuje się, że 0,9 tych wypadków powodowane jest przez mężczyzn, prawda, a nie przez kobiety. Kobiety robią, funkcjonują zupełnie w inny sposób, rywalizują ze sobą. W pierwszym, jak zobaczymy dwóch panów, którzy spojrzą na siebie, a są na świat, na czerwonych, jak się zmienią światła na zielone, to bardzo często zdarza się tak, że rura i do przodu. Kto jest pierwszy? Pokazać, jaki jestem wspaniały. A dwie panie, jak spojrzą na siebie w tamtym pierwszym rzędzie? Wcale nie ma po zmianie świateł, prawda, naciśnięcia na pedał gazu i do przodu. Te panie co robią po spojrzeniu na siebie? Lusterko. Porównać siebie z tą, którą widziałem przed chwilą. Jest to nieświadome działanie, ale działanie, które pozwala mi poczuć się dobrze, określić też moje szanse w rywalizacji z innymi, żeby przekazać swoje geny.
1: Oczywiście, który pas jest... ma piękniejszy ogon, tak? To jest trochę tak.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, która... modeluje nasze zachowanie w ruchu drogowym, ale jedna z ważniejszych, stąd dla mnie rzeczą też taką dość przykrą jest to, że my nie wykorzystujemy pewnej wiedzy o mechanizmach naszego zachowania. Przecież psychologia czym się zajmuje? Zachowaniem człowieka. Nie wykorzystujemy, żeby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. No przecież najprostszą rzeczą by było, żeby w ramach kursu nauki jazdy wprowadzić uczenie o tym, jak patrzeć na siebie, jak patrzeć na innych w ruchu drogowym. Jak ja funkcjonuję, jak inni funkcjonują, z zestawianiem pytań, dlaczego? Dlaczego na przykład mężczyźni bardziej się ścigają, kobiety mniej, prawda? Dlaczego wystarczy poprowadzić taką akcję medialną, prawda? Jedź na suwak, prawda? Choćby. Jedź na suwak, prawda? Kto nie jeździ na suwak, ten burak, prawda? Tworzę tutaj coś takiego. I nagle okazuje się, że nikt nie chce być tym burakiem i zaczynamy jeździć na suwak. Nie odbieramy puszczenia kogoś jak stratę swojej pozycji. Wręcz przeciwnie, jako coś, co nas buduje, co nas dowartościowuje. Jeżeli byśmy uważniej przyjrzeli się sobie, jeżeli by nasi decydenci, którzy wprowadzają takie czy inne ustawy, też chcieli trochę uważniej przyjrzeć się i sobie, i innym, to myślę, że udałoby się nie tylko zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, ale nieco uspokoić nasze wzajemne życie, wzajemne animozje, zrozumieć albo chcieć zrozumieć, dlaczego inni mają... w inny sposób patrzą na to, co nas otacza. W wielu różnych dziedzinach. Tego typu zajęcia, kiedyś miałem okazję prowadzić z młodymi ludźmi, z kandydatami na kierowców. Jeżeli się w ten sposób przedstawia im pewne mechanizmy zachowania, to nagle okazuje się, że są gotowi na to, żeby spokojniej funkcjonować nie tylko w ruchu drogowym, ale i w innych sytuacjach życiowych. Nagle to są młodzi ludzie, bo to najczęściej są maturzyści, prawda? Młodzi ludzie, którzy lepiej zdają egzamin maturalny, bo uczą się kontrolować swoje emocje. Bo my zupełnie inaczej siebie oceniamy.
1: No właśnie, to jest też kwestia tego, czy my potrafimy ocenić swoje umiejętności, czy my potrafimy spojrzeć na siebie chłodnym okiem i powiedzieć, robię błędy, nie jestem najlepszym kierowcą na świecie. Oczywiście nie chodzi o to, żebym miał takie poczucie, ale to ja jestem beznadziejną safandułą na tych drogach, bo to też źle, ale żebyśmy umieli troszeczkę zachować dystansu do tego swojego przeceniania swoich umiejętności, bo wiele osób ma niestety do tego skłonność i to bardzo często jest powodem wypadków, bo wydaje się, oj, taki zakręt, oj, tam ślisko, wcale nie tak znowu. A potem konsekwencje tego są straszne. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, wielki autorytet. Mieliśmy przyjemność gościć go w naszym programie w miniony piątek. A Państwa zachęcam do dyskusji. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja cały czas działa.

0: w Wisconsin już 15 stopni. Jeszcze dwa więcej i wszyscy będą zakładać krótkie spodnie.
1: A u nas 24, tak?
0: A miejscami 29.
1: 29, o, ale my jesteśmy jak w jakimś Egipcie. Może nam palmy za niedługo wyrosną w Polsce. Już jedną palmę w Warszawie mamy.
0: Taką troszkę sztuczną, ale co tam, ale lepsza rośnie. Taka niż żadna, tak.
1: Przy takich temperaturach to mogą się pojawić zaraz.
0: Tak, no to byłoby miło bananowce też, gdyby były mandarynki.
1: Chciałbyś, żeby u nas takie drzewka rosły?
0: Bananowce średnio, ale mandarynki lubię.
1: Oj, mandarynki też bardzo chętnie, takie nawadniające. A ja bym chyba wolała bananowca.
0: Tak?
1: No.
0: No to jesteśmy poustawiani, tak? Ja biorę wszystkie mandarynki, te wszystkie bananowce.
1: Dobrze, ukartowane w takim razie. To czekamy tylko, żeby jeszcze tak urosło. Ta temperatura kilka stopni w górę i może coś tam zacznie ziemia rodzić.
0: No to czekamy, a czekając przedstawiamy wiadomości dla kierowców. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i już wiemy, co się dzieje w Krakowie, a tam przejazd chyba najbardziej utrudnia kierowcom niedzielny przejazd. Autostrada 4, odcinek między węzłami Kraków-Tyniec, węzeł Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Tam doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Nikt nie został ranny, natomiast jest blokada jednego pasa ruchu. Jeżeli przejeżdżacie w kierunku Katowic, trzeba tam wybrać pas prawy albo pas awaryjny. Korek na autostradowej obwodnicy miasta ma teraz 10 km, więc to naprawdę są bardzo, bardzo duże przewężenia w ruchu, no i tworzy się tam zator. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje także informacje z Krajowej Dziesiątki. Zdarzenie drogowe jest między Toruniem a Lipnem w Głogowie, gdzie zderzyły się dwie osobówki. No i akurat tam utrudnienia potrwają długo, ponieważ jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana, zarówno do Torunia, jak i do Lipska. Do Lipna oczywiście. Służby zalecają objazd w kierunku Warszawy, wyznaczony przez miejscowości Brzozówka do Dobrzejewic. I jeszcze dobra informacja z drogi krajowej numer 77. Już można przejechać przez odcinek Leżajsk-Jarosław na wysokości Dębna, czyli województwo podkarpackie, w kierunku Jarosławia, gdzie na 104 kilometrze doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. Tam też niestety wiadomo, że były służby ratunkowe, ponieważ jedna osoba była ranna i służby przez dłuższy czas tam na miejscu kierowały ruchem. Przypomnę raz jeszcze, teraz można już przejechać bez problemów przez drogę krajową numer 77.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Upalne popołudnie dzisiaj. Państwo do nas piszą temperatury. Te, które od Państwa otrzymaliśmy informacje, to takie 26-27. Ciekaw jestem, czy gdzieś jest więcej, więc mogą Państwo o tym też do nas pisać. Nasza aplikacja cały czas działa, więc zachęcam do tego, żeby tutaj z tego skorzystać, bo synoptycy mówią, że do 30 stopni nawet tego popołudnia zobaczymy na termometrach. Bardzo jestem tego ciekaw, czy tak rzeczywiście będzie. Tymczasem jest już godzina 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to spójrzmy na mapę przygotowaną przez synoptyków. No nie widać tu nigdzie 30. 29. O, przepraszam, jest 29. No ale to jednak nie 30, czyli rejon Wrocławia. Tam mniej więcej, czy Zielonej Góry, tam mniej więcej takie wartości na termometrach się pojawiły. No a co przed nami? Do końca dnia miejscami zachmurzenie się będzie pojawiało. Lokalnie gdzieś jakiś deszcz albo burza, ale nic groźnego. Tak przynajmniej mówią synoptycy. Trochę nawet gdzieś lokalnie, jak zagrzmi, to i grad się pojawi, ale to do 15 mm te wszystkie opady, więc nie będzie tutaj jakiejś katastrofy. Temperatura maksymalna od 21 do 30, tak jak mówiłem, a nocą przeważnie zachmurzenie małe na południowym wschodzie i południu, początkowo umiarkowane i duże, i tam miejscami przelotne opady deszczu, zanikające burze również się będą pojawiać.

0: Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie około 10 mm. Temperatura minimalna od 7 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam od 13 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Właśnie mówię tutaj do Emilii Kleszczewskiej, że sypnęło od państwa tymi temperaturami.
1: Myślałam, że śniegiem powiesz.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. 28,5 Dąbrowa Tarnowska, pisze pan Norbert. 29 na trasie Wrocław, teraz Kraków-Balice. To kolejny wpis od państwa. No i co my tu jeszcze mamy? No mamy jeszcze kilka. Podczas maratonu MTB w Sulechowie jedynie 30 stopni. Za to w Kłodzku 31. Ania i Darek ze Złotej napisali. Czyli jest upalnie faktycznie. Trzeba uważać, robić przerwy w prowadzeniu i pić dużo wody i słuchać wiadomości dla

0: kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korek na autostradowej obwodnicy Krakowa cały czas jest i jest naprawdę utrudniony przejazd do Katowic, chociaż mamy najnowszą informację od służb, że już zakończyły się prace na A4. To węzeł Kraków-Tyniec, węzeł Kraków-Bielany w kierunku Katowic, tak jak już wspomniałam, 408 km. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był jeden pas ruchu. Jeżeli chcieliście przejechać do Katowic, to można było to zrobić wyłącznie pasem prawym, a także awaryjnym. No i teraz już tych utrudnień nie ma, tak podają służby. Czekamy, aż ruch na autostradowej czwórce się nieco rozluźni. Jest aktualizacja a propos tego, co się dzieje na drodze krajowej numer 10, odcinek Toruń-Lipno. I tutaj mamy informację, że jedna osoba została ranna, droga zablokowana i zalecany jest objazd w kierunku Warszawy, wyznaczony przez miejscowość Brzozówka do Dobrzejewic. To utrudnienie jest już od godziny 14.30. Jeszcze tutaj mamy informacje z drogi krajowej numer 77. Przypominamy, że już można przejechać bez większych problemów przez odcinek Leżajsk-Jarosław w pobliżu miejscowości Dębno, gdzie służby na miejscu kierowały ruchem i rzeczywiście były problemy z jazdą w kierunku Jarosławia już wspomnianego. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje dalej na trasach i gdzie są korki poza samym Krakowem, no to jeszcze trzeba na pewno wymienić Warszawę. S8, tu się akurat nic nie zmienia, most generała Grota Roweckiego i to nitka, która prowadzi was do Łodzi i cały czas korkuje się także dojazdówka. Droga krajowa numer 7, Dziekanów Leśny, Łomianki, Czosnów, zwłaszcza właśnie w drodze do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Informacja od państwa ważna, drogowa.
1: Autostradowa obwodnica Krakowa zablokowana w kierunku Kraków-Rzeszów. Przed stopniem wodnym Kościuszko. Pozdrawiam.
0: No, to może być też ważne dla tych, którzy na lotnisko się spieszą, bo tam jak już się korek utworzy, to będzie z tym problem. 12 milionów pójdzie na leczenie 8-letniego Maxa cierpiącego na zanik mięśni. Kolejne pieniądze, które zbiera 3,5 miliona, Łatwogang zapowiedział, że przeznaczy dla chorego Adasia, cierpiącego na tę samą rzadką chorobę. Jego podróż obserwują mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego.
2: Popieramy z całego serca, no i wspieramy Piotra. W trakcie drogi już planowaliśmy wczoraj wieczorem dołączyć, ale no niestety nie mogliśmy znaleźć kierowcy i stwierdziliśmy rano, że jedziemy sami samochodem. Zobaczymy, jak uda nam się gdzieś samo pozostawić, to jedziemy z wami do Gdańska. Całą inicjatywą wyszedł syn, no bo popiera bardzo mocno.
3: Pomęczyć się trzeba pewnie dużo, bo tak dużo było jechać, na przykład i bardzo mało spać, no to jest trudno jest.
4: Wszyscy dają z siebie tyle, ile mogą. Ludzie przy drodze wiwatują, skandują. My staramy się z nim jechać, jakoś go oddzielać od wiatru, wspierać dobrym słowem. No, robić wszystko tak, żeby

0: metr po metrze zbliżać się do upragnionej mety?
1: No, 10 na 10.
2: Golub Dobrzyń. Od wczoraj, no, od 22 już tak patrzyliśmy, gdzie tylko dojechać, żeby być jak najbliżej.
3: Łatwogangowi z planowanego 3,5 miliona złotych udało się zebrać jak na razie 2,5 miliona, ale zbiórka idzie szybko i pewnie okaże się, że i ta kwota trafi do tego, kto bardzo jej potrzebuje. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem. Proszę pamiętać o naszej aplikacji i o naszym numerze telefonu. To przecież najlepsza forma kontaktu między nami. Żadne

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jeśli chodzi o temperatury, to chyba rzeczywiście Kłodzko wygrywa, 31 stopni. To informacja, którą już podawaliśmy Państwu za Anią i Darkiem ze Złotej, którzy napisali te informacje do nas. Państwo mogą też do nas pisać, jakie wartości wskazują Wasze termometry. No i jeszcze jeden głos od Państwa.
1: Ja bardzo proszę, ale tuczcie tym kierowcom do głowy, że jak jest jakiś wypadek, jakieś zdarzenie, załóżmy w kierunku Katowic, jak w tym momencie na autostradzie A4 w Krakowie, to lewy pas w kierunku Rzeszowa jedzie. Nie patrzymy, nie zwalniamy, bo powodujemy kolejne zagrożenie. A w tym momencie stałem na drodze, nie wiadomo po co, bo ludzie sobie muszą popatrzeć, jak trzy auta się zderzyły i na czyjeś nieszczęście. Pozdrawiam, Marcin.
0: No tak, a to jeszcze nie tylko popatrzeć, bo jeszcze zdjęcie zrobić, to trzeba wyciągnąć komórkę, włączyć aparat. Trochę trwa, no, kółko fotograficzne.
2: No właśnie,
0: w takich
2: tylko
0: sytuacjach
2: po co?
0: Jest, tak, jest zawsze...
2: To są też tragedie przecież wielu osób, tak, które biorą udział w tym zdarzeniu drogowym. No, nie warto. To takie nawet wydaje mi się, że niekulturalne.
0: No, niekulturalne, nieetyczne wręcz, mm-hmm. No bo to jest takie robienie sensacji z cudzego nieszczęścia.
2: Dokładnie.
0: I jeszcze budowanie swojej jakiejś popularności w internecie, bo to głównie temu służy, że trzasnę fotkę i opublikuję w mediach społecznościowych, to będę miał dużo kliknięć, tak, lajków i będą ludzie mówili, ale fajne zdjęcie. Albo ale fajny człowiek, który to zdjęcie zrobił. A to nie tak. No, to tak tylko Państwu mówimy, to w nawiązaniu do tego, o czym powiedział nasz słuchacz, że nie róbmy tak. Zresztą krakowska policja autostradowa swojego czasu nazwała ich apaczami. Tych, którzy tak jadą i patrzą. Czyli patrzą na takie zdarzenia. Więc nie dołączajmy do tego zgrupowania apaczy. Tylko jedźmy swoje, jedźmy ostrożnie.
2: Nie trzeba robić zdjęć i ich publikować. Wystarczy słuchać Radia Kierowców. Tutaj też się dowiecie, gdzie coś się
0: opowiemy.
2: Dzieje.
0: No to proszę słuchać uważnie. Emilia Kleszczewska zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie, co się dzieje? Zaglądamy cały czas na informacje oficjalne od służb, czyli od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z godziny 16:10 S5 węzeł Korzeńsko, węzeł Rawicz i też w kierunku Rawicza właśnie 99 km województwo wielkopolskie. Tam doszło do wypadku z udziałem motocyklisty znowu niestety i też wiadomo, że kierowca jest ranny. Zablokowany został zjazd z drogi z S5 od Wrocławia na drogę krajową numer 36 w kierunku Rawicza. I te utrudnienia powinny za niedługo się już zakończyć, także czekamy na

Dalsze informacje od służby i wcześniej mówiliśmy, też nasz słuchacz wspomniał o tym, co się dzieje na autostradowej czwórce w Krakowie i korek rzeczywiście tam cały czas jest.

0: Trzech pojazdów osobowych. Nie było osób poszkodowanych i to tyle, jeżeli chodzi o A4. Na koniec jeszcze krótka informacja, gdzie już można przejechać. Wcześniej częściowo zablokowany był odcinek A2 na wysokości Komorników w drodze właśnie do Zielonej Góry czy do Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz już tych utrudnień nie ma i także już bez problemów jedziemy między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim, gdzie były spowolnienia na wysokości Wolborza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To zapraszamy Państwa do kontaktu i do tego, żeby Państwo opowiedzieli, jak spędzacie ten czas, bo myśmy rano już o tym mówili, ale możemy do tego wrócić. Co teraz robicie, słuchając Radia Kierowców? Kawa popołudniowa, myślisz?
0: No, z mlekiem, espresso.
2: A ja to bez mleka bym wolał.
0: Czyli espresso takie?
2: Tak.
0: Jedno dopio. Podwójne? Dopio. Podwójne. O, no proszę.
2: No to no, wiesz, taki strzał.
0: Trzeba się doładować. No niektórzy dopiero teraz zaczynają niedzielę i wypoczynek.
2: Tak, to niektórzy taka dopiero kawka. Wstali.
0: Pomoże. Oj, oczywiście, będą tacy, którzy wstają. A jak wstaniecie jeszcze teraz, to włączcie od razu Radio Kierowców.
2: Wiadoma rzecz.
0: I nas słuchajcie.
2: Jedziemy dalej.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 17. Jeszcze zdążycie. Do 19 można się jeszcze wybrać na warsztaty pierwszej pomocy, koncerty i rodzinne atrakcje. To wszystko na 15. Festynie Jakubowym w Olsztynie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także stoiska z atrakcjami dla najmłodszych oraz domowymi wypiekami.
1: Robimy dla dzieci warkoczyki, tatuaże brokatowe, są pyszne ciasta domowej roboty, domowa lemoniada, różne zabaweczki dla dzieci, chleb ze smalcem też mamy.
2: Śpiewałam Cud w szafie i inne piosenki. Super, bardzo fajnie.
3: Teraz nasza najmłodsza koleżanka Inga zaśpiewa piosenkę dla mamy. Brawa!
0: No ale nie tylko można tam pośpiewać, można też nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogą nauczyć się, jak bandażować, a dorośli nauczyć się reanimacji.
4: My jesteśmy Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej FENI, robimy tutaj zabezpieczenie medyczne tego festynu oraz mamy punkt edukacyjny, w którym mogą sobie dzieci przyjść, nauczyć się, jak bandażować misia, bądź starsi trochę i nauczymy tutaj, jak przeprowadzić poprawnie reanimację.
5: Robimy bandaż.
6: Ale kogo bandażujecie?
5: Misia.
0: Biedny miś został mumią. No co zrobić? Czasem tak trzeba. Festyn potrwa do 19 w Parku Jakubowo koło Jeziorka Mumel w Olsztynie. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę jechać z nami i ruszamy. We'll be right back.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 11 minut do godziny 17. No i tak sobie jedziemy przez Polskę. Jakby mundurowi kowboje gonili apaczy i łapali na papierowe lasso, to by tego nie było. Bardzo zgrabne zdanie.
1: Emilia Kleszczewska w studiu, tak. Jestem, co jak apaczy, jeszcze raz?
0: Jakby mundurowi kowboje gonili apaczy i łapali na papierowe lasso, to tego by nie było. Mówimy o tym patrzeniu, wiesz.
1: No tak. Chociaż no. Apacz mi się głównie ze sprzętem właśnie wojskowym kojarzy. Apacz.
0: Proszę
1: apacz.
0: Bardzo.
1: No tak.
0: Proszę bardzo.
1: Ja to wiem takie rzeczy.
0: No ja też wiem, bo ja widziałem.
1: No ja też widziałam apacza.
0: Ale w akcji widziałem.
1: A w akcji widziałeś.
0: Tak,
1: nie, no
0: Kosowie.
1: To ja widziałam na zdjęciach i chciałabym, żebym tylko na zdjęciach widziała te apacze.
0: Ale ładne są. No tam nie zaraz od razu no, nie trzeba strzelać, tak? Można tak po prostu sobie popatrzeć.
1: Mm-hmm, no można, no, no można. No
0: a
1: można.
0: Teraz wracając do mundurowych kowbojów, czyli policji, apaczy, tych, którzy patrzą zamiast jechać, pogonili na papierowe lasso, czyli mandat. Mm-hmm. Jak to się ładnie ułożyło? Brawo.
1: No, to prawda rzeczywiście. O,
0: zgadnij kto.
1: Zgaduj, zgadula. Hmm? Nie chcę zgadywać. Jestem
0: Direx.
1: Słaba w tych... A, że kto jest autorem,
0: tak.
1: Direx.
0: A nie kto jest apacze. Nie, no ale jak będziemy mieli listę, to kiedyś przeczytamy i zobaczycie.
1: Dobrze, Direx po prostu już dzisiaj nas zaskakuje pod każdym względem.
0: W bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, ma się rozumieć.
1: No tak, gdyby jeździł tutaj w Polsce, to bym powiedziała informuj, co na drogach, ale choć
0: ale
1: może
0: to też
1: powiedzieć,
0: ciekawe,
1: co tam w Ameryce się dzieje.
0: Na przykład
1: wielkiej.
0: Wiedzieliśmy, że się uchłodziło. Że Wisconsin, się... tak, tam
1: tak,
0: było
1: tak.
0: Chyba 12
1: ale czy 15 stopni. Ale co na trasach?
0: Stopni.
1: Co tam mija po drodze? Jak tam się żyje?
0: Ale w ogóle fajnie, że mamy kontakt z ludźmi w różnych krajach i że możemy być blisko siebie, chociaż w sumie...
1: Kilometry dzielą,
0: daleko,
1: tak?
0: Tak. Dobrze, to teraz dla tych, którzy pokonują te kilometry, wiadomości dla kierowców, zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety bardzo poważna sytuacja drogowa jest na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim Toruń-Lipno w Głogowie. I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała aktualizację, że niestety aż 6 osób jest rannych i jedna osoba straciła życie. Po 14 zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest cały czas całkowicie zablokowana i zalecany jest w tym momencie objazd w kierunku Warszawy. Wyznaczono tam ten objazd przez Brzozówkę do Dobrzejewic. Natomiast inne utrudnienie, oczywiście warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na krajowej dziesiątce i najlepiej też omijać, ale teraz Wielkopolska, odcinek ekspresowej piątki między węzłami Korzeńsko i Rawicz. Tam doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Jak wiadomo, kierowca jest ranny. Policja zablokowała zjazd z drogi z S5 od Wrocławia na drogę krajową numer 36 na wysokości Rawicza. I jeszcze jedna informacja, autostradowa czwórka. Węzeł Kraków-Tyniec, węzeł Kraków-Bielany, 408 km. Tam było zderzenie 3 samochodów osobowych. Zablokowany był

0: Do tej pory jeden pas ruchu i ruch odbywał się tylko pasem awaryjnym tak naprawdę, jednak służby podają informację, że tych utrudnień już tam nie ma. Służby zakończyły pracę, jednak na mapach cały czas widać, że korek jest w kierunku Katowic i ma on mniej więcej 4 kilometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Down, diddy, down, down, down. Dobrze, dobrze. 4 minuty zostały do godziny 17. Ja już Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kuba Hanak już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Przedarł się przez burzę, gromy.
1: Przedarł się.
0: Gradobicie było?
1: Nie, nie było. To dobrze, gradobicia była lubię. Spora ulewa, ale generalnie bez problemu.
0: No to uważajcie na siebie, bo to jeszcze może się zdarzać.
1: Było solo, jest duet i za chwilę znowu będzie solo, bo Marcin ucieka.
0: Tak, a burze będą z nami do jutra, tak przynajmniej mówią synoptycy. Ja bardzo dziękuję, Kuba z Państwem zostaje. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Thank you.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Już prawie godzina 17 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Kuba Hanak mówi dzień dobry po tygodniowej przerwie chorobowej, ale jestem już z wami od 17 do 22. Jak zwykle będziemy w naluzie, w dobrą stronę mówić o bezpieczeństwie na drogach. Ale zanim to kilka słów o pogodzie.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Dokładnie 17 minęła już na zegarze. Co tam w pogodzie? No jest bardzo, bardzo ciepło, ale też miejscami deszczowo i burzowo. 28 stopni we Wrocławiu i w Lesznie i tylko 15 na plusie oczywiście w Ustce. W ogóle chłodniej nad morzem, chłodniej na wschodzie, najcieplej na południowym zachodzie, co czeka nas w pogodzie dzisiejszego popołudnia. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale okresami wzrastające do dużego. Tylko miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu Wybrzeża, wystąpią przelotne opady deszczu. W pasie od Podlasia, Lubelszczyzny przez Polskę Centralną, Podolny Śląsk i Opolszczyznę mogą pojawić się burze i niestety grad, o którym wspominał kilka minut temu Marcin Koczyba. Prognozowana wysokość opadów, uwaga, nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 21-23 stopni na północy, około 26 w centrum, aż do 29-30 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem, około 16-17 stopni i to wszystko się sprawdza. Powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami porywiście, szczególnie w czasie burz, ten wiatr może osiągać nawet 65-75 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Półtorej minuty po godzinie 17. O bezpieczeństwie będziemy

dzisiaj mówić, ale nie zabraknie zagadek, nie zabraknie zabawy, ale będzie też miejsce na poważną rozmowę i poważny temat. Czy ADR-y, czy kamery, czy samochody w ogóle mogą być świadkami w sądach? O tym będziemy dzisiaj mówić na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców już po godzinie 18. Nasza aplikacja działa, można pisać, można nagrywać wiadomości głosowe cały czas. Jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło lub coś widzieliście, dajcie znać, ostrzeżemy innych.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,

0: 20 sekund pozostało do 10 minut po 17, ale skomplikowałem. Mariusz Dąbrowski już w studiu założył słuchawki, bo zmienił się dyżurujący dzisiaj. Do 22 pozostanie z nami Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No właśnie, na to czekałem, za tym się stęskniłem.
1: Miło mi.
0: Dzisiaj.
1: Miło mi, tym bardziej, że to powiedzenie już paru słuchaczy używa, jest takie rozpoznawalne. Dzieje się dobrze.
0: Tak jest. Mariusz pozostanie z nami do 22. Co 20 minut będzie mówił o tym, co na drogach. I teraz pierwszy taki serwis jego dzisiaj.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niedzielne popołudnie, wysoka temperatura, pogoda zmienna, ale przeważają te odcinki dróg, gdzie jest gorąco i sucho, ale są i takie, gdzie jest gorąco i mokro. Jeśli chodzi o utrudnienia, autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, jest nie w kierunku Katowic, korek od węzła Kraków południe po Wisłę. A4, ale odcinek Dolnośląski, spowolniony ruch od węzła Kostomłoty po Wrocław. Teraz trasa ekspresowa S7 i krajowa S7. Te dwie trasy rozdzielone są skrzyżowaniem i światłami w Czosnowie. Dojazd do Czosnowa, do zmiany świateł w korku dla jadących w stronę Warszawy. I droga krajowa numer 10, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Głogowa na 323 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. To miało miejsce kilka godzin temu. 6 osób zostało rannych, jedna osoba

0: osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Dziesiątka jest trasą zablokowaną. Głogowo, 323 kilometr. Zalecany objazd w kierunku Warszawy, wyznaczony przez Brzozówkę do Dobrzejewic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 17.19. Dokładnie taką godzinę pokazuje zegar w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozpoczęliśmy na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj niedziela. Co niedzielę pomiędzy 17 a 22 mówimy o bezpieczeństwie. Ale bardzo liczymy na to, że będziecie z nami uczestniczyć w tej audycji. Liczymy na wasze nagrania, wasze wiadomości głosowe w naszej aplikacji. I oto jedna z nich. Może nie do końca o bezpieczeństwie w motoryzacji, ale piękne to.
1: Dzień dobry, tutaj niecodzienna ekipa z Piesty, czyli Maniek z Piesty i Hania. Jedziemy sobie na żużel do Gorzowa, gdzie mam nadzieję, że wygramy z Lublinem. Ale uwaga, Hania będzie po stronie Lublina, a ja po stronie Gorzowa. Kto by nie wygrał, ktoś z tego składu będzie zwycięzcą. Pozdrowienia dla Antka z Gryfina, który dzisiaj się uczy, bo jutro idzie do szkoły i musi nadrobić. Antek, słuchaj, trzymaj kciuki. A wszystkim szerokości i spokojnego powrotu do domu. Na razie, cześć!
0: My też pozdrawiamy Antka z Gryfina, pozdrawiamy ekipę z Fiesty. Dlaczego powiedziałem, że to jest piękne? Ano dlatego, że dwoje kibiców w jednym samochodzie jedzie na mecz Gorzowa z Lublinem i tak naprawdę nie ma tam żadnego nieporozumienia. Wszyscy będą kibicować swoim drużynom i to jest piękne, że nie ma agresji, nie ma nieporozumień, wszyscy są w stanie dobrze się bawić. Od lat żużel jest właśnie taką chyba ostoją, ostatnią chyba sportową ostoją spokoju, poza lekką atletyką, gdzie rzeczywiście można iść bezpiecznie się pobawić i pokibicować. Jeżeli wy macie inne zdanie na ten temat, nasza aplikacja czeka, ale wróćmy do tematu, o którym będziemy mówić, o tym, czy samochód może być świadkiem w sądzie. Bardzo was proszę o to, żebyście się odzywali w tej sprawie w naszej aplikacji. Czy mieliście może taką sytuację już, że wasz samochód był świadkiem, a może nie słyszeliście, a może słyszeliście o takiej sytuacji? Jest przynajmniej kilka z ostatnich miesięcy czy lat, w której rzeczywiście dane z samochodu mogą mieć znaczenie. Już po 18 będziemy o tym rozmawiać, ale też liczę na wasze zdanie w tej sprawie.

0: 28 minut po godzinie 17, już za chwilę serwis drogowy. Patrzę właśnie na mapę drogową naszego kraju i naprawdę nie jest źle, choć jadąc z Krakowa widziałem, że ten ruch na siódemce, na S7 pomiędzy Radomiem a Warszawą gęstniał z każdą chwilą. Ale w tej chwili przejadą już państwo tą drogą bez większych problemów. Czy jadą państwo na północ, czy na południe. Na południu jednak można trafić na lekkie korki, szczególnie w okolicach autostrady A4 i obwodnicy autostradowej Krakowa. Są jakieś ślady w kosmosie, że ta obwodnica będzie poszerzana. Na razie jednak nic na ten temat więcej nie wiadomo. Czekamy na informacje na ten temat jako krakowianie, bo rzeczywiście przejazd tą częścią obwodnicy pomiędzy zjazdem z Zakopianki a mostem na Wiśle to permanentny korek. Krakowianie śmieją się, że to największy parking w Małopolsce. Natomiast dobre informacje płyną z S7 i z budowy S7, z tego brakującego kilkukilometrowego odcinka pomiędzy Nową Hutą a już zjazdem na istniejącą S7 i S52. Tutaj prace idą zgodnie z planem i rzeczywiście ta estakada, olbrzymia estakada, jest już praktycznie gotowa. Kilka dni temu rozmawiałem z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Postaram się przygotować ten materiał dla państwa za tydzień, bo tam rzeczywiście kilka szczegółów ważnych jest. Panowie drogowcy kończą układać już dylatację na tym obiekcie i jest olbrzymia szansa, że już w wakacje w jakimś ograniczonym stopniu będzie szansa tym odcinkiem S7 przejechać. Trzymamy kciuki za drogowców i trzymamy kciuki za pogodę, bo to głównie jest od tego zależne, czy panowie drogowcy zdążą z wybudowaniem obwodnicy S7, czy nie. Mariusz Dąbrowski w studiu.
1: Ja przed majowym weekendem wybrałem się do Krakowa i miałem nadzieję, że już mi się uda, ale no niestety. Ale widziałem już tą estakadę nakładaną.
0: Robi wrażenie.
1: Tak. I niestety to był jeszcze goły beton, czyli chyba tam już doszło do zakończenia, czyli spięcia, bo ona chyba ma ze 3-4 kilometry.
0: No ma, tak, ma chyba 3,7 dokładnie. Natomiast ostatnie dylatacje już zostały spinane pomiędzy tymi betonowymi filarami. No wyglądało to spektakularnie, bo to olbrzymie stalowe konstrukcje, które zostały wciskane pomiędzy te betony. Postaram się na przyszły tydzień dla państwa przygotować taki obrazkowy materiał tego, co tam się działo. Naprawdę ja byłem pod wrażeniem.
1: W każdym razie, jak tylko zostanie otwarta, ja jadę po to, żeby się przejechać właśnie w tę stronę, nie jakimiś, żeby przez Nową Hutę przejechać estakadą.
0: Obiecaj, że przyjedziesz do mnie na kawę.
1: No pewnie, że tak.
0: No jesteśmy umówieni. Mariusz Dąbrowski, Wiadomości z Dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jesteśmy wciąż w Krakowie. Autostradowa obwodnica Grodu Kraka, jezdnia w kierunku Katowic, korek od węzła Kraków, południe po Wisłę. Na dolnośląskim odcinku A4 spowolniony ruch od węzła Kostomłoty po Wrocław. S7 i Krajowa 7, światła w Czosnowie, korek

dla jadących w stronę Warszawy, więc światła blokują, to jest pierwsza przyczyna, no i jest tylu, którzy wracają do stolicy, że korek jest ogromny na S7, bo po pominięciu światła już mamy krajową siódemkę. S7 raz jeszcze, odcinek węzeł Płońsk Północ.

0: zachowawcze, nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas, jedzie się pasem lewym. Krajowa dziesiątka, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Głogowa na 323 kilometrze, zdarzenie dwóch autosobowych. 6 osób rannych, jedna osoba poniosła śmierć, w tym wypadku droga jest zablokowana. Zalecany objazd w kierunku Warszawy przez Brzozówkę i Dobrzejewice. Krajowa trasa numer 63, odcinek Siedlce-Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 kilometrze, zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 33 minuty po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Już piszecie, już nagrywacie wiadomości. Bardzo się cieszę, bardzo za to dziękuję. Pierwsza z nich. Dzień dobry, słuchacze PRK. Niedzielne popołudnie trwa. Schabowy się układa, kierowcy już sprawdzają, czy auto przypadkiem samo nie pojedzie, bo im się nie chce. Na drogach spokojnie, tylko jeden kierowca tak szybko mrugał długimi, że chyba wysyłał morsem przepis na bigos. Pamiętajcie, lewy pas nie jest dziedziczony po dziadku. Zabawna całkiem informacja. Jedźcie ostrożnie. To jest najważniejsze. Ostrożnie i do celu. A my jedziemy dalej, na luzie, w dobrą stronę.

0: 20 minut pozostało do godziny 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę, jedziemy w dalszym ciągu. Informacje medialne, które pojawiły się 24 maja, czyli 22 maja, czyli przedwczoraj, mówiły o tym, że kierowca z Ukrainy wjechał pod morskie oko, zrobił sobie zdjęcie i dostał za to 100 zł mandatu. Otóż nie do końca tak jest, co tłumaczyli dzisiaj przedstawiciele ministra. Otóż ten kierowca, który wjechał samochodem w okolice Morskiego Oka, w zasadzie pod samo Morskie Oko, ma zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez najbliższe 5 lat. O takiej decyzji poinformował w mediach społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Maciej Duszczyk. Ukraiński influencer, jak dzisiaj, w dniu 24 maja poinformowano, opuścił już Polskę i wrócił do swojego kraju. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Szymon Ziebrowski, powiedział w TVP Info, że przed trasą na Morskie Oko są zakazy wjazdu i samochód nie powinien się tam znaleźć.
1: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione, więc dziwię się też temu zachwytowi tej osoby, która to zrobiła, że tak piękne sobie zdjęcie popełniła.
0: Ów kierowca wjechał tam przedwczoraj, czyli 22 maja, to piątek, dokładnie wieczorem, sportowym samochodem. Tam no musiał widzieć te znaki. Nie ma takiej możliwości, żeby ich nie widział. Przejechał ponad 8 kilometrów do Morskiego Oka, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku i wtedy dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć

zamieszczonych w internecie. Czyli jednak zadziałały mechanizmy odpowiednie, chociaż szkoda, że policjanci już w momencie, kiedy wykryli to naprawdę bezsensowne wykroczenie, nie wymierzyli jednak większej kary niż 100 zł. Co państwo o tym sądzą? Nasza aplikacja czeka, można napisać albo nagrać wiadomość, bo chyba nikomu z państwa nie przyszłoby do głowy, żeby swoim samochodem wjechać aż pod morskie oko.

0: 10 minut do godziny 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy wiadomość od słuchacza albo słuchaczki. 492 kilometr A4, czyli autostrady A4 w kierunku Krakowa. Trochę przed MOP-em. Nie wiem, jaki to jest. Taka jest treść naszej wiadomości. Na lewym pasie leży jakiś olbrzymi kawałek zderzaka albo czegoś. Uważajcie. Przy okazji, gdzie coś takiego zgłosić. To od razu mówimy. 19111 to numer ogólnopolski, numer Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam można zadzwonić i zgłosić taką informację, przekazać taką informację, zgłosić taki problem. 19111. Każda droga zawiadywana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj można pod ten numer zgłosić każdy problem. Mariusz Dąbrowski w studiu.
1: Tak, każdy numer można zgłosić pod ten problem.
0: Każdy... A ty. Szanowni Państwo, 19111. Zapamiętajcie i w razie czego stosujcie, a teraz dajcie głośniej. Mariusz Dąbrowski powie, co tam na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga wojewódzka 631, południowe rubieże Zalewu Zegrzyńskiego, nieporęt, jeden wielki korek dla jadących w stronę Warszawy. Druga krajowa numer 63, odcinek Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 kilometrze, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna. Trasa numer 63 jest trasą zablokowaną, zalecany objazd drogami lokalnymi. Druga krajowa numer 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa. Krajowa dziesiątka, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Głogowa na 323 km, zderzenie

0: dwóch autosobowych. 6 osób rannych, 1 osoba poniosła śmierć w tym wypadku, druga jest zablokowana. Zalecany objazd w kierunku Warszawy przez Brzozówkę do Dobrzejewic. Krajowa 7, od Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. S7, odcinek węzeł Płońsk, północ, węzeł Dłużniewo, w pobliżu Ćwiklinka, na 115 kilometrze, pożar auta dostawczego. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do godziny 18. Kilka minut temu mówiłem, że żużel to bezpieczny sport. Otóż są zdania odmienne.
3: Dzień dobry. No, jeśli chodzi o te kwestie kibicowania, to nie do końca się zgodzę, ponieważ na żużlu nadal są miejsca i stadiony, gdzie w pewnych barwach klubowych nie jesteśmy mile widziani. Na przykład kibice z Bydgoszczy w Toruniu i odwrotnie, kibice Grudziądza w Gdańsku i odwrotnie. A jedynym sportem drużynowym, gdzie wszelkie niesnaski są odkładane na bok i kibice siedzą jeden obok drugiego, każdy w swoich barwach, to jest rugby. Jest to ogólnoświatowy klimat. Kibice rugby, znawcy rugby zawsze się szanują, potrafią siedzieć obok siebie, kibice Arki i Lechii, oczywiście drużyn rugbowych i każdej drużyny czy kadry na świecie. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
2: Dzięki bardzo za wiadomość. Sądząc po minie Mariusza Dąbrowskiego, to zapisuje się do rugby. Ja chyba też.
0: Nie zapisuje się do rugby, natomiast mam takie marzenie i wierzę, że dożyję tego, że kibice Arki i Lechii będą mogli siedzieć obok siebie i bez kibicować swoim drużynom, będą mogli być na tych meczach z dzieciakami, że w końcu że awansują sportu znów do ekstraklasy.
2: Dokładnie tak. Oby było bezpiecznie, tak bezpiecznie jak na stadionach, oby było tak bezpiecznie na drogach i to jest wasza robota, drodzy kierowcy.

0: Minęła godzina 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. To co? Jedziemy dalej? Na luzie w dobrą stronę? Jedziecie z nami? Kuba Hanak, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No pewnie, że jedziecie, ale to ja teraz powiem kilka słów o pogodzie, bo są miejsca, gdzie naprawdę lunęło. Nie na długo, bo te ulewy są krótkie, ale intensywne, więc trzeba na to uważać. Ale zanim o ulewach, to o temperaturze. Prawie 29 stopni w Poznaniu i tylko 15 stopni w Ustce. Takie temperatury w tej chwili mamy na termometrach. Oczywiście są to temperatury minimalne, w cieniu. To nie jest nic w słońcu, że postawicie samochód w słońcu i on pokaże 29. Nie, on wtedy pokaże 37 prawdopodobnie. Oczywiście żartuję, natomiast w słońcu będzie dużo cieplej niż w cieniu. Ale wracam do opadów, bo one miejscami mogą być bardzo, bardzo intensywne. Nawet do 15 litrów na metr kwadratowy może spaść w takiej małej, lokalnej ulewie, czy podczas burzy, która też może się przy okazji tej ulewy wydarzyć. W pasie od Podlasia, Lubelszczyzny przez Polskę Centralną, Podolny Śląsk, Opolszczyznę. Tutaj takie burze z ulewami mogą wystąpić. Mało tego, na południu może wystąpić też miejscowo grad. Uważajcie na siebie. Będzie ciepło, jak już wspomniałem, i nadal jest ciepło, bo około 26 stopni w ciągu w pasie środkowym, w centrum mamy. Na południu jest odrobinę cieplej. Na północy nad morzem chłodniej. To jakby normalne, że przecież wszędzie musi być ciepło, a nad polskim morzem będzie chłodno. Tak zupełnie poważnie 16-18 stopni w rejonach nadmorskich jest i uważajcie na wiatr, bo może powiać nawet do 75 km na godzinę w czasie tych lokalnych ulew i burz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A gdzie aktualnie pada? Pada w okolicach Warszawy i tu taka burza się zbliża. Pada też pomiędzy Warszawą a Łodzią i wkrótce będzie też padać w okolicy Garwolina, Piotrkowa Trybunalskiego. I te ulewy przemieszczają się na południowy wschód, więc i niestety niebawem w Lublinie. Popadaj, zagrzmij.

0: 10,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut na antenie naszej rozgłośni. Wiadomości o tym, co na drogach. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski. A że minęło 20 minut od ostatnich, to czas na kolejne. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie pogody, zmienia się jedynie na mapie pogody. Mapa utrudnień niestety pełna zdarzeń. Autostradowa obwodnica Krakowa, jezdnia w kierunku Katowic-Korek od węzła Kraków-Południe po Wisłę. Na dolnośląskim odcinku A4 spowolniony ruch od węzła Kostomłoty po Wrocław. S7 i Krajowa 7, światła w Czosnowie, korek dla jadących w stronę Warszawy. S7 raz jeszcze, odcinek węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka. Na 115 kilometrze pożar auta dostawczego, zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa 7, Odłomianek Pomost Północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. Krajowa 10, Toruń Lipno w pobliżu Głogowa na 323 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych, 6 osób rannych, jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga zablokowana, zalecany objazd w kierunku Warszawy.

Krawę przez Brzozówkę do Dobrzejewic, druga krajowa numer 61, od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa, druga krajowa numer 63, Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi. I południe Zalewu Zegrzyńskiego, droga wojewódzka 631. Był korek jeszcze 20 minut temu, po nieporę, a w tej chwili

0: 21 minut po godzinie 18, tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Rozpoczynamy temat z naszym gościem, pani Magdalena Krawczak, adwokat. Dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Bo to chyba taka już pora, nie? Że niby dzień jeszcze, ale już w sumie tak chyli się ku końcowi.
1: Ale jeszcze dzień.
0: No dobrze, to dzień dobry wieczór będzie takim uniwersalnym środkiem przywitalnym, tak go nazwijmy. Czy samochód może być świadkiem w sądzie? To jest takie moje pytanie, taka teza, którą, w zasadzie pytanie, które jest trochę tezą też, jak się okaże pewnie w finale naszej rozmowy. Ale czy samochód może być świadkiem w sądzie? Samochód. Piękna bryła. Srebrny, czerwony, czarny, zielony.

0: Nieważne.
1: Samochód sam w sobie nie. Ale...
0: No jak to? Nie może wjechać na salę sądową i tak...
1: Nie, nie okay. Da rady. Samochód może być dowodem rzeczowym w sprawie. Mhm. Samochód, czarne skrzynki, tak, które są tak zwane czarne skrzynki, które są obowiązkowo montowane we wszystkich pojazdach, które rejestrowane są po lipcu 2024 roku. Już tak. I jest to niejednokrotnie rzecz, z której biegły jest w stanie uzyskać bardzo wiele informacji potrzebnych dla prawidłowego i właściwego rozstrzygnięcia danej sprawy.
0: Wzięliśmy to z lotnictwa, mówiąc wprost, bo tak naprawdę okazało się, że te czarne skrzynki lotnicze są w stanie zapisać każdą informację dotyczącą lotu. No i te czarne skrzynki samochodowe również są w stanie zapisać każdą sekundę jazdy, nawet chwilę po tym, jak dojdzie do wypadku, do zdarzenia, czy jak potem powiemy, do kradzieży, ale to sobie zostawimy na drugie wejście. No ale jak to działa? Czy są przeszkoleni ludzie do tego, którzy taką skrzynkę z samochodu zabierają? Czy to jest rzeczywiście czarna skrzynka? Czy tam jest jakiś rysunek na niej? Napis nie dotykać? Jak to wygląda? Ja oczywiście troszkę żartuję, ale nazywamy to czarną skrzynką, a tak naprawdę jest to po prostu dysk, który zarejestrował, albo jakieś urządzenie, które jest wyposażone w dysk, który zarejestrował dane.
1: Tak, to jest najczęściej pamięć, która rejestruje prędkość pojazdu, siłę hamowania, przyspieszenie, użycie danych systemów bezpośrednio przed zdarzeniem. Rejestracja z informacji, które ostatnio usłyszałam od biegłego, jest średnio co 5 sekund. Również po zdarzeniu czarna skrzynka, jeżeli ona nie ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jej dalszą rejestrację, dalej rejestruje zachowanie systemów w pojeździe.
0: Przecież tych systemów w autach jest mnóstwo i tak teraz pomyślałem, jak powiedziała pani o tym, że czujniki różne. No, przecież w samochodzie jest mnóstwo czujników. Czujnik kąta skrętu kierownicy i możemy wiedzieć, czy kierowca skręcał. Czujnik przyspieszenia wzdłużnego, czy kierowca przyspieszał, czy hamował. Poprzecznego, czy skręcał. Jak mocno skręcał. W jakiej był fazie skrętu. Na pewno też rejestruje to, gdzie samochód w danej chwili jest. Prędkość oczywista, to wiadomo, że to rejestruje. Pytanie, czy rejestruje coś jeszcze niż te informacje, czy nie wiem, kierowca był zapięty w pasy? Myślę, że tak.
1: To rejestruje. Tak naprawdę czarna skrzynka nie rejestruje dźwięku i obrazu. Wszystkie pozostałe parametry...
0: Czasami by się przydało.
1: Tak, ale coraz częściej pojazdy są wyposażone już w wideorejestratory, więc też jest to gdzieś swoistego rodzaju uproszczenie i ułatwienie rozwiązania zagadki, która może pojawić się w danej sprawie przy danym zdarzeniu drogowym.
0: Czy takie nagranie z rejestratora może być wzięte pod uwagę jako dowód w sprawie?
1: Tak, jak najbardziej tak.
0: To jak to jest? Po wypadku, nie wiem, policjanci zabierają taki rejestrator, zabezpieczają kartę, czy proszą, żeby im dostarczyć materiał w oryginale?
1: Jeżeli na przykład głośny wypadek z 2024 roku z trasy Łazienkowskiej, tam tak naprawdę przebieg tego zdarzenia przed odczytaniem danych z czarnej skrzynki znany był tylko i wyłącznie dzięki temu, że kierowca, który jechał za pojazdem, który spowodował ten wypadek, miał wideorejestrator. I to była tak naprawdę pierwsza rzecz, pierwsze źródło informacji na temat przebiegu tego zdarzenia.
0: Wielu kierowców przesyła takie filmy z wykroczeniami innych kierowców na skrzynkę stop agresji drogowej.
1: Tak.
0: Nie będziemy teraz dyskutować, czy to dobrze, czy to źle, czy to donoszenie, czy nie, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Tylko powtórzmy to, że każde wykroczenie, każde niewłaściwe zachowanie może trafić do policji i to policjanci rozstrzygają, tak?
1: Tak.
0: Czy przyjmują takie nagranie, czy nie. To jak to potem wygląda? Załóżmy, ktoś spowodował olbrzymie zagrożenie w ruchu drogowym. Inny kierowca zarejestrował, stwierdza, że wysyła to na skrzynkę stop agresji drogowej.
1: Jeżeli funkcjonariusze policji podejmą temat, ustalają dane właściciela pojazdu, zwracają się do właściciela pojazdu o informację, kto w danym momencie, tu chodzi o ten moment, który został zarejestrowany i przesłany do policji, kto prowadził pojazd. Następnie taka osoba jest wzywana celem przedstawienia jej wniosku o ukaranie, bądź wręcz próby podjęcia próby wręcz.

0: wręczenia mandatu karnego.
1: Czyli musi być świadek.
0: Musi być świadek.
1: Świadkiem nie jest rejestrator, tylko kierowca, który pojazd prowadził.
0: Tak.
1: I ewentualnie zarejestrował takie wykroczenie.
0: Tak.
1: No dobrze, ale jeżeli kierowca nie pamięta, a rejestrator pamięta,
0: to wtedy jest...
1: To kierowca ogląda film z rejestratora i wtedy sobie przypomina.
0: Tak, natomiast może być też sytuacja, że jest niekoniecznie wysyłane nagranie, ale jest wysyłane na przykład zdjęcie. I wtedy zdjęcie obrazuje wykroczenie.
1: Mhm. Na przykład ktoś źle zaparkował samochód. Tarasuje drogę dla pieszych.
0: Albo stoi na ścieżce rowerowej.
1: Takie zdjęcie trafia do policji i policja wzywa osobę, która takie zdjęcie nadała.
0: Bądź nie. Coraz częściej funkcjonariusze policji nie wzywają już takiej osoby, która takie zdjęcie wykonała, wysłała, dostarczyła. Ustalają od razu osobę, która jest właścicielem pojazdu, następnie ustalają, kto tym pojazdem kierował i wtedy
1: lub nie.
0: Bo możemy odmówić wskazania, komu pojazd udostępniliśmy celem jego użytkowania, no i wtedy...
1: Tanio nie będzie, tak czy inaczej.
0: Nie będzie. 3000 z tego, co pamiętam.
1: Tak czy inaczej, tanio nie będzie. O tym, ile to kosztuje i czasami dlaczego tak mało, porozmawiamy w następnym wejściu. Zostańcie z nami. Już za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy z panią Magdaleną Krawczak.

0: Pół do siódmej. Taką godzinę mamy na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców i choć patrzę na mapę drogową naszego kraju, to są generalnie więcej zielonego niż innego koloru na tej mapie, ale o szczegółach już za chwilę powie Mariusz Dąbrowski, bo on na pewno wie więcej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość z Krajowej Dziesiątki, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Głogowa, 323 km. Droga była przez kilka godzin trasą zablokowaną po dramatycznym wypadku, 6 osób rannych, 1 ofiara śmiertelna. W tej chwili mamy informację, że dziesiątkę udrożniono, jedzie się już bez kłopotów. Znacznie powiększył się korek na S7 do świateł w Czosnowie. Ten korek zaczyna się zaraz po przekroczeniu Wisły, po przejechaniu Mostu Wiślanego i w Kazuniu Nowym do Czosnowa po prostu jedno wielkie stanie. Autostradowa obwodnica Krakowa, jezdnia w kierunku Katowic, korek od węzła Kraków południe po Wisłę, A4 na Dolnym Śląsku, spowolniony ruch od węzła Kostomłoty po Wrocław, S7 w rejonie Płońska, węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo, Ćwiklinek, 115 km, pożar auta dostawczego, zablokowany jeden pas ruchu.

0: Droga krajowa nr 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa. I trasa krajowa nr 63, odcinek Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna. Na 297 km zdarzenie trzech aut, jedna osoba ranna, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7:02. Nasza aplikacja działa, można pisać, można nagrywać wiadomości głosowe. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że wysłaliście film na stop agresji drogowej i czy ewentualnie uczestniczyliście w jakiejś sprawie, w której świadkiem był twardy dysk waszego.

0: 21,5 minuty do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy ciągle na luzie w dobrą stronę. Mówimy o bezpieczeństwie, a dzisiaj mówimy o tym, czy samochód może być świadkiem w sądzie. Moim Państwa gościem jest pani Magdalena Krawczak, adwokat. Dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Ustaliliśmy, że samochód może być świadkiem. Może nie do końca sam samochód, bo od razu mamy wyobrażenia, nie wiem, bajki auta, że wjeżdża do sądu samochód i się tłumaczy. No nie, to tak nie wygląda. Ale przypomnijmy, jeżeli dochodzi do wypadku, policja zabezpiecza takie auto. Czy sprawcy, czy ofiary? Jak to jest?
1: Zabezpiecza, jeżeli dochodzi do wypadku, zabezpiecza zarówno jeden, jak i drugi pojazd, a jeżeli jest więcej niż dwa pojazdy, to zabezpieczone będą wszystkie pojazdy. Mhm. A na pewno wszystkie pojazdy zostaną zoględzinowane. Niejednokrotnie, jeżeli nie można wykonać ze względu na uszkodzenia, jakie są w pojazdach, wszystkich czynności, które powinny zostać wykonane od razu po wypadku, samochody są zabierane na parkingi policyjne i tam są już poddawane badaniom przez biegłych.
0: I tam nikt nie ma do nich dostępu?
1: Nikt.
0: Nawet właściciel?
1: Nawet właściciel. Do momentu, kiedy nie zostanie wydane postanowienie o zwolnieniu takiego pojazdu, nikt nie ma prawa dostępu do tego pojazdu. No ewentualnie zdarzają się oczywiście przypadki. No niejednokrotnie kierowcy, pasażerowie w samochodzie mają absolutnie wszystkie dokumenty, telefony.
0: Ktoś chce zabrać.
1: Tak, to jest to możliwe tylko na wyraźną zgodę prokuratora i w obecności funkcjonariuszy policji, którzy będą przy wydawaniu rzeczy z pojazdu.
0: Okej, czyli wiemy już, że po wypadku samochód trafia na policyjny parking, potem do tego samochodu dobierają się osoby, które się na nim znają, czyli jeżeli sąd powołuje biegłego, co oczywiście trwa, więc ten samochód tam stoi ileś tygodni, często miesięcy, często też, tak?
1: Tak.
0: Pani adwokat kiwa głową, mówi tak. Nagle pojawia się biegły, który został powołany przez sąd.
1: Bądź przez prokuratora.
0: I co on bada?
1: Zabezpiecza, jeżeli jest nasza czarna skrzynka, o której rozmawialiśmy już wcześniej, oględzinuje pojazd, weryfikuje, sprawdza, wykonuje dokumentację fotograficzną, jakie są uszkodzenia na pojeździe, sprawdza to, co może ewentualnie ustalić sam, bez odtwarzania danych z czarnej skrzynki, na przykład zapięcie pasów, czy pasy były rozcinane, tego rodzaju rzeczy są przez biegłych ustalone.
0: No tak, bo jeżeli pasy nie były zapięte, to one pozostaną zablokowane przy słupku. Jeżeli były zapięte, to będą luźne. Bo przecież systemy...
1: Bądź rozcięte.
0: Bo systemy uwolniły ten ładunek pirotechniczny, napięły pas, więc on się nie zwinie. No tak, logiczne w sumie. Okej, biegły pojawia się przy samochodzie, robi badania. Czy coś jest wymontowywane z tego samochodu? Coś na potrzeby śledztwa?
1: Zdarza się, że jest wymontowywany komputer pokładowy, czarna skrzynka. Czarna skrzynka, jeżeli jest zawsze wymontowywana, bo tego nie da się zoględzinować na miejscu, nie da się podpiąć czarnej skrzynki i wyciągnąć z nich wszystkich danych, które są potrzebne, bo to jest dość długotrwały proces.
0: To ja przywołam ten wypadek z A1, gdzie w samochodzie uderzonym przez rozpędzone BMW zginęła trzyosobowa rodzina. Tam też temat oparł się o czarną skrzynkę i ustalenie prędkości, z którą poruszał się ten pojazd. Raz, że z filmów, z dokumentacji, o czym już mówiliśmy, że kierowcy, nagrywając sytuację, też pokazali, co się wydarzyło. Natomiast ta czarna skrzynka była badana właśnie pod kątem tej prędkości, z którą ten pojazd uderzył w drugie auto.
1: Dokładnie tak, tylko z tego, co ja pamiętam, to udało się czarną skrzynkę wyciągnąć z pojazdu BMW, natomiast z tego pojazdu, który spłonął, tej czarnej skrzynki udało się wyciągnąć, ale ona uległa takiemu zniszczeniu, że tam chyba nie dało się odtworzyć wszystkich danych. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że z tego drugiego pojazdu, którym poruszała się ta trzyosobowa rodzina, nie udało się tej czarnej skrzynki

0: uratować.
1: Tak czy inaczej, urządzenia zamontowane w naszych samochodach często pomagają w rozwikłaniu zagadek, choć nie zawsze. Nie zawsze tak jest, bo jak pani wspomniała, w niektórych przypadkach czarna skrzynka też ulega uszkodzeniu.
0: Tak.
1: I tak naprawdę trzeba szukać pomocy albo wśród kierowców, którzy poruszali się akurat po drogach. Często pojawiają się takie apele policjantów o to, że jeżeli ktoś był świadkiem, jeżeli ktoś widział, jeżeli ktoś ma nagranie, to prosimy o kontakt, żeby ułatwić pracę.
0: Dokładnie tak, natomiast niezależnie od tego, czy znajdziemy takie osoby, bądź osoby, które dysponują nagraniami, bądź jakąkolwiek inną dokumentacją fotograficzną, to w dalszym ciągu mamy biegłych, którzy są w stanie zrekonstruować tak naprawdę sekunda po sekundzie wypadek. Musimy też pamiętać, że jeszcze 10-15 lat temu możliwości technologiczne w pojazdach nie były takie, jak mamy na dzień dzisiejszy.
1: No tak.
0: A mamy bardzo wiele pojazdów, które bez tych wszystkich systemów po drogach się poruszają i ulegają kolizjom, wypadkom. Biorą w nich udział, więc tam pozostaje nam tylko biegły i ewentualnie świadkowie naoczni.
1: No to chyba temat czarnej skrzynki mamy z głowy. Ale muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy czarna skrzynka jest w stanie zarejestrować, kto w kogo uderzył?
0: Ona jest w stanie zarejestrować, co się zdarzyło, czy pojazd, w którym czarna skrzynka była zamontowana, został uderzony, czy on uderzył, który element pojazdu przyjął bądź oddał uderzenia.
1: Czyli czarne skrzynki się przydają, chociaż słyszałem już o takich firmach, które na wszelki wypadek je wyłączają, szczególnie przy tuningu niektórych samochodów, nie będę mówił marek, ale są firmy, które specjalizują się już w wyłączaniu tych czarnych skrzynek, tak żeby one nie rejestrowały żadnych informacji, bo trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz wprost. Te czarne skrzynki potrafią też nadawać tu i teraz online informacje do producentów albo operatorów producentów samochodów.
0: Dokładnie tak.
1: I stąd producenci wiedzą, czy na przykład będzie już przegląd, czy gdzie się znajduje samochód, czy może podjechać do serwisu, czy jeżeli dojdzie do jakiejś awarii, to od razu wyświetla informacje, podjedź na tą i na tą ulicę.
0: Bądź skontaktuj się z właścicielem, tak? To są ten system SOS, który jest montowany w pojazdach, również jest podłączony pod czarną skrzynkę.
1: O systemie eCall jeszcze porozmawiamy w następnym wejściu po godzinie 19, bo to jakby troszkę osobny temat. I porozmawiamy też o tym, że GPS zamontowany w samochodzie, połączony z czarną skrzynką i tymi wieloma innymi systemami, potrafi zdradzić złodzieja.
0: Tak.
1: Zdradzić złodzieja i o tym, o kradzieżach samochodów porozmawiamy w następnym wejściu. Bo jeżeli państwo myślą, że kradzieże samochodów się skończyły, to są państwo w błędzie. Jeżeli państwo myślą, że kradzieże radioodbiorników się skończyły, to też są państwo w błędzie, bo coraz więcej takich kradzieży jest, szczególnie tych nowoczesnych radioodbiorników, które kosztują, uwaga, nawet kilkanaście tysięcy złotych za sztukę. No więc skoro coś kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, to może stać się przyczyną do tego, żebyśmy stracili szybę i owo urządzenie również. 14 minut do godziny 19. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, a do rozmowy o czarnych skrzynkach, GPS-ach i kradzieżach wracamy po godzinie 19.

0: 10 minut do godziny 19. Tuperka Polskie Radio Kierowców. Minęło kolejne 20 minut. Ten czas szybko leci. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dajcie głośniej. Czas na informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety pojawiło się nowe utrudnienie. Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. Jezdnia w kierunku Katowic, 264 km. Auto osobowe uderzyło w bariery ochronne. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu, prawy ruch możliwy tylko pasem lewym. Autostrada A4, zarówno na obwodnicy Krakowa utrudnienie, jak i na odcinku dolnośląskim. Spowolniony ruch od węzła Konotopa po Wrocław. S7, odcinek węzeł Płońsk, północ węzeł Dłużniewo, Ćwiklinek, 115 km, zapaliło się auto dostawcze. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. No i światła w Czosnowie. Można powiedzieć, że od Wisły, od zjazdu z Mostu Wiślanego, pod Modlinem, pod Twierdzą Modlińską, aż po Czosnów, po światła w Czosnowie, korek, ale potem po przejechaniu świateł w Czosnowie, tam już rozkładają się na dość długim odcinku krajowej siódemki drogowcy. Będą, właściwie już przygotowują tę trasę do remontu kapitalnego, no więc jedzie się coraz trudniej. Droga krajowa nr 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa i w stronę Nieporętu. I droga krajowa nr 63, Siedlce Łuków, w pobliżu Gołaszyna, na 297 km, zdarzenie trzech aut, trzy osoby ranne. Trasa nr 63 na swym 297 km jest drogą zablokowaną. Drogowcy zalecają objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż

0: Konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: też mamy dzień.
1: No pewnie, że jutro też mamy dzień, a za chwilę będzie godzina 19, więc zaproszę Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak jest, PRK, Polskie Radio Kierowców i wjeżdżamy w kolejną godzinę dzisiejszego programu na luzie w dobrą stronę. Nadal ciepło lub bardzo, bardzo ciepło, bo ciepło jest w Ustce, a bardzo, bardzo ciepło w Legnicy. Prawie 29 stopni pokazują termometry w tym dolnośląskim mieście. Co tam dzisiaj w pogodzie się wydarzy? Oprócz tego, że będzie ciepło, bardzo ciepło na południowym zachodzie, czego dowodzi ta moja informacja sprzed kilku chwil. 27 stopni w Krakowie, 26 w Rzeszowie, 25 w Lublinie, w tej chwili 25 stopni w Warszawie, 21 w Łodzi, Poznań 27, Gorzów Wielkopolski też 27. Najcieplej na południu i właśnie na południowym zachodzie, ale uwaga, bo w pasie od Podlasia, Lubelszczyzny przez Polskę Centralną po Dolny Śląsk i Opolszczyznę mogą wystąpić miejscami bardzo obfite opady deszczu z burzami i możliwym gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas tych burz, tych ulew to nawet 15 litrów na metr kwadratowy. Będzie ciepło, o czym już wspomniałem, ale będzie też wiał wiatr. On normalnie będzie słaby i umiarkowany, ale w momencie, kiedy taka ulewa nadejdzie, kiedy nadejdzie burza, to może powiać nawet do 75 km na godzinę, a to już nie przelewki, bo taki wiatr potrafi powodować szkody, potrafi łamać gałęzie, a te gałęzie niestety często spadają na stojące pod drzewami samochody. Więc jeżeli zbliża się do Państwa burza, to koniecznie zadbajcie o to, żeby nic złego nie wydarzyło się ani na Państwa balkonie, ani na tarasie, ani też na parkingu. Być może jest szansa schować samochód w bezpieczniejsze miejsce. Dajcie znać, co u Was w pogodzie. Nasza aplikacja czeka, można napisać, można nagrać wiadomość. Jestem ciekaw, gdzie teraz burza i czy bardzo intensywnie pada, czy tylko trochę. 19:02, a my jedziemy dalej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?

0: kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: To była autopromocja.

0: wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: 10 minut po godzinie 19, czas na wiadomości drogowe, Mariusz Dąbrowski. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek, jezdnia w kierunku Katowic, 264 km. Auto osobowe uderzyło w bariery ochronne, blokując jeden z pasów ruchu. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz, południowa obwodnica Warszawy, dla jadących w stronę węzła Konotopa. 468 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Przejezdny jest tylko jeden skrajny prawy pas. Dwie godziny kłopotów zapowiadają służby trasy ekspresowej na tym odcinku. S7, odcinek węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo, Ćwiklinek, 115 km, pożar auta dostawczego, zablokowany jeden pas ruchu. Droga krajowa numer 63, odcinek Siedlce Łuków, w pobliżu Gołaszyna, 297 km, zderzenie trzech aut, trzy osoby ranne. Zalecany jest objazd trasami lokalnymi, gdyż trasa numer 63 na swym 297 km została drogą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 12 minut po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czeka. Korzystajcie z niej, piszcie do nas, nagrywajcie wiadomości. Każda zostanie wzięta pod uwagę. Czekam.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców, 18 minut po godzinie 19 na luzie w dobrą stronę. Jedziemy w dalszym ciągu i w dalszym ciągu na pokładzie naszego pojazdu. Pani Magdalena Krawczak, adwokat. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Mówiliśmy o czarnych skrzynkach, o tym, czy nasz samochód może być świadkiem w sądzie. A teraz powiedzmy o tym filmie, który pani przesłałem kilka dni temu, kiedy kierowca w bardzo agresywny sposób się zachowuje, powiedzmy wprost, otwiera drzwi w innym samochodzie, kopie kierowcę, a dokładnie kobietę, która kierowała tym pojazdem, trzaska drzwiami, obrywa lusterko, wsiada do samochodu i odjeżdża. Cała sytuacja miała miejsce całkiem niedawno. Cała sytuacja została zarejestrowana przez kierowcę stojącego za tymi pojazdami. I ten kierowca poinformował w sieci, że dzwonił na numer 112 i został odesłany z kwitkiem. Informacja, którą uzyskał, brzmiała mniej więcej tak, że to jeżeli chce to zgłosić, to żeby się zgłosił do komisariatu, no bo skoro już odjechał, to oni nie wyślą tam żadnego patrolu. A jeżeli tej pani coś by się stało, no ona dostała naprawdę, przepraszam za wrażenie, porządnego kopniaka, czego na pewno się nie spodziewała. Jakby trudno mi w kulturalnych słowach opisać zachowanie tego pseudokierowcy, tego mężczyzny, który się tak zachował. Natomiast, no powiedzmy wprost, uważam, że służby chyba nie stanęły na wysokości zadania.
1: Sprawa sprawie nierówna. Ja też ten film obejrzałam i też jestem zdruzgotana po pierwsze zachowaniem kierowcy, który zaatakował kobietę prowadzącą ten drugi pojazd. No ale też na pochwałę niestety nie zasługuje operator, który akurat obsługiwał numer alarmowy 112. O ile musimy pamiętać, że numer 112 jest i powinien być wykorzystywany tylko do sytuacji zagrożenia, czy w ruchu lądowym, czy zagrożenia życia, bezpieczeństwa. Tak tutaj no, ta sytuacja w mojej ocenie jak najbardziej była sytuacją, gdzie przyjazd służb był wymagany i konieczny.
0: Ja przepraszam, będę w kontrze, bo jakiś czas temu zlikwidowano numery telefonów, znaczy inaczej, nie zlikwidowano numerów telefonów do poszczególnych jednostek, ale one są tak ukrywane na stronach jednostek policyjnych, żeby przypadkiem ktoś nie znalazł numeru do dyżurnego. Jeżeli ktoś jest sprytny, to znajdzie taki numer bez większych problemów, ale dyżurni nie odbierają telefonów. Wielokrotnie próbowałem dodzwonić się do dyżurnego w różnych komendach, czy powiatowych, czy miejskich. To graniczy z cudem. Chyba, że ktoś naprawdę dzwoni nasty raz i kto mu się wyświetla nasty raz ten sam numer, to wtedy może ktoś odbierze. Dlatego uważam, że okej, 112 numer do ratowania życia, ale jeżeli nie ma innego, no to pod jaki numer zadzwonić w takiej sytuacji?
1: Pod 112.
0: Po prostu.
1: Tak.
0: Moim zdaniem, to bardzo łagodnie pani określiła, że nie do końca zachował się jak powinien. Moim zdaniem czeka go rozmowa dyscyplinarna, czy powinna go czekać rozmowa dyscyplinarna, może nie dyscyplinarna, dyscyplinująca, o, może to lepsze słowo. Nie może być takich sytuacji, że coś takiego nie zasługuje na reakcję służb.
1: To już nawet pomijając kwestię tego, czy adekwatną służbą, która powinna interweniować, byli wtedy funkcjonariusze policji, ale chociażby pogotowie, chociażby dwóch ratowników medycznych, żeby ustalić, czy tej kobiecie, która została zaatakowana przez drugiego kierowcę, nie stała się jakaś krzywda, nie daj Boże, coś, co uniemożliwia jej dalszą jazdę samochodem.
0: Bo... O czym ona w ogóle mogła nie wiedzieć, bo mogła ruszyć stamtąd w szoku, adrenalina mogła zadziałać i nagle mogła stracić przytomność jadąc tym samochodem.
1: I spowodować wypadek.
0: I wtedy co? I wtedy 112 by już przyjęło zawiadomienie?
1: Myślę, że wtedy nie mieliby już wyjścia.
0: A ja myślę, że popatrzę, przyjrzę się bliżej tej sprawie i tej sytuacji, bo jestem bardzo ciekaw, dlaczego tam nie zostały wysłane służby i kto kierował się jaką filozofią, że podjął taką decyzję, jaką podjął. Dla mnie porażającą absolutnie, bo jeżeli ktoś, przepraszam, otwiera drzwi i kopie na środku skrzyżowania, na środku drogi innego kierowcę, to już jest przestępca.
1: No ja oglądając ten filmik, to tak myślę, że spokojnie jestem w stanie co najmniej dwa przestępstwa tam znaleźć i co najmniej jedno wykroczenie. Więc materiał dowodowy jest.
0: Niewiarygodna sytuacja. Nie wiem, czy państwo widzieli ten film, dajcie znać w aplikacji, czy widzieliście...

0: dokładnie ten film, kiedy mężczyzna otwiera drzwi w jednemu z kierowców, z kierowczyń i po prostu kopie. To jest niewiarygodne. To mnie się to w głowie nie myśli, że takie rzeczy się zdarzają. Przed chwilą pokazałem pani adwokat drugi film, motocyklisty, który rozbił kierowcy jadącemu przed nim lusterko. Film z marca, z 25 bodajże, z tego roku. No słów brakuje.
1: Brakuje słów, natomiast musimy na to patrzeć w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to, czy oby na pewno taki kierowca to powinien tym kierowcą być i na drodze uczestniczyć w ruchu drogowym, a po drugie reakcja osób, które są świadkami takich sytuacji. Jeżeli będziemy reagować na takie sytuacje, jeżeli osoba, która powoduje taką sytuację, urywa lusterko, kopie, czy robi cokolwiek innego, co jest zagrożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, jeżeli taka osoba poniesie za to konsekwencje, no to miejmy nadzieję, że po raz kolejny tego już nie zrobi.
0: Uwaga, będzie petarda, bo mamy pierwszą wiadomość na ten temat. Napisał do nas słuchacz Krzysztof. Witam. Ja dojeżdżając do przejazdów kolejowych zawsze zwalniam. Jechałem raz przez przejazd na drodze, gdzie jest ograniczenie do 70. Zwolniłem przed samym przejazdem do 50, rozglądałem się, czy pociąg nie nadjeżdża, bo nie ufam rogatkom. W chwili, gdy miałem przed sobą szlaban, włączyły się i równocześnie światła i szlaban zaczął opadać. Nie miałem szans na zatrzymanie. Na szczęście szlaban nie zamknął się przed moim przejazdem. Czyli te półzapory, które się otwierają, zamykają najpierw na pasie do wjazdu, a potem do zjazdu. Zgłosiłem to, aby zainterweniowali, bo musi chwilę światło się świecić, zanim szlabany zaczną opadać. No to jakby logiczne jest. Policja zadzwoniła, że jest prawidłowo, mimo że po mojej interwencji zmieniono odstęp pomiędzy opadaniem a światłem a szlabanami. Oskarżyli mnie, że nie zachowałem szczególnej ostrożności. Sprawa została skierowana do komendy rejonowej i na szczęście zostałem pouczony. Od tej pory nie ufam panom policjantom i nie wysyłam żadnych materiałów. Dzisiaj byłem świadkiem, kiedy samochód specjalnie potrącił rowerzystę i po prostu odszedłem, bo jemu nic się nie stało, tylko rower popchnął, a ja nie chcę mieć do czynienia z policją. Jestem dziwnym kierowcą, bo jeżdżę zgodnie z przepisami i bardzo często jestem strąbiony, jak jest ograniczenie prędkości. Jadę z prędkością taką, która jest na znakach. Pozdrawia Krzysztof. No właśnie, jak to skomentować?
1: Ręce mi opadły.
0: Mnie też. Więc komentarz będzie prosty. Chyba należy mówić o tym głośno, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, że prawo działa wtedy, kiedy jest, czy kara działa wtedy, kiedy jest nieuchronna, ale adekwatna do wykroczenia. Tutaj ja nie chcę tego rozstrzygać, czy to było wykroczenie, czy nie. Być może nasz słuchacz pisze prawdę, być może nie. Nie rozstrzygajmy tego. Ale jeżeli mamy nagranie z takiej sytuacji i gdzieś sprawa jest zamiatana pod dywan, to mnie osobiście to przeszkadza. Jako kierowcy.
1: Ja myślę, że wszystkim to przeszkadza i wszyscy ci, którzy, tak jak tu nasz słuchacz wskazał, no, jeżdżą przepisowo, tak? I są chyba wyjątkami potwierdzającymi regułę, bo mimo wszystko kierowców, którzy przepisów nie przestrzegają, śmiem twierdzić, że w dalszym ciągu jest więcej niż tych, którzy te przepisy przestrzegają. To jednak w dalszym ciągu róbmy to, co do nas należy, aby starać się zadbać o bezpieczeństwo naszej pozostałych uczestników ruchu drogowego.
0: Dostaliśmy wiadomość, chwila, gdzie te służby miały jechać. Oni czy poszkodowana stała tam długo, gość zadzwonił i gdzie miały jechać te służby. Za mało danych mamy jako słuchaczy. No to te dane po kilkunastominutowej przerwie, po wiadomościach dla kierowców. Zapraszamy, zostańcie z nami.

0: Ja też lubię te chwile, kiedy Mariusz Dąbrowski wchodzi do studia, bo
1: ja,
0: czas...
1: Ja lubię.
0: Tak, ale o ślubie nie ma mowy. W pół do ósmej jest na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Zawsze może być wolny związek.
0: Nie, dziękuję. To ja wolę, żeby były szybkie wiadomości dla kierowców i właśnie na nie czas.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale się pan miga, proszę pana. Nie ma nic ważniejszego od prawdziwej męskiej przyjaźni.
0: Proszę pana, tak ma pan rację.
1: Cieszę się, że przynajmniej w tym się pan ze mną zgadza i efektem tego może być kolejny drogowy raport drogowy. Autostrada A1, odcinek Kutno-Wschód, węzeł Piątek, jezdnia w kierunku Katowic, 264 km. Auto osobowe wjechało w bariery, blokując jeden z pasów. Ruch możliwy tylko po lewym pasie. S2, południowa obwodnica Warszawy między węzłem Puławska a węzłem Opacz. Jezdnia w kierunku węzła Konotopa, 468 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane mamy dwa pasy ruchu. Ruch możliwy tylko wolnym w tej chwili prawym pasem. Cóż jeszcze dzieje się na naszej drogowej mapie? Utrudnienie z 7, węzeł Płońsk, północ, węzeł Dłużniewo. W rejonie Ćwiklinka 115 km, pożar samochodu dostawczego, nikt nie ucierpiał, zablokowany jeden z pasów ruchu. Droga krajowa 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa. I droga krajowa numer 63, odcinek Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna. Na 297 km zdarzenie trzech aut osobowych. Trzy osoby ranne, droga zablokowana. Zalecany jest objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do godziny 20. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. W dalszym ciągu rozmawiamy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Mówiliśmy o czarnych skrzynkach. Teraz mówimy o agresji. Pani Magdalena Krawczak w naszym studiu, adwokat. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kolejna wiadomość. Dostałem od naszego słuchacza. Chwilę, a gdzie te służby miały jechać? Oni czy poszkodowana stała tam długo? Gość zadzwonił i gdzie miały jechać te służby? 17 pytajników. Za mało danych mamy jako słuchacze. To powiem tak. Jeżeli dzieje się taka sytuacja i mamy świadka, który ma numer rejestracyjny pojazdu jednego, ma numer rejestracyjny pojazdu drugiego, to żadnym problemem nie jest ustalenie w ciągu kilku minut właściciela samochodu, być może nawet z numerem telefonu do niego, bo większość osób, jak rejestruje samochody w urzędach komunikacji, to zostawia albo maila, albo numer telefonu. I ten numer telefonu trafia do CEPiK-u i jestem tego pewien, że trafia do CEPiK-u i ten numer telefonu tam jest. A jeżeli nie ma numeru telefonu, to jest adres. I służby mogłyby pojechać pod adres zamieszkania tej pani, sprawdzić, czy nic jej się nie stało, bo to nagranie naprawdę mrozi krew w żyłach. Mogły trafić służby bez problemu do świadka, który ten film ma. Mógłby przekazać tu i teraz ten film służbom i sprawa mogłaby się zacząć toczyć. Wystarczyło trochę chęci.
1: Chęci dobrej woli. I też uzyskanie jak największej ilości informacji od osoby, która zgłaszała to zdarzenie.
0: No właśnie, to jest straszne. Straszne. Mnie to poruszył mnie ogromnie ten film, nie ukrywam. Mamy kolejną wiadomość od Roberta. Małżonka niestety jest doskonałym kierowcą. Poucza innych, pokazuje środkowy palec, czasami puka się w głowę, wskazują, że inni jadą nie po jej myśli lub zbyt agresywnie. I nagle stwierdziłem, że już więcej jej nie zabieram jako pasażera na przednim siedzeniu. Po prostu jest mi wstyd, gdy widzę takie zachowanie. I już nie wiem, kto jest bardziej agresywny. Czy ten, kto jedzie za szybko, czy mój pasażer? Pozdrawia Robert. Robert, nie wiem, czy wiesz, ale gdybyś chciał się zdrzemnąć, to zapraszamy do radia, bo może być tak, że nie będziesz miał gdzie. I mam jeszcze jedną wiadomość od naszego słuchacza Bogdana. Ostatnimi czasy miałem kolizję. Inny kierowca, który jechał z naprzeciwka z sarną. Zadzwoniłem na policję, żeby ewentualnie sporządziła notatkę i wezwała służby, aby posprzątali jezdnię z wycieków płynów eksploatacyjnych również. Numer telefonu uzyskałem na policję ze strony internetowej, która obsługuje teren, na którym była kolizja i dosyć szybko się zjawiła. Sprawa została załatwiona pozytywnie. Pozdrawia Bogdan. Dzięki, Bogdan, za wiadomość. Super, no to znaczy, że dyżurny odebrał telefon, że ten numer zadziałał. Ale uwierzcie mi, że ten numer nie zawsze działa. Nie zawsze jesteśmy się w stanie na niego dodzwonić. Wtedy, kiedy potrzebujemy się na niego dodzwonić, mało tego, żeby znaleźć ten numer czasami na stronie internetowej jest kłopot. Szybciej jesteśmy w stanie go znaleźć w mapach tych najpopularniejszych, ale on nie zawsze jest właściwy, bo on czasem jest sekretariatu na przykład w komendzie.
1: Znaczy, co do zasady, każda jednostka policji na swojej stronie internetowej ma zakładkę kontakt i tam powinien być numer telefonu do dyżurnego, który w danej jednostce jest.
0: Czy tak jest zawsze?
1: Z założenia zawsze tak jest i szczerze mówiąc nigdy nie spotkałam się ze stroną internetową danej jednostki policji, która nie miałaby zakładki kontakt. Natomiast kontakt i przekierowania do dyżurnego. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że zdarzają się jednostki...
0: Ja już znalazłem.
1: Gdzie?
0: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie.
1: Jest kontakt.
0: Tak, ale nie do dyżurnego. Proszę bardzo. Za chwilkę sprawdzimy, czy któryś z tych numerów jest do dyżurnego, bo ja wiem, jak ten numer już znaleźć. Bo kiedyś potrzebowałem kontaktu z policją w Sochaczewie, dlatego że kierowca wjechał na przejazd kolejowy i tam utknął. To była bardzo poważna sprawa, 2-3 tygodnie temu. Natomiast znalezienie tego numeru zajęło mi dobre 2 minuty.
1: Natomiast pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że nie wszystkie jednostki policji mają dyżurnego, który jest 24 godziny na dobę w komendzie.
0: Powiem lepiej. Zadzwoniłem pod numer, który był na rogatce, na tym przejeździe kolejowym i pan, który odebrał telefon, on nie bardzo wiedział, o czym ja w ogóle do niego mówię. Że jak? To nie ten numer. Niech pod ten numer pan nie dzwoni. Inny numer mi podał, którego w ogóle nie było na słupku. To był hit. Dużo mamy do zrobienia jeszcze w kwestii bezpieczeństwa, pani adwokat.
1: Dokładnie tak.
0: Dużo mamy do zrobienia, ale najwięcej zależy od nas.
1: Jako kierowców.
0: Tak jest. Żebyśmy wiedzieli, co jest

0: bezpieczne, a co niebezpieczne. Widzimy obrazek tutaj na jednym z monitorów podglądowych u nas zderzenia czołowego pojazdu wczoraj na A1, gdzie obydwa pojazdy spłonęły. O tym, że nie wjeżdżamy pod prąd na autostradę, to już wielokrotnie mówiliśmy, ale nadal zdarzają się kierowcy, którzy nie widzą tego znaku stop,
1: zły kierunek, stop,
0: zły kierunek, nie?
1: Tak.
0: Przerażające.
1: Znaczy, to jest przerażające. Ja, tak jak rozmawialiśmy wcześniej poza anteną, zastanawiałam się, po co są te znaki z tymi łapkami stop, zły kierunek jazdy, ale oglądając teraz ten materiał i wiedząc, co wcześniej się działo na autostradach, to już teraz wiem, dla kogo są te znaki i już wiem, że są jednak bardzo potrzebne.
0: No tylko niektórzy nadal ich nie zauważają. Podobnie jak z ograniczeniami prędkości, też nie zauważają albo nie chcą zauważać.
1: Znaczy, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Widzimy znak 50, to będziemy jechać 80. Widzimy znak stop, zły kierunek jazdy i tak zdecydujemy się, żeby pod prąd pojechać.
0: Nie chcemy tu moralizować, nie chcemy państwa pouczać. Jedynie apelujemy o ostrożność i o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów, bo te przepisy są dla wszystkich, nie dla wybranych.
1: Po pierwsze są nie dla wszystkich, po pierwsze są dla wszystkich, a nie dla wybranych, a po drugie my, decydując się na udział w ruchu drogowym, nie decydujemy tylko o sobie, ale decydujemy też i o innych uczestnikach ruchu drogowego.
0: I to chyba taka dobra puenta tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tematów było kilka. Zaczęliśmy od czarnych skrzynek, które dzisiaj... no co tu dużo mówić, po młodzieżowemu to podsumuję, robią robotę.
1: Tak. Bardzo dużą robotę robią i zarówno dla sądów, i dla prokuratury.
0: Pomagają, naprawdę pomagają. To nie jest tak, że to jest tylko po to, żeby prześladować kierowców. Ja ciągle spotykam się z takimi opiniami w internecie, że policja to prześladuje kierowców, odcinkowe pomiary prędkości to też jest prześladowanie kierowców. No nie jest to prześladowanie kierowców. Jest to wymuszenie po prostu przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bo skoro my sami nie jesteśmy w stanie świadomie podjąć decyzji, okej, skoro jest 120, to jedźmy te 120. Nie dlatego, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, ani coś nam chce kazać zrobić, tylko ta prędkość jest bezpieczna. Skoro mamy odległość minimalną, połowa prędkości wyrażonej w metrach, to nie jeździmy na zderzaku, bo naprawdę nie ma czasu na reakcję wtedy. Więc zdrowy rozsądek i te przepisy naprawdę nie są takie złe i wystarczy chcieć je przestrzegać. I może będziemy 3-4 minuty wolniej w miejscu docelowym, ale będziemy cali i zdrowi z olbrzymim prawdopodobieństwem, bo oczywiście nie wszystko zależy od nas. Ale pamiętajmy o tym. Rozsądek, zdrowy rozsądek i takie myślenie. Szukałem słowa, ale chyba to jest najlepsze.
1: Tak, i pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy tych przepisów przestrzegać, to będziemy na miejscu cali, zdrowi i też niejednokrotnie bez bardzo wysokiego mandatu, bo te mandaty w ostatnim czasie, one urosły i to urosły dość znacznie.
0: No tak, to co? Kończymy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w radiu, w Polskim Radiu Kierowców. Za 13 minut, w zasadzie godzina 20, a my jedziemy dalej do 22 na luzie w dobrą stronę. Za wcześnie.

0: 9,5 minuty do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut przypominamy o tym, którędy można jechać, którędy, które drogi lepiej omijać, gdzie wypadek, gdzie kolizja i gdzie korek. Najlepiej robi to Mariusz Dąbrowski, jest już na swoim stanowisku, więc czas na niego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno-Wschód, węzeł Piątek, jezdnia w kierunku Katowic, 264 km. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne, zablokowany jest jeden pas ruchu. Z dwójkę odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz, południowa obwodnica Warszawy, 468 km jezdni w kierunku węzła Opacz. Zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany jest lewy pas, a ruch odbywa się pozostałymi pasami. S7, światła w Czosnowie, korek dla jadących w stronę Warszawy. Ten korek zaczyna się po zjechaniu z mostu trasy ekspresowej mostu Wiślanego. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka na 115 km. Koniec kłopotów na Krajowej 10 na odcinku Toruń-Lipno w pobliżu Głogowa na 223 km. Ale wciąż korek na drodze krajowej nr 61 od Zegrza po Zegrze Południowe dla jadących w stronę Legionowa. I droga krajowa nr 63, odcinek Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km po zdarzeniu trzech aut osobowych. Trzy osoby ranne, droga zablokowana. Objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Minęła godzina 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Wjeżdżamy w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Serdecznie Państwa zapraszam. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zwykle kilka słów o pogodzie rzec muszę, ale najpierw odpowiem na prośbę Krzysia i Kasi, którzy właśnie wyjeżdżają z Krynicy w stronę Lublina. Szybciutko powiem co i jak. Z Krynicy musicie dojechać do Tarnowa. Którą drogę wybierzecie, to jest absolutnie wasz wybór. I potem autostradą A4 do Rzeszowa. Z Rzeszowa S19, potem S17 i naprawdę nie ma żadnych problemów, o ile jedziecie za Lublin, to S17, jeżeli do Lublina, to S19 dojedziecie bez żadnych kłopotów. Nie widzę żadnych informacji od służb, które mówiłyby o problemach na tej drodze. Problemy natomiast pogodowe, bo przechodzą przez Polskę takie lokalne burze, które mogą być bardzo, bardzo, bardzo silne i może spaść nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. One będą w nocy oczywiście zanikać i te spore opady będą przechodziły w przelotne, ale jednak warto o tym pamiętać, że może tak się zdarzyć, że jeszcze na waszej drodze dzisiejszego wieczoru taka burza się może pojawić. W nocy od 7 do 12 stopni, cieplej będzie na wschodzie od 13 do 15. Wiatr powie słabo i umiarkowanie, będzie północno-zachodni i północny, więc jeżeli jedziemy z północy na południe, to z wiatrem, a jeżeli z południa na północ, to pod wiatr, czyli spalanie będzie większe i wiem, co mówię. Wysoko w górach w czasie burz wiatr może być porywisty, więc jeżeli wybraliście się gdzieś na wycieczkę górską, no bo ciepło, pogoda fantastyczna, to należy uważać, bo nie dość, że burze, nie dość, że deszcz może się w Tatrach pojawić, to jeszcze ten wiatr wcale nie będzie umilał nam wycieczki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piszcie, nagrywajcie wiadomości. Jestem ciekaw tego waszego zdania o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o czarnych skrzynkach i o tym, że no, czasami służby też nie do końca sprawiają się tak, jak powinny. Jeżeli wy byliście w takiej sytuacji, śmiało piszcie, śmiało nagrywajcie wiadomości. Jestem ciekaw waszych przygód i tych dobrych, i tych złych, jeżeli coś się nie udało. 3 minuty po godzinie 20 do 22 jedziemy na luzie w dobrą stronę. Bądźcie z nami.

0: 10,5 minuty po godzinie 20. Nastrojowo nam się tutaj rozkręciła Kobra Nocka. Mariusz Dąbrowski w studiu. Ciekawe, czy taki sielski nastrój też na drogach panuje, Mariuszu?
1: Niestety nie. Warunki atmosferyczne nie pozwalają. Brawura nas, kierowców, również na to nie pozwala. Niestety. Takie są prawidła tej nierównej walki.
0: Mariusz Dąbrowski, Wiadomości z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najświeższe utrudnienie, S17 i S2, odcinek węzeł Góraszka, węzeł Warszawa Wschód, w pobliżu węzła Lubelska. Na samym początku trasy auto osobowe uderzyło w bariery drogowe, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest lewy pas ruchu, ruch odbywa się pasem prawym. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 63 na odcinku Siedlce-Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km, gdzie po zdarzeniu 3 aut osobowych, 3 osoby ranne, trasa numer 63 była trasą zablokowaną. S2, południowa obwodnica Warszawy, odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz w pobliżu 468 km. Zderzenie 2 aut osobowych, zablokowany lewy pas, ruch możliwy pozostałymi pasami. I autostrada A1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. Jezdnia w kierunku Katowic, 264 km. Auto osobowe wjechało w bariery ochronne, blokując jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja działa. Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe, jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło.

0: 19,5 minuty po godzinie 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mówił o tym Mariusz Dąbrowski w serwisie drogowym, ale ja powtórzę. Śmiertelny wypadek na Krajowej 10 w Głogowie pod Toruniem. Jedna osoba zginęła, a 8, w tym 5 dzieci, jest poszkodowanych. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu powiedział Polskiemu Radiu, że przed 15 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonej dotąd przyczyny zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Skoda kierowanym przez 42-latka. Pojazdem marki Peugeot podróżowało 4 pasażerów. W wyniku zdarzenia 40-letnia pasażerka poniosła śmierć. Pozostali pasażerowie tego pojazdu w wieku 3, 5 oraz 16 lat wraz z kierującym trafili do szpitala. Pojazdem marki Skoda podróżowało 2 pasażerów w wieku 13 oraz 10 lat. Również zostali przetransportowani do szpitala.
0: Sebastian Dobrzeniecki dodał, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Przyczynę wypadku wyjaśni prokuratura. My apelujemy o bezpieczeństwo, rozsądek, o tą prędkość, o światła. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że przy takich warunkach pogodowych światła są bardzo, bardzo ważne, bo widać nas z daleka. Nie jedźmy zmęczeni, zawsze starajmy się wypocząć przed podróżą i nie patrzmy w telefon, tylko przed siebie, bo tam jest droga, a niestety nie ta wirtualna. Nawet oderwanie na kilkanaście sekund czy kilka sekund wzroku od przedniej szyby czy od lusterek powoduje, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jedziemy. Pamiętajmy o tym, analizujmy to i dojedźmy bezpiecznie zawsze tam, gdzie chcemy podróżować. 21 minut po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Minęła 20:30. Czas na wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 8, odcinek Łagiewniki, Wrocław, w pobliżu Dankowic. Na 92 kilometrze zderzenia auta osobowego i motocykla. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd drogą krajową nr 39. Koniec kłopotów na S17, jest dwójce na odcinku węzeł Góraszka, węzeł Warszawa Wschód, w pobliżu węzła Lubelska, na jezdni w kierunku Warszawy i Poznania na pierwszym kilometrze trasy. Koniec utrudnienia na drodze krajowej nr 63 na odcinku Siedlce-Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km zderzenie trzech aut osobowych. Jedna osoba ranna, droga była przez kilka godzin drogą zablokowaną. I kłopoty również na drodze 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na kłopoty bednarskie był kiedyś taki film. Starsi widzowie pamiętają, młodsi niekoniecznie. 32 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja działa. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości, a za chwilę będzie to konieczne, bo będzie mała zabawa, mała zagadka.

20 minut do godziny 21. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. I troszkę rozluźnimy atmosferę, bo zagadka. Czas na zagadkę teraz, więc przygotujcie się. Zagadka, czy jest trudna, czy nie, ocenicie to sami. Mnie to ocenianie nie idzie, bo jak wymyślę, że jest trudna, to wy w ciągu 3 minut sobie z tą zagadką radzicie, więc... Damy radę, czy nie damy rady? Piszcie w naszej aplikacji albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Uwaga, chodzi mi no właśnie, nie mogę powiedzieć za dużo, bo za dużo podpowiem. Więc 3 słowa, które was naprowadzą na to, o co chodzi redaktorowi Hanakowi. Obok, DJ lub DJ-ka i stop. Te 3 słowa charakteryzują to, czego szukam, to, czego poszukuję. Nie mogę więcej powiedzieć, bo się wygadam, więc jeszcze raz powtórzę 3 podpowiedzi. Obok, DJ lub DJ-ka i stop. Te 3 rzeczy powinny wam się skojarzyć. Piszcie, jeżeli znacie rozwiązanie tej zagadki. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Obok, DJ lub DJ-ka i stop. No to jak stop, to start. Czas start. Czekam na wasze odpowiedzi.

0: 10,5 minuty pozostało do godziny 21 i zanim Mariusz Dąbrowski powie o tym, co na drogach, zanim przedstawi Państwu najświeższe wiadomości, to ja o zagadce kilka słów, bo nikomu się nie udało jej zgadnąć. To przypominam, trzy podpowiedzi. Obok DJ lub DJ-ka i stop. Te trzy słowa charakteryzują to, o co pytam. Pojawiły się dwie odpowiedzi niestety niewłaściwe. Jeden, pan Mariusz Dąbrowski, taką odpowiedź przysłał Bartłomiej. No nie, nie, nie chodziło mi zdecydowanie o pana Mariusza Dąbrowskiego. I druga odpowiedź to, czy chodzi o przystanek. Tomek z Warszawy napisał, nie, nie chodzi mi o przystanek. Daleko. Powiedziałbym, że zimno, zimno. Jeżeli bawilibyśmy się w zimno, ciepło, to obie odpowiedzi to zdecydowanie zimno. A czy zimno, czy gorąco na drogach, o tym już za chwilę Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach ani zimno, ani ciepło, na drogach po prostu mokro. W wielu miejscach spadł deszcz. Można powiedzieć, że czasami był to, bądź będzie to deszcz rzęsisty, stąd nagle na drogach jest mokro, ślisko. A proszę pamiętać, że najgorsze jest pierwsze 15 minut, kiedy zaczyna padać deszcz. Te pierwsze 15 minut, kiedy woda lejąca się z nieba łączy się z kurzem, który jest na asfalcie, na nawierzchni drogi. I ta maś... Te pierwsze 15 minut, bo potem ta maś zaczyna spływać rynsztokiem i instalacjami odprowadzającymi wodę, ale te pierwsze 15 minut jest najtrudniejsze i ta maś powoduje, że bardzo łatwo wpaść w poślizg, dlatego w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz, należy jeszcze mocniej zwolnić i przeczekać ten pierwszy kwadrans, a potem dopiero można kontynuować. No ja nie chcę namawiać Państwa do zjeżdżania z drogi, ale trzeba zwolnić i trzeba zachować szczególną ostrożność. Krajowa 8, odcinek Łagiewniki, Wrocław, w pobliżu Dankowic, na 92 kilometrze zderzenia autoosobowego z motocyklem, droga zablokowana, objazd zalecany przez służby drogowe drogą krajową numer 39. Skończyły się kłopoty pod Warszawą na S17 i S2. Odcinek węzeł Góraszka, węzeł Warszawa Wschód, w pobliżu węzła Lubelska, na samym początku trasy. Tam auto osobowe uderzyło w bariery, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był lewy pas w stronę Warszawy i Poznania. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 63 na odcinku Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km po zdarzeniu trzech autosobowych, zdarzeniu, w którym ucierpiały trzy osoby. Droga też była przez kilka godzin trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: bez kontekstu jest niejednoznaczna i chyba sobie z nią nie poradził Tomku. Zatem podpowiedź będzie, być może będzie łatwiej. Do tych trzech słów dodam jeszcze jedno. Przypomnę te trzy. Obok DJ lub DJ-ka, stop, to dodam jeszcze, może nie słowo, ale zdanie. Przedni lub tylny fotel. Przedni lub tylny fotel, obok DJ lub DJ-ka i stop. Pytam o kogoś, no teraz już zdradziłem, o kogo pytam, o kogoś, kto może podróżować naszym samochodem, więc teraz odpowiedzi się powinny posypać z góry na dół. No nie miało tak być, ale skoro wam to ułatwi, to bardzo proszę. Obok DJ lub DJ-ka, stop i pytam o kogoś. Dajcie znać, jeżeli zgadliście. Tomku, jeżeli ten dodatkowy kontekst ci wystarczy, to śmiało pisz albo nagrywaj wiadomość głosową. Minęła godzina 21, czas na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę i kilka słów o pogodzie. Kuba Hanak, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciągle najcieplejszy Dolny Śląsk, w Legnicy we Wrocławiu prawie 26 stopni. Najchłodniej nad morzem w Ustce stopni 14. Co wydarzy się w pogodzie? Może popadać i mogą występować jeszcze gdzieniegdzie zanikające już na szczęście burze. Z tego co patrzyłem, ostatnia burza, taka duża ze sporą ulewą, zbliża się właśnie do Lublina albo nad nim przechodzi i prognozowana wartość, wysokość opadów właśnie to około 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Ochłodzi się w nocy od 7 do 12 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie od 13 do 15. Powie słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz i ulew one co prawda będą się kończyć, ale warto o tym pamiętać. Może być tak, że ten wiatr będzie porywisty i może osiągać nawet do 60-65 km na godzinę. Pamiętajmy o tym jadąc, pamiętajmy o tym spacerując. Jeżeli ktoś wybiera się na nocny, wieczorny spacer, to trzeba wziąć pod uwagę, że na południu i południowym wschodzie takie nagłe, mocne opady z burzami zanikającymi mogą się pojawić. No i weźcie ciepłą bluzę, bo te tam 8, 7, 9 stopni to wcale nie za ciepło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.

0: 10,5 minuty po godzinie 21. Czas na rozwiązanie zagadki, ale zanim rozwiązanie zagadki, to wiadomości drogowe i Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wróćmy do zdarzenia z drogi krajowej nr 8 z odcinka Łagiewniki Wrocław w pobliżu Dankowic. Na 92 kilometrze tam, przypomnę, zderzyły się auto osobowe i motocykl. Wiemy już, że w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Ósemka na odcinku Łagiewniki Wrocław w pobliżu Dankowic została zablokowana. Służby zalecają objazd drogą krajową nr 39. Skończyły się kłopoty na S17 z dwójce na odcinku węzeł Góraszka, węzeł Warszawa Wschód w pobliżu węzła Lubelska. Na samym początku trasy na jezdni w kierunku Warszawy i Poznania. O ósemce już Państwu powiedziałem. Nie ma już także kłopotów na drodze krajowej nr 63 Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 kilometrze, gdzie po zdarzeniu trzech aut osobowych jedna osoba jest ranna, droga była zablokowana. Zalecano objazd trasami lokalnymi. Teraz drogą nr 63 przez Gołaszyn jedzie się już przez 297 km bez jakichkolwiek problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uwaga, rozwiązujemy zagadkę. No pewnie, że chodziło o pasażera albo pasażerkę. Highlander zgadł z takim zdziwieniem, że no przecież chodzi o pasażera. Dokładnie, tak, Highlander. Passenger Princess napisał Bartłomiej, może być i Princess. I Tomek też napisał, że po tych podpowiedziach nasuwa mu się odpowiedź pasażer. Brawo, Tomek, tak dokładnie chodziło o pasażera albo pasażerkę. Więc zagadkę uważam za rozwiązaną. A my jedziemy dalej. O, wielkie brawa, dokładnie. A my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę do 22. Póki co 12, prawie 13 minut po 21. My jedźmy. Jedźmy dalej. Nasza aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Yeah.

20 minut po godzinie 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd biorą się liczby na znakach drogowych, drogowskazach, kilometry na drogowskazach? Ile kilometrów zostało na przykład do Warszawy? Mamy jakąś liczbę? Czy myśleliście kiedyś dokładnie, gdzie będzie zero? Ja się zastanawiałem i znalazłem kilka informacji na ten temat, bo drogowskazy z nazwami miejscowości to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskich dróg. I czy te duże tablice, czy małe drogowskazy, czy niebieskie, czy zielone, czy białe, to mówią o tym, jaki dystans pozostał nam do jakiegoś miejsca. Kierowcy korzystają z nich dosłownie każdego dnia, nawet jeśli nawigacja pokazuje dokładną trasę i czas przejazdu. Mało kto jednak zastanawia się, skąd dokładnie bierze się ta liczba kilometrów widoczna na tablicy. W praktyce sposób wyznaczania tych odległości jest ściśle określony w przepisach. Wielu kierowców żyje w przekonaniu, że jeżeli drogowskaz pokazuje na przykład 20 km do Warszawy, to dokładnie taki dystans dzieli ich od pierwszych zabudowań stolicy. W rzeczywistości sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wylicza te wartości do centralnego punktu danej miejscowości. Może to być rynek, ratusz, główne skrzyżowanie lub inne miejsce ustalone administracyjne, które jest sercem danego obszaru. W przypadku Warszawy takim punktem orientacyjnym jest, uwaga, skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, a nie tablica z nazwą miasta lub historyczne Stare Miasto. Takie rozwiązanie ujednolica system oznaczeń w całym kraju i sprawia, że drogowskazy odnoszą się do stałych punktów, a nie do płynnych granic administracyjnych. Na terenach wiejskich oraz w niewielkich miasteczkach sposób określania dystansu bywa nieco bardziej praktyczny dla lokalnego ruchu. Jak podaje serwis Motofakty, w takich przypadkach oznaczenia często kierują do początku terenu zabudowanego lub pierwszego charakterystycznego obiektu, który podróżny łatwo dostrzeże po wjeździe do danej miejscowości. Może to być kościół, urząd gminy, poczta albo inne ważne skrzyżowanie znajdujące się przy głównej trasie, co znacznie ułatwia orientację osobom nieznającym okolicy. W małych wsiach różnice między wskazaniami znaku a rzeczywistym dojazdem do celu są zazwyczaj mało odczuwalne ze względu na zwartą strukturę zabudowań. Przepisy bardzo szczegółowo określają, w jaki sposób należy zapisywać odległości na poszczególnych rodzajach znaków drogowych. O ile zazwyczaj stosuje się pełne kilometry, to przy bardzo krótkich dystansach dopuszczalna jest znacznie większa dokładność. Na drogowskazach wskazujących cele oddalone o mniej niż 2 km kierowca może zobaczyć wartości podane z dokładnością, uwaga, do 100 metrów, jak choćby 700 metrów, czy niecałe 1,5 kilometra, kilometr 400 metrów. I jeszcze bardziej precyzyjne informacje spotkamy przy zjazdach do atrakcji turystycznych lub centrów miast, gdzie liczy się każdy metr drogi dojazdowej. I choć większość z nas korzysta dzisiaj z nawigacji satelitarnej, tradycyjne tablice wciąż pozostają niezastąpione w sytuacjach awaryjnych. Na przykład kiedy nie mamy zasięgu GPS-u albo rozładujemy nasz telefon. Dobrze jest zatem wiedzieć, że te 20 km to do Marszałkowskiej Jerozolimskich, a nie do S79.

0: Już prawie w pół do dziesiątej na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Minęło 20 minut od ostatnich wiadomości z dróg. Czas na kolejne. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień. Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. 264 km autoosobowe wjechało w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów ruchu. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy, odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz. W pobliżu 468 km na jezdni w kierunku węzła Konotopa, Łódź-Poznań doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy pas. Krajowa 8, odcinek Łagiewniki-Wrocław, w pobliżu Dankowic na 92 km zderzenia autoosobowego i motocykla. Dwie osoby ranne. Droga zablokowana. Objazd zalecany przez drogowców drogą krajową numer 39. I droga krajowa numer 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po wpół do dziesiątej. Mamy meldunek z Gryfina. 18 stopni. Słońce za horyzontem się schowało. Niebo bezchmurne. Wiatr znikomy. Widoczność dobra. Sprawdźcie drogę z Gorzowa do Gryfina. Mańkowi z Fiesty, który w nie najlepszym humorze po przegranej Lublina 44 do 46 wraca. Szerokości przyczepności życzy Antek z Gryfina. Dobrze, zaraz zerknę. A póki co jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę do 22.

0: 22 minuty do godziny 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Tragiczne wieści z drogi krajowej nr 10 to niestety nie jedyne tragiczne wieści w dniu dzisiejszym. Przypomnijmy, na autostradzie A1 zginęła jedna osoba w zderzeniu czołowym na autostradzie dwóch samochodów. Mówiliśmy o tym dzisiaj, ale niestety kolejne tragiczne wieści przypłynęły do nas z Bytowa. 15-letnia dziewczyna zginęła w wypadku na motocyklu krosowym w gminie Czarna Dąbrówka w województwie pomorskim. Do zdarzenia doszło dzisiaj na terenie prywatnym, mówi Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
1: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym, jadąc krosem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
0: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Ja chciałem tylko skomentować na koniec, że motocykle nie dla każdego są przystosowane, albo nie każdy jest przystosowany do motocykli, a szczególnie tacy młodzi ludzie. I nawet niewinna jazda próbna, nawet niewinna zabawa może skończyć się niestety tragicznie. Pamiętajcie o tym, drodzy rodzice, bo niestety czasami jest tak, że ponosi nas chwila, ponosi nas radość z jakiejś chwili i zapominamy o niestety możliwych konsekwencjach takiego zachowania. Ja oczywiście nie rozstrzygam tutaj winy, natomiast pamiętajmy o tym, że pomylenie gazu z hamulcem, sprzęgła z hamulcem, to niestety może przynieść tego typu tragiczne konsekwencje. Nawet

0: jedna mała przejażdżka może się niestety źle skończyć. Pamiętajmy o tym, przestrzegajmy przed tym i zawsze zdrowy rozsądek. Po prostu zdrowy rozsądek. 20 minut do godziny 22. Jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

10,5 minuty do godziny 22, to odpowiadam na apel chłopaków z Gryfina, dokładnie na apel Antka z Gryfina, który pozdrawia Mańka z Fiesty i Hanie, którzy wracają z meczu żużlowego. Prosili, aby sprawdzić

0: widzicie, jak tam trasa do Gryfina. Więc sprawdzam, jak trasa do Gryfina. I do Gryfina jedzie się bez absolutnie żadnego problemu z Gorzowa Wielkopolskiego S3. Nie ma żadnych utrudnień. I potem, jak ze strójeczki zjedziecie na 120 wojewódzką, też nie ma żadnych utrudnień. Wiem, że z gorszymi humorami, bo tu Hania kibicowała Lublinowi, ale no, nie udało się. Ważne, że w dobrej atmosferze, pomimo przegranej. W dobrej atmosferze też przyszedł i z miną chyba taką zadowoloną, czy zatroskaną bardziej?
1: Zatroskaną,
0: to jednak źle odczytałem twoją minę, Mariuszu. Wiadomości drogowe ostatnie już dzisiejszego wieczoru, także jeżeli jedziecie, jesteście zainteresowani, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na autostradzie A1, na odcinku węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. Jezdnia w kierunku Katowic, 264 km autoosobowy, wjechał w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas ruchu, S2. Południowa obwodnica Warszawy, odcinek wyznaczony węzłem Puławska z jednej i węzłem Opacz z drugiej strony. Jezdnia w kierunku węzła Konotopy, 468 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas. Krajowa 8, odcinek Łagiewniki-Wrocław w pobliżu Dankowic. Na 92 km zderzenie autoosobowego i motocykla, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Zalecany objazd drogą krajową numer 39. Droga krajowa numer 61 od Zegrza po Zegrze Południowe nie ma już korka dla jadących w stronę Legionowa. I koniec kłopotów na drodze krajowej numer 63, Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Dzisiejszy wieczór dobiega końca. Mam nadzieję, że zostaniecie z muzyką w PRK Polskim Radiem Kierowców. Jutro startujemy o 6:00, a dzisiaj czas się pożegnać. Bardzo dziękuję wam za obecność, dziękuję za wiadomości, te nagrywane i te pisane. Dziękuję też Mariuszowi Dąbrowskiemu za serwisy drogowe i Pawłowi Chodynie za realizację dzisiejszej audycji. Państwa zapraszam za tydzień od 17:00. Ciekawe tematy, będzie o oponach, o wodzie, o aquaplaningu, także bądźcie z nami już za tydzień od 17:00 w następną niedzielę. Bardzo wam dziękuję, jedźcie ostrożnie. Kuba Hanak, dobrej nocy.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

twarzy, drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.